0: Jaja schowościółkowego rozmiar M i L 10 sztuk, 1+1 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Woseba, drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Nawet do 16 w Podkarpackim.
2: Prognozował w radiu RMF 24 Grzegorz Duniec z IMGW. Ostrzeżenia przed upałami trzeciego stopnia dotyczą w tym momencie południowo-wschodniej Polski. To ostatnie dni pakietu CPN, ceny paliw niżej. Od czwartku wróci pełna stawka VAT na paliwa. Wygaśnie też mechanizm maksymalnych cen paliw. Jakie ceny zobaczymy na stacjach paliw po zakończeniu pakietu? O tym nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
3: Zmiana będzie spora. Stawki za litr po powrocie do pełnego VAT-u i marży mogą wzrosnąć nawet o kilkadziesiąt groszy.
4: Myślę, że tutaj zmiana w przypadku benzyny do poziomu 6,70, 6,80, mniej więcej takie widełki bym tutaj powiedział, będą najbardziej prawdopodobne. Jeśli natomiast chodzi o olej napędowy, to tutaj rejon nieco poniżej 7 zł, 6,90 parę.
3: Wylicza Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl.
2: My też wyliczmy. Dziś litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł. 98 6 zł i 68 groszy. Za olej napędowy zapłacimy 6 zł i 19 groszy. Duży strumień pieniędzy na walkę z bezdomnością i ubóstwem. Dolnośląskie organizacje pozarządowe i gminy dostaną blisko 70 milionów złotych z Unii Europejskiej na rozwój usług społecznych. Za te pieniądze powstaną na przykład mieszkania treningowe dla osób bez dachu nad głową.
5: Projekt, który dostał dofinansowania, ma piękną nazwę Przez próg. Znaczenie symboliczne dla nas, dla osób domnych, że tak się wyrażę, przejście przez próg. To jest taki element drzwi, po prostu przechodzimy codziennie do swoich mieszkań. Dla osób w kryzysie bezdomności czasami ta bariera, ten próg jest nie do pokonania bez pomocy z zewnątrz. Ten projekt zakłada rozwój mieszkalnictwa dla osób w kryzysie bezdomności.
2: Powiedział RMF FM Rafał Peroń z Towarzystwa Świętego Alberta we Wrocławiu. W każdym lokalu zamieszkają 2-3 osoby. Później będą mogły się starać o mieszkanie komunalne. Na Dolnym Śląsku są prawie 3000 osób bezdomnych.
6: To stało się faktem.
2: Niemieccy kibice są rozczarowani po meczu z Paragwajem. Po 120 minutach gry był remis 1-1. Dopiero emocjonująca seria rzutów karnych dała rozstrzygnięcie. Zaczęło się od obronionego przez Orlando Gila strzału Kaja Havertza. Później swoich szans nie wykorzystali Nick Woltemade i Jonathan Tah. Jeżeli chodzi o zawodników z Paragwaju, to strzału z 11 metrów nie zamienili na bramkę. Antonio Sanaberia, który nie trafił w ogóle w bramkę, oraz Fabien Balbuena. Tu intencję strzelającego wyczuł Manuel Neuer. Ostatecznie w jedenastkach 4-3 dla Paragwaju. I to właśnie oni meldują się w 1/8 finału. Tam zmierzą się z wygranym meczu Francja-Szwecja. Przed nami teraz druga część wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. W niej o aferze w szpitalu południowym. Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem, posłem Prawa i Sprawiedliwości, byłym wiceministrem zdrowia Januszem Cieszyńskim.
7: To jest manna z nieba dla Prawa i Sprawiedliwości.
8: To, że ludziom się działa krzywda na Sorze, to ma być manna z nieba? No nie powiedziałbym.
7: Nie, to, że uczestniczyli w tym z całą pewnością działacze Koalicji Obywatelskiej, że dostawali gigantyczne pieniądze i że wygląda na to, że obecna władza próbuje wciąż jeszcze grać na przeczekanie.
8: No to akurat jest wszystko prawda, co pan powiedział, natomiast ja uważam, że jest w interesie wszystkich, całego społeczeństwa, żeby tę aferę do spodu wyjaśnić. Co więcej, do nas wpływa bardzo wiele sygnałów o kolejnych nieprawidłowościach w innych szpitalach.
7: W innych, to ma pan sygnalistów? Zgłaszają
8: tak,
7: się do pana?
8: Tak.
7: I co
8: opublikowałem,
7: mówią?
8: Wie pan, opublikowałem swój numer telefonu w internecie, zresztą zachęcam, 501 500 715, to jest bezpośrednio do mnie. Jak ktoś ma informacje, to bardzo proszę do mnie zadzwonić. Jak gwarantuję pełną
7: anonimowość. I o czym mówią ci sygnaliści?
8: Mówią o nieprawidłowościach w różnych szpitalach. Dwa szpitale wojewódzkie, jeden powiatowy, o fatalnym traktowaniu pacjentów, takim zupełnie nieludzkim, o tym, jak lokalne kliki robią wokół tych szpitali interesy.
7: Zresztą, lokalne kliki polityczne, samorządowe?
8: Na ten moment, jeżeli chodzi o to, kto za tym stoi, to jeszcze tej wiedzy nie mam, bo zrobiłem to w weekend, więc jeszcze muszę to pogłębić. Ja nie będę rzucał słów na wiatr, ale wie pan, nie tak dawno, bo w kwietniu, odwołano prezesa szpitala Grochowskiego właśnie po aferze, którą ujawniliśmy razem z posłem Sebastianem Kaletą.
7: A w szpitalu południowym, w szpitalu południowego ktoś się do pana zgłasza? Są jacyś sygnaliści, którzy się zgłaszają do pana i mówią o wyzwaniach, o problemach, które tam były?
8: Jeżeli chodzi o szpital południowy, to tam trwa

0: Kontrola poselska, wysłałem pytania, czekam na odpowiedzi. Jak tylko one przyjdą, to będę w stanie poinformować o nich opinię.
1: Doktor Kacprzyk, jako koordynator, to jest jakiś standard? To jest tak, że koordynatorzy na SOR-ach funkcjonują powszechnie?
0: To jest sytuacja...
1: Bo to jest oczywiście sytuacja prawna, sytuacja, w której nie musi spełniać wymogów koordynatora, ordynator
0: by musiał. To jest sytuacja absolutnie niespotykana. Ja wysłałem kontrolę do wszystkich szpitali w Polsce, na których jest SOR i myślę, że w 90% odpowiedziano mi bardzo krótko. U nas w ogóle nie ma takiej funkcji, bo to jest funkcja wymyślona dla złodzieja Kacprzyka po to, żeby po prostu mógł kraść pieniądze.
1: Czyli nie funkcjonuje taka funkcja? Czy ordynatorzy są na SOR-ach wszędzie?
0: Jest kierownik. Jest osoba, która odpowiada za oddział, a tutaj mamy sytuację taką, w której jak rozumiem, żeby były dokumenty do NFZ-u i żeby one się zgadzały, to jest ktoś na papierze, a realnie SOR-em kierował pan Kacprzyk.
1: To jest jeden element.
0: I to właściwie w tej sprawie jest najbardziej bulwersujące, bo szpitalny oddział ratunkowy to jest takie miejsce, gdzie trafiają ludzie w przeróżnym stanie, gdzie trzeba podejmować szybkie i trafne decyzje i do tego, żeby dobrze je podejmować, jednak bardzo przydatne jest doświadczenie. To jest tak jakby szefem sztabu generalnego Wojska Polskiego został żołnierz przed 30. No, wszyscy by się mocno zdziwili.
1: Mecenas Dibuła w rozmowie ze mną w Radiu RMF 24 mówił, no ale przecież on jako lekarz podlegał bardziej doświadczonym lekarzom.
0: No właśnie
1: natomiast
0: nie podlegał,
1: on tylko koordynował, robił grafiki i tak dalej. No ja tylko mówię, co mówi jego obrońca.
0: 331 godzin w miesiącu tam spędzał, więc chyba jednak nie tylko
1: uczył
0: pisał
1: się.
0: Grafiki.
1: Uczył się.
0: A, no właśnie. Na ludziach się uczył i to jest nasz główny zarzut, bo pan Dawid Kacprzyk, jako osoba, która robiła specjalizację, 200 godzin miesięcznie powinien poświęcać na naukę, a nie na to...
1: No to może 200 poświęcał na naukę, a te pozostałe na koordynowanie.
0: Ale no właśnie, nawet pan się z tego śmieje, chociaż to jest tak naprawdę tragiczna sytuacja, dlatego że osoba w trakcie specjalizacji nie ma nawet prawa, żeby wykonywać niektóre procedury medyczne. No proszę sobie wyobrazić, pan idzie na SOR...
1: Ale macie dowody na to, że on je wykonywał?
0: Ja nie powiedziałem, że mam dowody na to, że pan Kacprzyk robił coś, czego nie robił, chociaż prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski potwierdził, że były skargi na pana Kacprzyka, że one wpłynęły do Izby Lekarskiej, że potwierdza się wiele z rzeczy, o których mówił dr Emil Jędrzejewski, no ale to jest kwestia do udowodnienia przez prokuraturę, bo trzeba mieć dostęp do dokumentacji, trzeba wszystko sprawdzić w dokumentach i nie ma co tutaj rzucać słów na wiatr, natomiast mi chodzi o perspektywę pacjenta, bo to pacjent jest tutaj najważniejszy. Człowiek idzie na szpitalny oddział ratunkowy, jest w bardzo złej sytuacji, gigantyczny stres i teraz się jeszcze będzie zastanawiał, czy nie przyjmuje go jakiś Kacprzyk, który nie jest w stanie wykonać części rzeczy, które mogą być potrzebne, żeby mu ratować życie.
1: Skupiliśmy się na Kacprzyku, ale rozumiem, że to jest też sprawa ostatecznie warszawskiej koalicji obywatelskiej. Pana zdaniem dojdzie do cięcia mieczem samurajskim w Platformie, w Koalicji Obywatelskiej w Warszawie?
0: Moim zdaniem Donald Tusk działa tak, jak działał kiedyś w trakcie afery hazardowej, to znaczy pozwala się tłumaczyć, wysyła tych swoich bojców, Romana Giertycha, Bartosza Rukowicza, Marcin Kierwiński się gdzieś schował z tyłu, umył ręce i no, liczy na to, że się uda to zakrzyczeć, że uda się zaszczuć sygnalistę pana doktora Jędrzejewskiego. No, jeśli się nie uda, to Donald Tusk nie słynie w polskiej polityce z jakichś tutaj wielkich uczuć, czy takiego współczucia wobec osób, którym nie idzie w polityce. Ale więc pytanie... myślę, że te głowy, jeżeli się tego nie uda naprawić, jeżeli się tego nie uda im zamieść pod dywan, to polecam.
1: Ale kluczowe pytanie brzmi, czy to nie będzie za późno, bo w polityce liczy się nie tylko decyzja, ale również jej timing. I to jest taka sprawa, w której Polacy czy lubią, czy nie lubią, to się jednoczą. Bo lekarz, SOR, opieka medyczna i gigantyczne pieniądze to jest coś, co trudno puścić mimo uszu.
0: Nawet jakby sam pan Donald Tusk mnie prosił o porady polityczne, to bym ich mu nie udzielał, więc tym bardziej nie będę.
1: Ale ja nie proszę
0: na antenie.
1: Polityczne.
0: No nie, no ale to jest de facto o to chodzi, proszę pana. Tę sprawę trzeba wyjaśnić do spodu, dlatego że nie możemy dopuścić do tego, żeby ludzie zaczęli się bać systemu ochrony zdrowia. I zresztą mam dobrą wiadomość, bo ja prowadzę takie statystyki, bo kilku miesięcy sprawdzam, ile osób stoi w kolejce na SOR-ze. W każdym SOR-ze w Polsce co godzinę sobie taki zrzucik robi. I W Szpitalu Południowym nie ma, wbrew temu, co donosił na przykład TVN, próbując tę aferę wyciszać, jakiegoś spadku liczby pacjentów, którzy by tam przychodzili.
1: No nie ma spadku, bo ktoś musi jechać te SOR. Jest...
0: Nie, ale, no, ale to niech pan poczyta, co TVN o tym pisał, bo mówili, że pacjenci biegną na inne SORy, bo boją się do Południowego. To jest nieprawda. Ani nie ma więcej pacjentów na innych SORach, ani
1: to
0: nie ma mniej
1: pytanie o Warszawę. Będziecie wspierać pomysł referendum w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego jako Prawo i Sprawiedliwość? To jest dobry pomysł?
0: Nawet jakby ludziki z Marsa przyjechały i chciały taką dobrą rzecz do Warszawy zrobić, żeby odwołać Trzaskowskiego, to bym wspierał.
1: Czyli będziecie wspierać?
0: Znaczy, no ja jako mieszkaniec Warszawy oczywiście, że podpiszę się pod...
1: A wierzy pan, że to jest możliwe? Dlatego, że to jest oczywiście w odróżnieniu od Krakowa trzeba dużo więcej podpisów, a potem jeszcze trzeba dużo więcej osób skłonić do tego, żeby zagłosowały.
0: Wie pan co, w Krakowie też wielu osobom się wydawało, że się nie uda. Oczywiście matematyka jest bezlitosna i w Warszawie będzie dużo trudniej. Natomiast ja bym życzył Warszawie, naszej pięknej stolicy, żeby jak najszybciej pana Trzaskowskiego odesłała na zieloną trawę.
1: Jeszcze pytanie o reformę służby zdrowia, już kończąc zupełnie. Będzie ponadpartyjna zgoda w tej sprawie, bo wygląda na to, że jednym z pomysłów ucieczki do przodu rządu jest reforma służby zdrowia, która by się chyba przydała Polsce.
0: Ale my jako Prawo i Sprawiedliwość, po pierwsze, kiedy w 2015 roku doszliśmy do władzy, to zrealizowaliśmy te zapowiedzi, które przedstawiliśmy w czasie kampanii wyborczej. Platforma Obywatelska nie zrealizowała żadnego konkretu w ochronie zdrowia.
1: Ale ja się pytam, bo to czy jak teraz będzie chciała realizować, to ją poprzecie.
0: Żona, jesteśmy w ochronie zdrowia merytoryczną opozycją. Razem z premierem Morawieckim przedstawiliśmy w ubiegłym tygodniu pakiet konkretnych rozwiązań. Jeżeli je przyjmą, to oczywiście, że je poprzemy, bo tu chodzi
1: jeżeli
0: o to, żeby...
1: Jeżeli przyjmą wasze propozycje, to wy je poprzecie.
0: Nie, no jeżeli przyjmą propozycje nasze lub inne, które mają ten sam efekt, to tak, poprzemy je, bo tak jak powiedziałem, tutaj najwyżej są pacjenci, a nie to, żeby robić politykę. Natomiast problem polega na tym, że Platforma Obywatelska w ochronie zdrowia kompletnie abdykowała.
2: Tak mówił w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Cieszyński. Całej rozmowy możecie posłuchać w sieci, znajdziecie ją na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku. Tylko z aplikacją Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit łączny w okresie promocji 2 sztuki na konto Moja Biedronka. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięsk 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Thank you. This is our 12-inch version of Situation. Thank you.

Jaja schowościółkowego rozmiar M i L 10 sztuk, 1+1 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Woseba, drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę.

Z miesiąca nie jedna promka gorąca. Tylko w ten wtorek z kartą Moja Biedronka. Jaja schowu ściółkowego rozmiar M i L 10 sztuk. Jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Woseba. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Które ma dla nas Karol Płaczkiewicz.
2: Jestem, zapraszam. Ukraiński oligarcha wśród ofiar wybuchu plecaka pułapki w Monako. Na początek nowe fakty w tej sprawie. Iran poprosił przedstawicieli władz USA o spotkanie w stolicy Kataru, Dosze. Główny temat to spór wokół cieśniny Ormus. Holandia i Maroko rozpoczynają kolejny mecz 1/16 finału na Mundialu. Ukraiński oligarcha Wadim Jermołajew ma być jedną z ofiar eksplozji plecaka z ładunkiem wybuchowym w Monako, podaje agencja AFP. Do eksplozji doszło na ulicy, a nie jak wcześniej informowano w holu jednego z bloków mieszkalnych w Monako. Ciężko ranni zostali mężczyzna i kobieta, a 13-letni chłopiec odniósł lżejsze obrażenia. Do szpitala trafiły też 4 osoby, które doznały szoku.

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Proszę, odwetowe ataki nie będą konieczne, zapowiedziała z kolei Caroline Leavitt, rzeczniczka Białego Domu. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: I w faktach wracamy teraz do Polski. Aż 29 stron liczy protokół z przesłuchania byłego ordynatora Szpitala Południowego w Warszawie. Były ordynator chirurgii Emil Jędrzejewski stawił się wczoraj na przesłuchanie wraz z pełnomocnikiem. Był przesłuchiwany niemal cały dzień.
3: Istnieje konieczność oczywiście weryfikowania tych zeznań, natomiast już widzimy na tym etapie konieczność dodatkowego zabezpieczenia, dodatkowej dokumentacji. Ta dokumentacja, która została w zeszłym tygodniu zabezpieczona, jest bardzo obszerna. Zapoznanie się z tym dotychczas zgromadzonym materiałem dowodowym, no nie będę ukrywał, że spowodowało, że to przesłuchanie tak długo trwało, bo prokuratorzy wiedzieli, o co po prostu pytać. Tak więc na pewno jest to pierwsze ważne przesłuchanie w tej sprawie.
2: Mówił rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej prokurator Piotr Antoni Skiba. Treść zeznań nie została ujawniona. Wcześniej były ordynator oddziału chirurgii w Szpitalu Południowym Emil Jędrzejewski mówił w mediach, że w Szpitalu Południowym dochodziło do błędów lekarskich. Jego zdaniem w niektórych przypadkach spowodowały one śmierć pacjentów. Katowice mają swoją strefę czystego transportu. Obowiązuje ona od wczoraj i obejmuje ścisłe centrum miasta. Ruch samochodowy i tak był już tam wcześniej ograniczony, bo w strefie znalazł się m.in. rynek oraz kilka ulic, które są tylko deptakami.
4: Panu to będzie ułatwiać pracę czy utrudniać?
5: W moim akurat przypadku nie będzie to miało większego wpływu.
4: Ale pan jest kierowcą.
5: Tak, ale zawodowo nie będzie to sprawiało żadnego problemu, no bo mamy przystosowane samochody do norm aktualnie panujących, więc nie będzie z tym problemu.
6: Dobrze, bo nie jest taka strefa jak w Krakowie, bo w Krakowie jest praktycznie cały Kraków objęty strefą czystego transportu, a w Katowicach jest jakby rynek i tylko ościenne ulice te pomniejsze. I to jest dobrze, nie?
7: Jak się popatrzy na inne kraje, to Europa jest bardzo takim krajem restrykcyjnym. My jesteśmy taką malutką piłeczką, że tak powiem, na całym świecie, więc to i tak nic nie zmieni.
4: Czyli strefa tylko po to, żeby było?
7: Myślę, że tak.
2: Z katowickimi kierowcami rozmawiał Marcin Buczek. Czas na kolejne mundialowe emocje tej nocy. Przed chwilą rozpoczął się kolejny mecz 1/16 finału. Na Estadio BBVA w Guadalupe Holandia mierzy się z Marokiem. Obserwujemy to spotkanie od pierwszych sekund. O wyniku oczywiście usłyszycie w faktach.
8: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
2: 70 lat temu na ulicę Poznania wyszło 100 tysięcy osób. Mieli jeden wspólny cel – zawalczyć o swoje prawa. Żądamy chleba, wolności, chcemy chleba dla naszych dzieci. Transparenty z takimi hasłami możemy dziś oglądać na zdjęciach i w muzeach. Krwawo stłumione przez wojsko powstanie było pierwszym zrywem przeciw komunistycznej władzy w Polsce.
9: Poznański Czerwiec wciąż nie przekroczył pewnej granicy lokalności. I to jest bardzo duże wyzwanie, przed którym stoimy my jako historycy, ale też ogólno, szeroko pojęta przestrzeń publiczna, kultura masowa, popkultura. Poznański Czerwiec, i to jest chyba trochę cecha taka wsobna poznaniaków, my chyba słabo umiemy w taki historyczny PR, mam wrażenie. I to, co się dzieje tutaj u nas, my jesteśmy z tego bardzo dumni, to samo mamy przy okazji powstania wielkopolskiego, ale słabo z tym wychodzimy na zewnątrz. No i ta wsobność polega też na tym, że no, w jakiś sposób nie zapraszamy do tej pamięci reszty kraju. Natomiast wydaje mi się, że Poznański Czerwiec jest wydarzeniem oczywiście poznańskim, ale ma rangę ogólnopolskiego buntu przeciwko komunistycznej władzy. Pierwszego w dziejach PRL. To jest ten pierwszy kamyk, który uruchomi tą lawinę, sekwencję wydarzeń w ramach kolejnych polskich miesięcy. Marzec 68, zwłaszcza grudzień 70, czerwiec 76, wreszcie sierpień roku 80. To tak jak kiedyś Wałęsa w Berlinie zdaje się popychał te kostki domina, no to te kostki domina właściwie one w historii Polski mają swoje nazwy, to są polskie miesiące, a czerwiec był pierwszym krzykiem. I to jest, drodzy Państwo, element upomnienia się mieszkańców dużego polskiego miasta, żyjących w realnym stalinizmie, no takie podstawowe wartości. Oni mają dość upokorzenia, w którym przyszło im żyć, no i wychodzą na ulicę w geście takiego już, takiej bezradności absolutnej. No albo wyjdziemy i wykrzyczymy to władzy w twarz, no albo będą dalej nas upokarzać. A

0: Sytuacja geopolityczna temu sprzyjała, żeby wreszcie można było wyjść. 20. zjazd KPZR, pewna odwilż, która się wymyka władzy spod kontroli, dyskusje, które nabierają rozpędu wewnątrz partii, ale wśród ludzi też. Ludzie przestają się bać. Pęka ta bariera strachu, którą do tej pory gwarantowała tajna policja polityczna.
1: Uczestnicy tamtych wydarzeń, dzisiaj już zasłużeni, starsi panowie, tak możemy powiedzieć.
0: Starsze państwo, tak.
1: Ale oni często powtarzają, że oni wtedy nastolatkowie, 20-kilkuletni mężczyźni pracujący w fabryce, którzy nie mieli rodziny, nie mieli żony, nie mieli dzieci, nie mieli nic do stracenia. Tak. Oni tak mówią, że wyszli, bo mogli zrobić coś, jeśli nie dla siebie, to dla potomnych.
0: Bo to jest bardzo konkretny mechanizm, który działa przy każdym takim zrywie narodowo-wyzwoleńczym. Zawsze się dzieli ci, którzy wychodzą na ulicę, albo robią konspirację, albo podnoszą tą rękę na władzę ludową. Oni zawsze się dzielą na dwie grupy, starych i młodych. I w poznańskim czerwcu mamy też i starych, i młodych. Ci starzy wyprowadzą robotników na ulicę, ale potem na tym placu Mickiewicza nawet Matyja mówi, że jego rola się skończyła, no to wszystko już było poza nim. A czerwiec, potem ten uliczny czerwiec, ten czerwiec, który jest rewoltą robotniczą, robią młodzi chłopcy, robią tacy 18, 19, 20, 16-latkowie i to nie są kryształowe postaci, musimy sobie o tym musimy to przyznać, powiedzieć wprost. To nie są wymuskane jakieś tam paniczyki z dobrych domów, tacy też się zdarzali, ale to są chłopaki z krwi i kości, z poznańskich dzielnic, z Łazarza, z Dębca, z Głównej, no którzy no, mają jedno za uszami, ale w tym momencie ten ich kręgosłup etyczny, moralny jest jednoznaczny. I to jest w czerwcu bardzo piękne. Podobnie było w Powstaniu Warszawskim. Przez Powstanie Warszawskie też robili młodzi ludzie. Faktycznie nie mają nic do stracenia, nie mają rodzin. Idą trochę nie kalkulując. I jeszcze bardzo ważna kwestia, która też wiąże się z tym, o czym tutaj teraz powiedziałem. I to podniósł mecenas Chojmowski w czasie procesów poznańskich, bo on powiedział, że trochę wyrzucając to władzy, zobaczcie, to są wasi wychowankowie. Wy przez 11 lat tych chłopaków próbowaliście ustawić, wychować, wtłoczyć ich w ten taki sztywny, w te sztywne ramy stalinizmu, założyć im te czerwone krawaty i szare koszule i zobaczcie, oni nie chcą tych krawatów, nie chcą tych koszul, chcą żyć jak wolni ludzie. Stąd te pelerezy, stąd te krawaty, stąd ta subkultura w ogóle, którą reprezentował Edipo Olowowski, bandyta, tak jak na niego mówiono. Przecież to był świetnie błyskotliwy, inteligentny facet, który no, był z prostego domu, ale się tego nie wstydził. Więc czerwiec tak, robią chłopaki z Eg, robią chłopaki z osiedla, dzisiaj byśmy powiedzieli. Robią takie, no, poznańskie urwisy to za małe słowo. Robią... Niekoniecznie...
1: Szczuny z Łazarza.
0: Tak. Szczuny z Łazarza, piękne określenie, tak. Na początku rzeczywiście wychodzi Ceglosz, czyli zakłady Stalina wówczas, potem ZNTK, a potem w takim marszu gwiaździstym dołączają do tego pochodu robotniczej niedoli, jak nazywamy czerwiec za procesami poznańskimi, dochodzą do tego robotnicy innych poznańskich zakładów pracy, to w tym momencie już trudno odróżnić, kto jest robotnikiem, kto jest studentem, kto jest inteligentem, kto jest urzędnikiem, a kto jest bikiniarzem. Właściwie na ulicach Poznania, jak mamy 100-150 tysięcy ludzi, to mamy całe miasto. Młodzież, dzieci oczywiście, stąd te zdjęcia, gdzie widzimy tych Romków strzałkowskich biegających tam między tymi robotnikami, ale to już nie jest do końca nawet protest robotniczy, mimo że w Przemyśle pracowało w Poznaniu w latach 50. około 35-40% ludzi, bardzo dużo, ale to jest protest wszystkich, to jest protest całego Poznania, to jest protest całego miasta.
1: O Boga, chleb i za wolność. Tu są te takie najważniejsze hasła. Tego brakowało wtedy faktycznie. To było tak to się wpisało już na stałe?
0: Widzimy pewną ewolucję, jeśli chodzi o formułowanie haseł i formułowanie tych postulatów. One na początku są ekonomiczne. Czasami się zrzymają niektórzy. I tak też propaganda starała się w PRL przedstawiać czerwiec, że to jest no, charakter ekonomiczny i właściwie tutaj socjalny. Nie mamy tu żadnej polityki w tym. Tylko, że ta polityka w PRL, a zwłaszcza w stalinizmie, wynikała wprost z ekonomii tej stalinowskiej, więc tutaj nie można tego oddzielić. I te hasła rzeczywiście na początku są socjalne, są ekonomiczne, ale one bardzo prędko ewoluują. I pojawiają się faktycznie hasła już zaangażowane bardzo mocno politycznie. Żądamy wolnych wyborów, czy precz z ruską demokracją, żądamy powrotu Mikołajczyka, jak wiemy, premiera związanego mocno, wicepremiera z Wielkopolską, z Poznańskiem. Tam też się rzeczywiście pojawiają hasła religijne, może nie wypisane wprost na tablicach, jak chleba wolności, chcemy wolnych wyborów, czy chcemy chleba dla naszych dzieci bardzo mocne, ale śpiewanie pieśni patriotycznych, religijnych to się przenikało. Podnoszenie hasła my chcemy religii w szkole też się gdzieś tam pewnie pojawiło. To była pewna kakofonia dźwięków, haseł, to było 100 tysięcy ludzi i te dźwięki emitowano, czy te żądania z rozmaitych miejsc. Trudno było nad tym tłumem zapanować, zwłaszcza kiedy on się zebrał w sile 100 tysięcy ludzi w jednym miejscu w mieście.
1: Bunt robotniczy, bunt mieszkańców, bunt takich symboli, które byśmy spotkali na co dzień na ulicy. Romek Strzałkowski, poznańskie tramwajarki.
0: To właśnie łączy się bezpośrednio z tym, że to był błąd wszystkich. Że to był błąd, który pomieścił Romka Strzałkowskiego, pomieścił Mikołaja Pacopomarnackiego, studenta Politechniki, pomieścił Janusza Kulasa, tego chłopaka stojącego pod kinem Bałtyk i tam siedzącego z tą brylantyną na włosach. To był błąd, który pomieścił prostych robotników, tych przedartych drelichach i te robotnice, które wyglądały jak więźniarki, a pracowały w Cygielskim czy w Rzeźni, które widzimy na zdjęciach. To jest i właśnie ta uniwersalność Poznańskiego Czerwca, to powinno być jego siłą, takim kołem zamachowym, jeśli chodzi o jego pamięć. Bo to jest uniwersalna opowieść o, mamy z jednej strony dobro i zło i niezgodę na to zło. O tym jest Poznański Czerwiec. To jest opowieść o solidarności pewnej, która powtórzy się w Polsce po 25 latach. To jest opowieść o prawach pracowniczych. Mamy tutaj ileś segmentów, którymi możemy obdzielić całą Polskę i nie zamykać jej tylko w Poznaniu.
2: Opowiada dr Piotr Grzelczak z Muzeum Poznańskiego Ratusza. Rozmawiał z nim nasz poznański reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Do stłumienia rewolty reżimu zył 10 tysięcy żołnierzy i 400 czołgów. Zabito 58 osób. Najmłodsza ofiara miała 13 lat. Był to Romek Strzałkowski, jeden z symboli Poznańskiego Czerwca.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Dwanaście minut po trzeciej. Pierwsza kawa z RMF FM.
5: Bo w Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. Tylko w ten wtorek z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowu ściółkowego rozmiar M i L 10 sztuk. Jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy w Osoba. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę.

Na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. Tylko w ten wtorek z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowu ściółkowego rozmiar M i L 10 sztuk. Jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy w Oseba. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę.

Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku. Tylko z aplikacją Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit łączny w okresie promocji 2 sztuki na konto Moja Biedronka. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: O tym już teraz Karol Płaczkiewicz.
2: Paraliż na torach przez upały. Intercity Wyspiański opóźniony w tej chwili o 340 minut. Nowy punkt sporny w relacjach Polski z Ukrainą. Ogłoszenie budowy Panteonu Narodowego w Kijowie wywołuje falę komentarzy w Warszawie. A za oceanem przerwa w meczu 1/16 finału Mundialu. Holandia gra z Maroko. Upały sparaliżowały kolej. Wczoraj do godziny 19.30 odwołano 258 pociągów, a przez 6 godzin w całym kraju wstrzymany był ruch pociągów towarowych. Największe problemy spowodowały odkształcenia torów wywołane wysoką temperaturą. W tej chwili największe opóźnienie ma połączenie Intercity Wyspiański z Przemyśla do Wrocławia. To 340 minut. Podobnie na linii Świnoujście-Wrocław. Tam 326 minut spóźnienia.

0: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku. Tylko z aplikacją Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit łączny w okresie promocji 2 sztuki na konto Moja Biedronka. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Stanie, natomiast to nie będzie służyło dobrym relacjom historycznym polsko-ukraińskim.
2: Usłyszałem od wiceszefa kancelarii premiera Jakuba Stefaniaka, który nie zdradza szczegółów. O tym, co powinien zrobić rząd, mówił w porannej rozmowie RMF FM poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Cieszyński.
3: Kluczowym elementem, który przemówi zarówno do Wołodymyra Zełenskiego, jak i do społeczeństwa ukraińskiego, jest mówienie o tym, że z taką kulturą na sztandarach Ukraina do Unii Europejskiej nie wejdzie.
2: Warto podkreślić, że do tej pory Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie odniosło się do słów Wołodymyra Zełenskiego.
4: To są fakty w RMF FM na zegarach 2,5 minuty po czwartej. Praca zdalna z greckiej wyspy, hiszpańskiej plaży czy włoskiej kawiarni powinna zostać uregulowana na poziomie Unii Europejskiej, tak uważa Polska. Chodzi o tak zwanych cyfrowych nomadów, na przykład informatyków czy grafików, którzy pracują zdalnie z różnych krajów. Jakie są polskie argumenty?
5: Polska uważa, że to praktycznie jedyna sprawa, gdzie przydałyby się unijne regulacje w zakresie koordynacji zabezpieczeń społecznych, bo w tej dziedzinie brak jakichkolwiek przepisów, nowych zasad nie należy się jednak spodziewać zbyt szybko.
6: Przygotowanie regulacji w obszarze transgranicznej pracy zdalnej, w szczególności tam, gdzie mówimy o pracy tak zwanych cyfrowych nomadów, może być bardzo utrudnione.
5: Mówi wiceminister rodziny Sebastian Gajewski. Chodzi o to, że trzeba by było uzgodnić na przykład wspólną definicję cyfrowego nomady, czy określić, jak długo może pracować z innego państwa bez zmiany systemu ubezpieczeń. W dodatku trzeba by było pogodzić interesy krajów, które inaczej patrzą na podział wpływów ze składek.
4: Te fakty zebrała nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
7: Są i takie fakty.
4: Przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu otwarto nowoczesną klinikę kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej. Ośrodek jest unikatowy w skali Polski, bo jest wielospecjalistyczny. W swoim zespole ma ekspertów z wielu dziedzin, powiedział RMF FM kardiolog Paweł Cześniewicz.
8: Tworzymy ośrodek, który zapewni pacjentowi temu małemu, najmłodszemu pediatrycznemu pełną opiekę, dostęp do innych specjalizacji, tak, do innych lekarzy i z którymi ta współpraca jest bardzo ważna w kontekście pacjentów z wadami serca, którzy rzeczywiście bardzo często mają również inne problemy poza tymi problemami kardiologicznymi.
4: Za 2 lata lekarze chcą przeprowadzić transplantację serca dziecka. Zaglądamy jeszcze na chwilę za ocean. Na mundialu kolejne spotkanie 1/16 finału Holandia-Maroko. Po pierwszych 45 minutach bezbramkowy remis. Choć to zawodnicy z Maroka byli bliżej objęcia prowadzenia. 2 razy w pierwszej połowie poważnie zagrozili bramce Holendrów. W RMF FM sprawdzajcie mundialowy puls nocy. Zakliczyn pod Myślenicami w Małopolsce obchodzi w tym roku wyjątkowy podwójny jubileusz. 700-lecie istnienia parafii oraz 250 lat od konsekracji drewnianego kościoła pod wezwaniem wszystkich świętych. To właśnie ten obiekt budzi podziw wciąż przybywających tam miłośników sztuki sakralnej. O wyjątkowości tego miejsca opowiadał naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu ksiądz Robert Anusiewicz, proboszcz parafii w Zakliczyniu.
9: Obchodzimy w tym roku jubileusz 700-lecia istnienia parafii, no i 250 lat istnienia kościoła, w którym się teraz znajdujemy. Kościoła pod wezwaniem wszystkich świętych, który został konsekrowany 18 października 1776 roku.
10: Kościół przepiękny, kościół drewniany, kościół, no, który robi wrażenie najpierw z zewnątrz, a potem wewnątrz.
9: Tak jest. Ma taką swoją specyficzną kolorystykę. W kościele, że jest czarno, czerwona, złota. I bardzo wielu ludzi tu przyjeżdża, nawet z zagranicy, zatrzymują się w tym kościele. Pewnie gdzieś czytają w różnych przewodnikach i gdy przychodzą, są bardzo, bardzo zachwyceni tym kościołem, jego taką specyfiką, zapachem drewna, ale też przede wszystkim zapachem takiej modlitwy tych ludzi, którzy tu się modlili. I w tym kościele są takie dwie szczególne relikwie czasów, które podkreślamy. To jest krzyż jagielloński, który tu wisi nad drzwiami wejściowymi, którym jest datowany na 1430 rok i on jest taki wyjątkowy. Dlaczego wyjątkowy? No bo tu była wcześniej świątynia gotycka i

0: tej świątyni gotyckiej ludzie zostawili ten krzyż, dlatego że był dla nich jakoś bardzo ważny, bo różne miejsca miał w tej świątyni. Wisiał, są podania historyczne, że wisiał w głównym ołtarzu. Długo czasu wisiał na zewnątrz kościoła, od strony prezbiterium. I gdy tak się wejdzie tam wysoko, to widać taki ząb czasu, że jest taki już zniszczony, ale dla mnie tak, to jest takie właśnie pytanie, że dla nich był tak przemawiający, że go zostawili. Bo w tamtych czasach to było tak, że jak coś już się zestarzało, zmieniała się moda, to raczej wszystko wyrzucano, a on jednak jest dla nich taki mocny i przemawiający. A drugim taką relikwią czasów to jest Matka Boża Zakliczyńska, malowana na wzór Solus Populi Romani, czyli ten styl potrydencki, to jest 1638. Jest to taki obraz, który jest bardzo czczony od dawien dawna. Niektóre przekazy mówią, że tutaj przychodziły na odpust Matki Bożej Różańcowej, bo to jest, mamy wszystkich świętych, więc 1 listopada trudno, żeby tu ludzie przyjeżdżali ze straganami, kiedy wszyscy myślą o swoich bliskich zmarłych i są na cmentarzu, ale ten obraz właśnie takim najbardziej takim uroczystym odpustem na Matkę Bożoróżańcową, to według podań przychodziło tutaj z okolicznych wiosek, z okolicznych miejscowości, nawet do 4000 osób, więc też musiał być ten obraz dla nich taki mocno znaczący. Jest jednym z pierwszych obrazów koronowanych I Rzeczpospolitej.
1: Czy tutaj ten ruch pielgrzymkowy istnieje?
0: Teraz może to tak zanikło, ponieważ mamy też i sanktuarium Matki Bożej w Myślenicach. Ruch pielgrzymkowy może bardzo występuje w naszej parafii, że dużo ludzi idzie do Kalwarii na dróżki, szczególnie w okresie 15 sierpnia, to też do Częstochowy. Tylko to gdzieś tam w zmyśle tych naszej wspólnoty to zostało. I tak kiedyś leżałem w szpitalu i patrzę, jakaś taka duża książka, sobie myślę, ktoś Biblię zostawił. No i otwieram, taka książka wydana u początku ubiegłego stulecia, gdzieś tak 1901-1905. No i jest tam zaznaczone sanktuaria maryjne I Rzeczpospolitej. No i szukam na Z, patrzę, jest Zakliczyn. Zakliczyn właśnie ten, w którym teraz jesteśmy. No, często ludzie Zakliczyn myślą z tym nad Dunajcem, ale to jest taka ciekawostka, że nasz Zakliczyn jest rodzicem dla tego nad Dunajcem.
1: Jest starszy.
0: Nasz jest starszy od tamtego, a to, że był jeden właściciel, jeden może dziedzic, który miał w posiadaniu te wioski, właśnie tam się ta nazwa Zakliczyn tak bardzo podobała, że nadał właśnie nazwę temu Zakliczynowi, który jest tak najbardziej znany w Polsce, bo jest nad Dunajcem.
1: Spójrzmy jeszcze na ołtarz główny. Co tam znajdziemy?
0: Na ołtarzu głównym jest obraz wszystkich świętych, nie? Który pokazuje takie niebo. Mamy u samego szczytu obrazu Trójcę Świętą i pod nim mamy adorującą Matkę Bożą Trójcę Świętą. Za nią jest jej rodzice, także rodzina Pana Jezusa. Po drugiej stronie mamy Jana Chrzciciela i też najbardziej czczonych tych świętych, którzy byli, do których się modlono właśnie w czasie, kiedy ten obraz malowano. Tylko tak z przekazu wiem, że był malowany przez jednego z artystów pochodzących z Myślenic, a za tym Janem Chrzcicielem mamy świętego Franciszka i świętego Wawrzyńca, czyli takie bliskie osoby. Potem w środku, między tymi dwoma chórami, mamy świętego Michała Archanioła, który woła właśnie, może nie na sąd, ale który jest księciem nieba, niebios, nie? I pod nim mamy taki grupę świętych, którzy też byli tym współcześni, to są święci, tacy kanonizowani w tamtych czasach. Mamy świętego Franciszka Salezego, polskich także, nie, święty Stanisław, biskup męczennik, święci ewangeliści, mamy tam świętego Andrzeja, świętego Piotra, a na samym dole jest tylko ostatnia grupa świętych i oni są związani ze Starym Testamentem, bo widzimy, mamy trzech króli, prawda, mamy proroków Starego Testamentu. No właśnie tak to artysta podzielił, ale co takie ciekawe, że między tymi grupami świętych jest dużo miejsca i zawsze to tutaj wszyscy mówią, że to jest miejsce dla nich. W tym roku powstało też nasze takie dzieło Caritasu i nazwa koła. Jak się nazwiemy, jak się nazwie nasz zespół Caritasu, no i od razu my wszyscy święci.
1: Chciałbym zapytać jeszcze o to, co mamy obok, ponieważ tutaj no, te malowidła po prawej i lewej stronie też widowiskowe.
0: Tak, to są takie malowidła 60-tych lat ubiegłego stulecia. Przedstawiają właśnie różne też sceny ewangeliczne. Nie? Tu mamy, też przedstawiają część świętych. Mamy tutaj w prezbiterium na górze taki jakby okrąg, kręcący się czas i na nim zawieszeni są ci wszyscy święci, którzy pewnie cały czas powstają. Nie? Mamy wśród nich właśnie też Chrystusa. W środku kościoła jest właśnie też ich Adam i Ewa, początek naszej takiej też ich historii zbawienia. A po tutaj po bokach mamy właśnie namalowane taką właśnie specyficznymi malowidłami sceny ewangeliczne, a także też niektóre postacie świętych też i świętych proroków.
2: Jak wygląda wspomniana nawa główna Zakliczyńskiego Kościoła, możecie zobaczyć na rmf24.pl. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 5.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Są dwie grupy ludzi o tej porze. Ci, którzy już wypili...
5: Słuchacie RMF Depeche Mode.

Jaja schowościółkowego rozmiar M i L 10 sztuk, 1+1 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Woseba, drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę.

Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze

0: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: RMF Depeche Mode.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Mam w studiu Karol Płaczkiewicz. Dzień dobry.
2: Jestem, dzień dobry, zapraszam. Około 1200 interwencji strażackich związanych z silnymi burzami w Śląskiem. Dwie osoby zostały ranne. Jak naprawić polską służbę zdrowia? W koalicji rządzącej jest kilka koncepcji. Gorąca końcówka meczu Holandii z Marokiem. Po 90 minutach gry remis 1-1. Jest piąta. Blisko 1200 razy interweniowali minionej doby strażacy w związku z burzami w Śląskiem. Nowe zgłoszenia już nie napływają, poinformował nas przed chwilą oficer dyżurny z Śląskiej Straży Pożarnej. Jak podawaliśmy w faktach, dwie osoby zostały ranne. Jedna to dziecko, na którą spadł konar drzewa w okolicach Wodzisławia Śląskiego. Kolejna poszkodowana osoba została porażona piorunem podczas jazdy autem w Lędzinach w powiecie bieruńsko-lędzińskim. Czekamy na rządową propozycję reformy służby zdrowia i będziemy zgłaszać swoje poprawki. Tak o zapowiadanej w Ministerstwie Zdrowia ustawie mówią członkowie koalicji rządzącej. Które ugrupowania chcą mieć wpływ na kształt przepisów? O szczegółach Kacper Wróblewski.
3: To z jednej strony Polskie Stronnictwo Ludowe. Ustawa PSL-u przeszła już pierwsze czytanie w Sejmie.
4: Mamy też propozycję przeniesienia składki chorobowej z ZUS-u do NFZ-u.
3: Usłyszałem od wiceszefa kancelarii premiera Jakuba Stefaniaka z PSL-u. Z drugiej strony jest Lewica, która prawdopodobnie w tym tygodniu złoży swoją ustawę. Jak mówi senator Wojciech Konieczny, czekamy też na propozycję resortu zdrowia.
5: No zobaczymy, jakie są te rozwiązania i będziemy je oceniać. Oczywiście będzie coś w rodzaju konsultacji, przecież do każdego projektu trzeba zdobyć większość parlamentarną.

0: Jaja schowościółkowego rozmiar M i L 10 sztuk, 1+1 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Woseba, drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Operacji wpływu.
2: Te fakty zebrał nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. Waszyngton przygotowuje się do obchodów 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. W najbliższych tygodniach do stolicy przyjadą setki tysięcy gości, a miasto zostanie objęte wyjątkowymi środkami bezpieczeństwa. 4 lipca nad bezpieczeństwem czuwać będą tysiące funkcjonariuszy i 5 tysięcy żołnierzy Gwardii Narodowej. Tego dnia na lotnisku imienia Ronalda Reagana zostaną czasowo wstrzymane loty, a uczestnicy wydarzeń przejdą wzmożone kontrole. W mieście pojawią się także snajperzy. Prezydent Donald Trump zapowiedział wiec hołd dla Ameryki, przemówienie oraz największy w historii pokaz fajerwerków. Służby podkreślają, że nie ma obecnie wiarygodnych informacji o zagrożeniach, ale pozostają w stanie podwyższonej gotowości. Dodatkowym wyzwaniem mają być prognozowane upały sięgające 38 stopni. Wielkie emocje na mundialu. W 1/16 finału Holendrzy remisują z Marokiem 1-1, a to oznacza, że teraz czeka nas dogrywka. Jak informowaliśmy Was w faktach, wcześniej po dogrywce i rzutach karnych z turniejem pożegnały się Niemcy. Pozostajemy w temacie piłki nożnej, bo ten świat żyje informacją, która dotarła do nas wieczorem. Robert Lewandowski oficjalnie został piłkarzem zespołu Chicago Fire. To oznacza, że rewelacyjny polski napastnik wyjedzie za ocean. Fakty w tej sprawie zebrał Paweł Żuchowski.
3: Informację potwierdził trener drużyny, informując media, że Robert Lewandowski jest teraz zawodnikiem klubu Chicago Fire. Kontrakt Polaka będzie obowiązywał do zakończenia sezonu 2027-2028. Pozostały jeszcze kwestie proceduralne. Lewandowski musi uzyskać wizę P1 dla sportowców. Podpisaliśmy kontrakt z Robertem Lewandowskim, ikoną światowej piłki nożnej i najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Polski, napisano w komunikacie klubu. Klub podkreśla, że sprowadzenie Lewandowskiego jest dowodem ambicji Chicago Fire, które chce walczyć o trofea oraz budować swoją markę na światowym poziomie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Słynny koszykarski zespół Chicago Bulls napisał w swoich mediach: Welcome to Chicago, lewy. Fakty wracają o 6:00. Poranne wydania przygotują i przedstawią Wam Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: A ja tylko dodam, że naprawdę elegancko Robert prezentuje się w tych barwach czerwonych.
6: Słuchacie RMF Depesz Mode.

Koniec miesiąca, nie jedna promka gorąca. Tylko w ten wtorek z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowu ściółkowego rozmiar M i L 10 sztuk. Jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy w Oseba. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.

Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku. Tylko z aplikacją Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit łączny w okresie promocji 2 sztuki na konto Moja Biedronka. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze.

Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 zł za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach od zawsze.

0: Słuchacie RMF Depeche Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Lewski, no wiadomo, Tomek to bardziej rugby. No ale dobra, posłuchajmy faktów, zaczniemy od mundialu.
2: Gorączka mundialowa na początek.
3: Bo dosłownie przed chwilą rzutami karnymi zakończył się mecz Holandia-Maroko.
2: Maroko wyrzuca Holandię.
3: Z mistrzostwami pożegnali się tej nocy także Niemcy.
2: Także po rzutach karnych wyrzuca ich Paragwaj.
3: Robert Lewandowski tymczasem już oficjalnie zawodnikiem Chicago Fire.
2: W faktach także warszawska afera szpitalna po przesłuchaniu sygnalisty.
3: Byłego ordynatora szpitala południowego Emila Jędrzejewskiego.
2: I polsko-szwedzka umowa na okręty podwodne.
3: Na początek faktów o 6:00 mundialowa sensacja. Maroko kolejną reprezentacją, która awansowała do 1/8 finału piłkarskiego mundialu, 7 minut temu po rzutach karnych pokonało Holandię.
2: I to wszystko obserwował o poranku nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
4: Dzień dobry.
2: No jak do tego doszło?
3: No bo to nie była taka zwykła seria 11, a raczej seria niefortunnych zdarzeń.
4: Wiecie co, ja nie widziałem jeszcze w całej karierze tak fatalnie strzelanej serii 11. Po prostu pudłowali niemiłosiernie. W sumie jedni i drudzy, ale jednak bardziej Holendrzy, którzy widać było, że po prostu nie wytrzymali tego psychicznie. A zaczęli dobrze, bo Kop Meiners trafił do siatki pewnie, ale potem nie trafił Kluivert w słupek. Potem jeszcze Timber, dobre pół metra obok bramki. To wyglądało tak, jakby po prostu grał sobie na konsoli i zły przycisk, prawda? Na koniec jeszcze Somerville. Takiego karnego, muszę przyznać, nie widziałem w życiu. On w ogóle nie spojrzał, gdzie strzelał. No strzelił w bramkę, ale dokładnie tam, gdzie stał dosłownie. Nie musiał się wcale rzucać bramkarz Maroka, który obronił niczym w piłce ręcznej. A przecież to Holandia miała awansować, bo prowadziła do doliczonego czasu gry 1-0 po golu Chudiego Gakpo. Ale to są lwy Atlasu, walczyły do końca i dopięły swego 1-1. Potem po rzutach karnych zwycięstwo i to Maroko gra dalej, a Niemcy jadą do domu. Także zremisowali 1-1 z Paragwajem i przegrali po rzutach karnych. Nie wiem co powiedzieć. Nie potrafię tego ubrać w słowa. Zagraliśmy dobrze, ale to nie wystarczyło. 1 z szokowanych niemieckich fanów, jak słychać, a ci z Brazylii jednak nie mają powodu.

0: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku. Tylko z aplikacją Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit łączny w okresie promocji 2 sztuki na konto Moja Biedronka. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Krzysztofie, z czego wynika to zadowolenie śledczych?
2: Świadek odpowiedział na wszystkie pytania śledczych. Protokół liczy 29 stron, mówił prokurator Skiba. Nie ujawnił treści zeznań, podkreślił natomiast, że weryfikacja informacji przekazanych przez lekarza będzie wymagać powołania nowych świadków i zebrania kolejnych dowodów w postaci dokumentu.
3: Prokuratorzy, którzy dokonywali przesłuchania, są zadowoleni z tego, co mogli się dowiedzieć. W oparciu o te zeznania planowane są dalsze czynności procesowe.
2: Najpierw przesłuchiwane będą osoby z personelu Szpitala Południowego.
3: Jest to podyktowane tym, że zależy nam w pierwszej kolejności na zweryfikowaniu informacji, kwestii, które mogą mieć znaczenie przede wszystkim dla bezpieczeństwa pacjentów.
2: Dopiero później przyjdzie kolejna urzędników nadzorujących ten szpital.
1: Polska podpisała umowę na zakup od Szwecji 3 nowoczesnych okrętów podwodnych. Mają one trafić do naszej marynarki do 2031 roku.
4: Co dokładnie zyska na tym polska marynarka? O tym w kolejnych faktach.
1: A dziś 30, ostatni dzień czerwca.
4: W planie porannych faktów?
1: Pytanie o pociągi i ich rozkłady. Czy po wczorajszym paraliżu kolei z powodu upałów dzisiaj sytuacja wraca do normy?
4: Przeładowane drogi wojewódzkie. Mamy najnowsze dane dotyczące dużego, ogromnego ruchu właśnie na takich trasach.
1: Bo niektóre są bardziej zatłoczone niż krajówki. Będzie też w faktach ważne przypomnienie. Od dziś każdy, kto wynajmuje lokal krótkoterminowo, musi mieć w tym lokalu czujniki dymu i czadu.
4: A jeżeli ich nie będzie, to zapłaci wysoki mandat.
1: 8:02, oczywiście w wakacje, także poranna rozmowa w RMF FM.
4: Dzisiaj gościem będzie minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
1: No i te mundialowe sensacje. Paragwaj, Maroko, te drużyny w 1:08. Już teraz zapraszamy na poranne fakty w RMF FM.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
8: Czy dzisiaj odpoczniemy od upałów? To jest podstawowe pytanie. I nie odpoczniemy. To znaczy tak, połowa Polski nie odpocznie, głównie południowy wschód, południe i wschód, czyli Lubelszczyzna, Podkarpacie, województwo świętokrzyskie, małopolskie, ale też województwo mazowieckie i Podlasie,
9: ale ja
8: z trzydziestkami, ponad trzydziestkami.
9: Ustawiłem mapę na 12, nigdzie nie pada.
8: Brawo.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
8: I jeszcze o poranku może popadać w okolicach...
10: Słuchacie RMF Depeche Mode.

Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku. Tylko z aplikacją Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit łączny w okresie promocji 2 sztuki na konto Moja Biedronka. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięsk 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Mundialowa noc i poranek sensacji.
2: I o tych sensacyjnych rozstrzygnięciach już za chwilę w mistrzowskich faktach sportowych.
1: Pół godziny temu Maroko po rzutach karnych wyeliminowało Holandię.
2: W środku nocy Paragwaj także po karnych odprawił do domu Niemców. No i teraz może tylko krótka próbka mundialowych emocji. To ta decydująca chwila chwały dla La Albi Roja. José Canale trafia do bramki, Paragwaj w 1-8, a szczegóły już za moment w sporcie w RMF FM.
1: Umowa na zakup od Szwecji 3 nowoczesnych okrętów podwodnych podpisana. Mają trafić do marynarki wojennej do 2031 roku.
2: A w porannych faktach teraz Stanisław Połowski i Staszko Krótko. Co zyskujemy?
3: Najnowocześniejsze okręty przeznaczone do operowania na Bałtyku.
4: To jest prawie niewidzialny okręt. Można porównać go do F-35 w powietrzu pod wodą właśnie A-26.
3: Mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. W przyszłym roku szwedzka marynarka użyczy Polsce zmodernizowany okręt A-17, na którym będą szkolić się polskie załogi. Szwedzki minister obrony Paul Johnson zapowiedział, że polscy marynarze rozpoczną szkolenie w Szwecji jeszcze w sierpniu, a wspólna flota 8 szwedzkich okrętów operujących na Bałtyku ma wzmocnić bezpieczeństwo całego regionu i NATO.
2: Ważna informacja przede wszystkim dla nas i dla was. W maju RMF FM znów było najbardziej opiniotwórczą stacją radiową w Polsce.
1: Tak wynika z najnowszego rankingu Instytutu Monitorowania Mediów.
2: Inne redakcje ponad 2600 razy cytowały informacje przekazywane przez naszych dziennikarzy.
1: Dziękujemy wam za zaufanie.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Maroko zagra z Kanadą, Paragwaj i Brazylia czekają na rywali w 1/8 finału Mistrzostw Świata.
1: Podsumowanie mundialowej nocy w faktach sportowych. Ponownie z nami Cezary Dziwiszek.
6: Dzień dobry. Jeżeli strzela się rzuty karne w słupek, pół metra obok bramki i prosto w bramkarza, który nie musiał się ruszać i obronił w zasadzie na stojąco, to raczej na mundialu zostać nie możesz. Holandia zatem się żegna. Po tak fatalnej serii jedenastek, jaka tylko mogła być. Niewiele lepiej karne strzelali Niemcy i także sensacyjnie jadą do domu. Po awansie Paragwaju prezydent Santiago Peña ogłosił święto narodowe. Fani więc świętują jak trzeba.
7: Paragwaj! Paragwaj! Paragwaj!
6: Wygraliśmy to nieprawdopodobne. To wszystko naprawdę się stało. Uwierzcie, 1/8 finału Paragwaj zagra w niej z Francją lub Szwecją. Brazylia, która po ciężkim boju pokonała Japonię z Wybrzeżem Kości Słoniowej, lub Norwegią. W kolejnych faktach sportowych więcej o transferze Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire. To już oficjalna wiadomość. A teraz przykry debiut Mai Chwalińskiej w Wimbledonie. Przegrała z Tajką Mananczają Sawankała w 3 setach. Choć pod koniec drugiego miała piłki meczowe. Niestety poślizgnęła się, doznała kontuzji i ledwo dograła do końca meczu.
8: A gdybyście byli w szatni w tym momencie i ona siedziała naprzeciwko, co byście jej powiedzieli?
9: Nie poddawaj się. Chociaż samemu chce się teraz płakać, patrząc na to, jak walczyła ze sobą podczas tego meczu i starała się. I rzeczywiście ta jedna kontuzja przesądziła o tym wszystkim, ale będzie na pewno super w przyszłości.
10: Kolejne wielkie szlamy czekają. No, trzymamy kciuki.
6: To byli polscy kibice, z którymi rozmawiał nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan. A dziś do gry w Wimbledonie wchodzi obrończyni tytułu Iga Świątek.
11: Jest wakacyjna prognoza pogody, jest i ona, Magda Karolot-Marek.
12: Jestem i to będzie jeden z najgorętszych dni tego tygodnia. Będzie słonecznie i bardzo ciepło, a miejscami nawet upalnie. Na zachodzie, w centrum i na południu temperatura osiągnie tak nawet do 34 stopni. Natomiast nad morzem oraz na północnym wschodzie będzie już na szczęście trochę chłodniej, czyli tak około 24-28 stopni.
11: 24-28, jak to brzmi?

Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: I przy mikrofonach. Zaczynamy fakty.
2: Konar spadł na dziecko, piorun uderzył w samochód.
3: Nie lądowała część samolotów w Pyrzowicach. Wiatr był tak silny, że zrywał dach.
2: Na początek faktów bilans po nawałnicach, które przeszły nad województwem śląskim.
3: Potem akcja służb pod kryptonimem Kryształ.
2: Na celowniku narkotyki w przesyłkach pocztowych i kurierskich.
3: Od dziś wszystkie mieszkania i pokoje wynajmowane na doby muszą mieć czujniki dymu i czadu.
2: Wrócimy też do mundialowych emocji.
3: Tych po marokańsku i paragwajsku.
2: Fakt o 7 zaczynamy jednak od informacji sprzed chwili tragicznej, którą właśnie dostaliśmy.
3: Jedna osoba nie żyje, 6 jest rannych po zderzeniu dwóch samochodów na ulicy Lipowej w centrum Lublina.
2: Wiem, że ta ulica jest zablokowana. Teraz niespokojna i burzowa noc w Śląskiem. Wiatr łamał drzewa i zrywał linie energetyczne. Dwie osoby zostały poszkodowane.
3: Były też, jak mówiliśmy, utrudnienia na lotnisku w Pyrzowicach. Z najnowszymi informacjami w porannych faktach teraz reporter RMF FM Marcin Buczek. Marcinie, gdzie strażacy mieli najwięcej pracy?
4: Strażacy mieli ponad 1200 wezwań związanych z pogodowym załamaniem. Chodziło o połamane drzewa i konary, zerwane przewody energetyczne czy pompowanie wody z zalanych miejsc. W tej chwili akcje prowadzone są jeszcze w ponad 20 miejscach. W powiecie wodzisławskim do szpitala trafiło dziecko, na które spadł oderwany konar drzewa. Z kolei w Lędzinach piorun uderzył w samochód. Kierowcę także odwieziono do szpitala. W okolicach Rybnika z powodu braku prądu zatrzymany został pociąg. Uszkodzonych zostało także ponad 30 dachów. Z powodu burzy na lotnisku w Pyrzowicach nie wylądowały 3 samoloty. Maszyna lecąca z Burgas została przekierowana do Ostrawy, a 2 kolejne samoloty z Warszawy oraz Paryża zostały zawrócone.
3: 93 kg różnego rodzaju środków odurzających przejętych w ramach operacji Kryształ.
2: Policja oraz Krajowa Administracja Skarbowa skupiły się na wykrywaniu nielegalnych substancji w przesyłkach pocztowych i kurierskich.
3: Krzysztof Zasada razem z nami teraz w faktach. Krzysztofie, jak wyglądała ta akcja służb?
5: Funkcjonariusze, w sumie ponad 700 mundurowych, wzięli pod lupę centra logistyczne, sortownie przesyłek, miejsca przeładunku przesyłek kurierskich. Działali też na lotniczych przejściach granicznych. Wykorzystywali specjalistyczny sprzęt i psy przeszkolone do wykrywania środków odurzających. W trakcie operacji sprawdzono ponad 2,5 tysiąca przesyłek. W ponad 500 przypadkach wykryto nieprawidłowości celno-skarbowe, natomiast nielegalne substancje znaleziono w 126 paczkach. Była to głównie marihuana, 65 kg, ale także m.in. klofedron, amfetamina, haszysz czy kokaina. W ramach akcji zatrzymano 7 osób, usłyszały zarzuty posiadania narkotyków i handlu nimi. 4 podejrzanych trafiło do aresztu.
2: Nie tylko hotele, ale też pensjonaty.

0: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku. Tylko z aplikacją Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit łączny w okresie promocji 2 sztuki na konto Moja Biedronka. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Żeby sprawdzić wyposażenie takich obiektów i przede wszystkim, tak jak to robimy w przypadku gaśnic czy oznakowania, również takie wyposażenie będzie sprawdzane przez strażaków, jeżeli do takiej kontroli dojdzie.
2: A czy to jest tak, że każdy, kto będzie wynajmował takie mieszkanie, jeżeli zobaczy, że tej czujki brakuje, będzie mógł to zgłosić odpowiednim służbom?
1: Oczywiście, że tak. Jeżeli jesteśmy w jakimś obiekcie i widzimy jakieś niedoskonałości, czy wręcz uszczerbki, albo ewidentne naruszenie przepisów, no to pierwszą taką zasadą jest, żeby poinformować prowadzącego, czy recepcjonistę, że no takie i takie niedoskonałości widzę. Jeżeli nie będzie reakcji, no to wtedy już zgłaszamy to bezpośrednio do służb, które mogą to sprawdzić. Począwszy od straży, czy też nadzoru budowlanego, tam gdzie można te przepisy, powiedzmy, zweryfikować, sprawdzić, a jeżeli nadal właściciel czy zarządca no, będzie w jakiś sposób się uchylał, no to wtedy narazi się na te wyższe konsekwencje.
2: A więc pamiętajmy, że od jutra czujki dymu w każdym lokalu na wynajem będą obowiązkowe. Sprzed Komendy Głównej Straży Pożarnej Jakub Rybski.
3: W porannych faktach teraz emocje mundialowe.
4: Jak słyszycie, niektórzy wciąż nie potrafią wierzyć w to, co zdarzyło się na stadionie w meksykańskim Monterrey. Maroko przed godziną pokonało Holandię po rzutach karnych i tam trwa teraz fiesta po marokańsku.
3: Sensacja w Monterrey.
4: A wcześniej sensacja w amerykańskim Bostonie. Paragwaj po serii 11 eliminuje Niemców. Więcej o tym meczu w kolejnych faktach RMF FM.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: No i czas na wakacyjną prognozę pogody, no i Magic.
9: Podobno w weekend miejscami w Polsce było cieplej niż w Egipcie, a ja dzięki temu odkryłam, że w Polsce mamy swój własny Egipt, a właściwie Egipty. I o, słuchajcie, proszę. W łódzkim Egipcie dziś najcieplej. Tego nie wiem. Powiedzcie nam pod 3322. 29 stopni w łódzkim Egipcie, w wielkopolskim 27 stopni, w kujawsko-pomorskim też 27, a w warmińsko-mazurskim najchłodniej 26.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: No i gramy. Najlepszą muzykę w RMF FM 7 minut.
10: Słuchacie RMF Depesz Mode.

Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero 2,25 litra. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie bakalie Bacador 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Jedna osoba nie żyje, 6 trafiło do szpitala, są duże utrudnienia w centrum Lublina.
2: To jest bilans wypadku na ulicy Lipowej. Z nami reporter RMF FM Dominik Smaga. Co tam się wydarzyło?
3: Przed 4 rano kierowca BMW jadąc w dół ulicy Lipowej stracił panowanie nad pojazdem w okolicach centrum handlowego i cmentarza. Zjechał na lewą stronę i wbił się w Toyotę przewozu osób jadącą w kierunku Alei Racławickich. Na miejscu zginęła młoda pasażerka BMW. Pozostali uczestnicy wypadku trafili do szpitala. Lipowa jest całkiem zablokowana. Autobusy jadą Okopową i Narutowicza. Trolejbusy nie kursują wcale przez Racławickie, tylko przez Głęboką.
1: To aktualne fakty z Lublina, ale utrudnienia też o poranku na ekspresowej S1.
2: Odcinek Milówka, Bielsko-Biała w Żywcu w Śląskiem, zderzenie 3 samochodów.
1: Jest dnia w kierunku Bielska, w tej chwili jest zablokowana, ostrzegamy.
2: Trwa dogaszanie pogorzeliska na składowisku odpadów w Chorzowie w Śląskiem.
1: Pożar wybuchł tydzień temu. W środę po południu objął hałdę o wysokości dochodzącej do 10 metrów, na której składowano m.in. odpady wielkogabarytowe.
2: W akcji uczestniczyło ponad 200 strażaków.
1: Za pół godziny poranna rozmowa w RMF FM, a w niej dziś o przyszłości polskich inwestycji w Ukrainie w kontekście sporu o ukraińską powstańczą armię.
2: Czy nasze przedsiębiorstwa mogą liczyć na uczciwe warunki przy realizacji kontraktów? Tomasz Terlikowski będzie pytał o to ministra aktywów państwowych Wojciecha Balczuna.
1: Zapraszamy, początek tej rozmowy 8:58.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Co w pogodzie?
0: Słuchacie RMF Depesz Mode.

0: Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Nie, bo to fakty w RMF FM. Magdalena Wojtoń, Tomasz Staniszewski. Jest ósma.
2: W faktach zbiornik w Pilchowicach.
3: Po spuszczeniu z niego wody to miejsce to...
4: Cmentarzysko ryb. Ktoś powinien za to odpowiadać.
2: Ministerstwo Obrony Narodowej oficjalnie w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej przyznaje tymczasem, że przesadziło ze sztuczną inteligencją.
3: O tym, co pozmieniano, za chwilę w faktach, a gościem porannej rozmowy w RMF FM jest dziś Wojciech Balczuk.
2: Minister aktywów państwowych w cztery oczy z Tomaszem Terlikowskim. Zapraszamy. Wędkarze z Pilchowic na Dolnym Śląsku biją na alarm. Spuszczenie wody z jeziora przy największej kamiennej zaporze w Polsce okazało się wyrokiem śmierci dla tysięcy ryb.
3: W porannych faktach nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, opiszmy problem. Jak wygląda okolica Tamy?
5: Dno zbiornika, ale także brzegi rzeki Bóbr są dosłownie usłane martwymi rybami. Trudno oszacować, ile ich jest, ale zarówno wędkarze, mieszkańcy, jak i turyści są przerażeni.
6: Ja osobiście jestem druzgotana tym, co widzę. Te ryby, które są przed zaporą, takie ogromne i to wszystko do góry brzuchem. Tragedia.
7: Jest masakra. Jest smród. Szkoda mi tych ryb.
8: Szczerze mówiąc, to może nie humanitarne, ale nawet zabicie ich prądem byłoby lepsze niż to, co teraz przeżyli.
5: Jezioro musiało zostać opróżnione, bo po powodzi Tama wymagała pilnego remontu. Firma Tauron Polska Energia, która zarządza tym miejscem, deklarowała, że odłowi i przetransportuje ryby. Ale jak mówią mieszkańcy, to się najwyraźniej nie do końca udało.
4: Cmentarzysko ryb. Tutaj no ewidentnie ktoś powinien za to odpowiadać.
5: Czy dało się tego uniknąć? Czekamy na komentarz Tauronu.
3: W RMF FM zatem sprawdzajcie fakty. Dwie osoby ranne w zderzeniu trzech samochodów o poranku w Żywcu.
2: Tam w tej chwili w obu kierunkach zablokowana jest S1, Milówka, Bielsko-Biała.
3: Wyznaczono objazdy przez Sołę oraz miejscowość Browar.
2: Ministerstwo Obrony Narodowej oficjalnie w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej przyznaje, że przesadziło ze sztuczną inteligencją.
3: Chodzi o zdjęcie wiceminister Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej z uroczystości w Poznaniu dotyczącej czerwca 56 roku. W celu poprawy jakości wykorzystaliśmy narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. Niestety w trakcie tego procesu doszło do niezamierzonej modyfikacji elementów fotografii, w wyniku czego powstała wersja odbiegająca od oryginału. Tak tłumaczy się MON.
2: I zapewnia, że zamiarem była wyłącznie poprawa jakości technicznej zdjęcia, a nie ingerencja w jego treść.
3: Okej, zamazano napis na koszulce pana stojącego za minister narodowca RP. Ale przypadkiem też zabrano orzełka i pagony żołnierzowi stojącemu obok Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej. Przerobiono też odznaczenia, więc trochę jednak ingerowano.
2: Sami to zobaczcie na zdjęciach, które mamy na rmf24.pl.
9: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
2: Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
10: Dzień dobry, moim gościem jest minister aktywów państwowych Wojciech Balczuk. Witam, panie ministrze.
11: Dzień dobry.
10: Ponieważ pan poprawia swoje zdjęcia w AI-u?
11: Nie poprawiam. Jedyne,
10: bo wrzuca pan całkiem sporo swoich.
11: Jedyne, co robię, to dodaję jakiś filtr, na przykład, czy wyostrzam to zdjęcie, w sensie, tak, to jest taka opcja.
10: Ale miny pan nie zmienia, orzełków nie, pan nie wyrzuca.
11: Nie, a jak fałdek tuszu też sobie nie eliminuję.
10: Nie? O, naprawdę. A jak z tyłu ktoś za panem stoi z nieodpowiednią koszulką, to pan
11: Nie zamieszczam takich zdjęć, jeżeli ktoś by z tyłu za mną stał i miał nieodpowiednią koszulkę.
10: A jak pan ocenia te działania Ministerstwa Obrony Narodowej i pani wiceminister?
11: Ja myślę, że wierzę w ten komunikat, który został przedstawiony, czyli była chęć, żeby...
10: Ale to nie zauważyli, że orzełka wyeliminowali żołnierzowi, ordery. No naprawdę, to trzeba się patrzeć, co robią.
11: No ja to robię sam. W związku z tym nikt mi tego nie poprawia, więc wiem, co mam zrobić i wiem, jaką ponoszę odpowiedzialność za to.
10: Przejdźmy teraz do poważniejszych tematów. Pracował pan na kolei ukraińskiej. O co chodzi Zełenskiemu? W co on gra?

0: faktycznie poważni kontrkandydaci, jak chociażby generał Załużny, który siedzi w Londynie, jest tam ambasadorem Ukrainy, więc Zełenski w sposób dosyć wyrachowany wykorzystuje tę sytuację dla swoich politycznych korzyści.
1: Ale nie obawia się tego, że rzeczywiście Polska, co zapowiadają kolejni, nie tylko prezydent zapowiada, zapowiedział już wicepremier, mówiąc, że no jak będzie trzeba, to my zablokujemy, albo przynajmniej jasno sprzeciwimy się, zasygnalizujemy niechęć do obecności takiej Ukrainy w Unii Europejskiej.
0: Ja myślę, że też toczy się taka wewnętrzna dyskusja w Ukrainie dotycząca tego, czy oni faktycznie w ogóle mają szansę wypełnić wszystkie oczekiwania, żeby stać się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Oczywiście jest dyskusja na temat opcji light członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej.
1: Friedrich Merz złożył taką propozycję, ale szczerze mówiąc Ukraina na początku ją odrzuciła dość ostro.
0: Oni mają wielki problem z tym, żeby zmienić swoje prawodawstwo, regulacje, zasady funkcjonowania państwa i dostosować je do standardów zachodnioeuropejskich. Chcieliby zachować swój własny model, który jest dla elit ukraińskich bardzo korzystny.
1: Ale dla ludzi to tak średnio.
0: Dla ludzi to jest średnio, ale to jest wschodni model, więc pamiętajmy o tym. Ja to miałem wiele takich dyskusji na temat tego.
1: To spróbujmy opisać ten model. Znaczy, bo pan mówi
0: na temat tego,
1: model,
0: gdzie,
1: to znaczy
0: gdzie leży Polska. Kiedy zawsze była dyskusja, czy Polska leży na wschodzie, czy na zachodzie. Kiedy pojechałem do Ukrainy po wygraniu konkursu międzynarodowego na funkcję prezesa kolei ukraińskich, w bardzo krótkim czasie zorientowałem się, że Polska leży na zachodzie.
1: A Ukraina na wschodzie.
0: A Ukraina jednak bardzo.
1: A co to znaczy?
0: Bardziej...
1: Powiedział pan o tym systemie ukraińskim. Co to jest za system? Znaczy, na czym polega jego specyfika?
0: No przede wszystkim, tak zresztą to do czynienia mamy z tym samym w Rosji. Rosja, powiedział, żywi bardzo mocno elity, które są niewyobrażalnie bogate. Ci, którzy są przy władzy, którzy mają wpływ na decyzje kluczowe i decydują o gospodarce, a większość społeczeństwa żyje w skrajnej nędzy. Może w Ukrainie to aż nie było tak skrajne, ale jednocześnie no, te elity faktycznie są niezwykle bogate.
1: I tu stawiamy kropkę, żegnamy się z słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radio RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube.
2: Dziękujemy bardzo. Od teraz rozmowa z Wojciechem Balczunem w informacyjnym radiu RMF 24. Minister aktywów państwowych w swoje zdjęcia, jak słyszeliście przed momentem, nie ingeruje.
3: A jakby on przerobił zdjęcie wiceminister Magdaleny Sokowiak-Czarneckiej, sprawdźcie na rmf24.pl.
2: Samo ministerstwo oficjalnie przyznaje, że z fotografią z Poznania przesadziło ze sztuczną inteligencją.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
7: Czas na wakacyjną prognozę pogody.
8: Zerknę sobie teraz na kamerkach na plażę. Na przykład w Łebie. Dziś tam zapowiada się około 20 stopni. I na razie pustki na plaży, bo można sobie zająć chyba najlepsze miejsca. W Międzyzdrojach, w zachodniopomorskim jest trochę cieplej, 22 stopnie. I pięknie już widać na plaży tam słońce i są pierwsi spacerowicze. I to nawet całkiem dużo ludzi spaceruje wzdłuż morza.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
7: A ciekawe, ten gościu co tu idzie z tym ręcznikiem, ciekawe jak ma na imię.
8: No.

też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Zaczynamy od ważnych, aktualnych informacji dla kierowców. Zablokowana o poranku 46 w Zrębicach w Śląskiem.
2: Utrudniony przejazd drogą numer 81 w okolicach Mikołowa.
1: Marcin Buczek otwiera fakty 8.30. Marcinie, stało się w tych miejscach?
3: Na drodze numer 46 pod Częstochową jest zdarzenie dwóch autosobowych. Na razie nie ma informacji o tym, czy są tam osoby ranne, ale droga ta zablokowana jest w obu kierunkach. Natomiast na trasie numer 81, jak powiedział mi jeden z policjantów, w całym powiecie mikołowskim jest awaria sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach, a to są skutki wczorajszej burzy, która przeszła nad tą częścią województwa. Po zderzeniu dwóch samochodów w tej chwili są też kłopoty z przejazdem trasą między Chorzowem i Katowicami i cały czas, przypomnę, po wypadku w Żywcu zablokowana jest trasa S1 w stronę Katowic.
1: W Żywcu o poranku na S1, jak mówiliśmy w faktach, zdarzyły się trzy samochody. Teraz aktualna informacja z Pomorskiego. Jedna osoba ranna w zderzeniu dwóch osobówek i lawety na krajowej 20 obwodnicy Żukowa. Dokładnie na zjeździe z obwodnicy do Glincza.
2: Wstrzymany jest ruch w kierunku Kościerzyny, a w stronę Warszawy zablokowany jest lewy pas. Zdjęcie z uroczystości rocznicowych w Poznaniu, opublikowane przez wiceszefową resortu obrony Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką, było jednym z tematów porannej rozmowy w RMF FM.
1: Zdjęcie, z którego tłumaczy się MON, że przesadziło ze sztuczną inteligencją. Tomasz Telikowski pytał o to zdjęcie swojego gościa, ministra aktywów państwowych Wojciecha Balczuna.
4: Wierzę w ten komunikat, który został przedstawiony, czyli była chęć, żeby...
5: Ale to nie zauważyli, że orzełka wyeliminowali żołnierzowi ordery. No naprawdę, to trzeba się patrzeć, co robią.
4: No ja to robię sam.
1: Wojciech Balczun w porannej rozmowie w RMF FM.
2: Zdjęcie przerobione przez AI. Zobaczcie na rmf24.pl.
1: Tam właśnie znikający z munduru żołnierskiego orzeł, pagony oraz przerobione odznaczenie.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Robert Lewandowski kolejnym polskim piłkarzem w historii Chicago Fire.
2: Ponownie z faktami sportowymi Cezary Dziwiszek.
7: Dzień dobry, witam.
2: Kto grał przed Lewem w Wietrznym Mieście?
7: Całkiem długa lista, jak się okazuje. Piotr Nowak, Roman Kosecki oraz Jerzy Podbrożny, Tomasz Frankowski, Krzysztof Król i Przemysław Frankowski. Lewy jest zatem siódmym, ale z pewnością najsłynniejszym piłkarzem z tego grona. Kapitan reprezentacji Polski podpisał w Chicago dwuletni kontrakt, na mocy którego rocznie ma zarobić 20 milionów dolarów. To druga najwyższa umowa w lidze MLS po w Interze Miami Leo Messi. Chicagowskie media liczą, że Lewandowski zapełni nowy stadion w Chicago, który ma zostać otwarty w 2028 roku, a możliwy debiut 16 lipca przeciwko Vancouver Whitecaps, w którym gra jego były kompan z Bayernu Thomas Müller. Na mundialu pytanie, kto zagra o ćwierćfinał z Brazylią. Jej rywala w 1/8 wyłoni spotkanie Norwegii z Wybrzeżem Kości Słoniowej o 19. Po zmroku Francja zagra ze Szwecją, a nad ranem Meksyk z Ekwadorem. Obrończyni tytułu wchodzi do gry w Wimbledonie o 14.30 na korcie centralnym w Londynie. Iga Świątek zmierzy się z doświadczoną Amerykanką Taylor Townsend. Zdaniem eksperta tenisowego Tomasza Wolfke, niestety Polka nie będzie w tym roku faworytką do kolejnego triumfu.
8: Kto się nie rozwija, ten się cofa. Czyli kto nie dokłada nowych elementów do swojej gry, no to niestety prędzej czy później będzie obniżał loty i obsuwał się też w światowym rankingu.
7: W południe rozpocznie się spotkanie w pierwszej rundzie Kamila Majchrzaka z Alejandro Tabilo. Do drugiej rundy Wimbledonu awansował wczoraj Hubert Hurkacz, a z turniejem pożegnały się niestety trzy Polki: Maja Chwalińska, Magdalena Fręch i Magdalinet.
9: Ja bym na miejscu Magdy teraz zrobił wakacyjną prognozę pogody, a ona jak chce.
10: Nie, no ja bardzo chcę, zwłaszcza, że nasi słuchacze rozpisali się w SMS-ach pod 3322 super. Są na przykład pozdrowienia prosto z plaży w Stegnie, 22 stopnie u was, a widzimy na kamerkach, że tam ktoś siedzi na zielonym ręczniku, to pewnie wy. I na plaży w Grzybowie też nas słuchają już od rana. A pięcioosobowa rodzinka melduje się nam z trasy Gdynia i Jelenia Góra. Kawa wypita, a Jelenia Góra powita was 20 stopniami.
0: Słuchacie RMF Depesz Mode.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: się.
1: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
2: Dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
3: Ukraińcy nie zdają sobie sprawy, jak kwestia UPA będzie rezonowała, przekonywał w porannej rozmowie w RMF FM minister aktywów Wojciech Balczun.
4: Poseł Polski 2050 Paweł Ślizna rozdrożył.
3: Kraków, czy może zgromadzenie parlamentarne OBWE?
4: O 9:00 pytają też o czujki dymu i tlenku węgla w obiektach świadczących usługi hotelarskie.
3: Będą także gorące emocje mundialowe, bo z mistrzostwami pożegnały się takie duże firmy jak Niemcy i Holandia. Ukraina nie rozumie, że jej postawa w sprawie UPA może jej zaszkodzić. Tak przekonywał w porannej rozmowie w RMF FM Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych, wcześniej kierujący ukraińskimi kolejami.
4: W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski. Tomku, ponownie cię witamy. Jak to tłumaczy minister?
5: Postawą Ukraińców, jego zdaniem, którzy niekoniecznie widzą rolę ciągłości w polityce. Dziś ich postawa jest jakaś, a jutro może być zupełnie inna i nie widzą w tym problemu. Brak im też świadomości tego, co się po polskiej stronie już wydarzyło.
6: Oni sobie nie zdają sprawy z tego, jak to będzie rezonowało i jak wielkie rowy tak naprawdę to wykopało pomiędzy nami.
5: Minister aktywów państwowych podkreślił, że niekoniecznie działa na nich także groźba zablokowania ich wejścia do Unii Europejskiej.
6: Toczy się taka wewnętrzna dyskusja w Ukrainie dotycząca tego, czy oni faktycznie w ogóle mają szansę wypełnić wszystkie oczekiwania, żeby stać się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej.
5: Część z elit gospodarczych nie chce rezygnować z oligarchicznego modelu biznesu i dostosować się do reguł zachodnich demokracji.
6: Chcieliby zachować swój własny model, który jest dla elit ukraińskich bardzo korzystny.
5: Ale dla ludzi to tak średnio.
6: Dla ludzi to jest średnio, ale to jest wschodni model.
5: I dlatego na tym etapie Zełenskiego bardziej interesuje wewnętrzny interes polityczny niż potencjalne skutki w polityce zagranicznej w przyszłości.
4: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Wojciechem Balczunem jest na rmf24.pl. Zderzenie trzech samochodów osobowych z dostawczym na S7 w Dawidach na Mazowszu.
3: Między Wezłami Zamienie i lotnisko zablokowane w tej chwili jest pas ekspresówki w kierunku Warszawy. Ostrzegamy.
4: Polska 2050 nie wystawi jednak swojego kandydata na prezydenta Krakowa.
3: O tym, dlaczego możliwa jest teraz zmiana planów, w porannych faktach reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacper, witamy. Kandydatem tego ugrupowania, pamiętamy, miał być Paweł Ślis.
7: Polityk ma w tej chwili inne plany i jak mi powiedział, zamierza kandydować na wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE. Chociaż Ślis oficjalnie nie zamyka drogi do krakowskich wyborów, to część polityków jego partii, w tym sam Szymon Hołownia, odradza mu start w tej kampanii. Zapytałem też przewodniczącego klubu Polski 2050, czy rzeczywiście na tym stanowisku może zastąpić go wspomniany Hołownia, bo o tym informowaliśmy w ubiegłym tygodniu. Jak usłyszałem od Pawła Śliza, wszystko może się wydarzyć. A wyniki wyborów do zarządu Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE poznamy 8 lipca.
3: Od jutra natomiast w każdym wynajmowanym turystom pokoju, gdzie są łóżka, muszą być zamontowane czujki dymu.
4: Jeżeli w wynajmowanym obiekcie jest kominek albo piecyk gazowy, to musi być także czujka czadu.
3: Przedsiębiorcy mieli 1,5 roku na dostosowanie się do tych przepisów. Czy z wymianą zdążyli? Na przykład na Podhalu? Pytaliśmy Karola Wagnera z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
8: Znacząca większość w ogóle nie ma pojęcia o tego typu rozwiązaniu. Duża część, nie doczytując do końca albo opierając swoją wiedzę na plotkach i pomówieniach, zakłada, że chodzi o profesjonalne systemy przeciwpożarowe znane z hoteli, a jeszcze część po prostu ucieka od odpowiedzialności.
9: Pierwsze nam kozoli w kominkach nie polić, goście w kominku nie mogą zapolić, ale czujka musi być. Ja myślę, że będą wysać tak jak i te gaśnice i będą zgłaszać tak jak i te płatki. Jak ktoś i kogoś nie podkabluje, to raczej szybko nie zamontuje.
3: I wszystko jasne, przynajmniej na Podhalu. A teraz w faktach.
10: Piłkarskie emocje w faktach RMF FM.
4: Emocje mundialowe.
3: Jak słyszycie, niektórzy wciąż nie potrafią wierzyć w to, co zdarzyło się ostatniej nocy. W meksykańskim Monterrey, Maroko przed 6 rano pokonało Holandię po rzutach karnych i tam trwa teraz fiesta po marokańsku.
4: Sensacja.

0: radość wśród kibiców z Paragwaju.
1: This is the best.
0: To najlepsze doświadczenie, jakie kiedykolwiek przeżyliśmy. Moje pokolenie nigdy nie oglądało reprezentacji grającej na takim poziomie. Ta energia, którą dziś zobaczyliśmy, sprawiła, że był to najlepszy mecz, jaki kiedykolwiek przeżyłem. Kibice Paragwaju wpadli w euforię.
2: A my w kolejnych faktach wrócimy do transferu Roberta Lewandowskiego.
3: Lewy od wczoraj jest strażakiem, oficjalnie już zawodnikiem Chicago Fire.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Trochę mnie denerwują, że cały czas puszczają powtórki meczów i tak cały czas się gubię.
8: Ale jak się będzie ucieszyła, że zobaczyła gola Japonii.
7: Tak, Japonia 1-0 z Brazylią, ale słuchajcie, to jest powtórka. Nie, Brazylia wygrała. No, dobra, ale co w pogodzie?
9: W pogodzie tak, jak mawiał klasyk. Dobrze, że nie pada śnieg, bo jak to odśnieżać w taki upał? A dzisiaj dalszy ciąg naprawdę wysokiej temperatury. Najcieplej będzie na południu kraju. Na przykład w Rzeszowie dziś 34 stopnie, a od upałów odpoczywają sobie północne województwa.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: A ja jeszcze przeglądam tutaj wasze paragony grozy pod 3322 Sopot.
10: Słuchacie RMF Depeche Mode.

Tu czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: słuchacie RMF Depeche Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty punktualnie o 10 mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Zaczynamy.
2: Umorzono śledztwo w sprawie afery dwóch wież.
3: Od tej pilnej informacji z Warszawy zaczynamy fakty.
2: Pod lupą faktów zatłoczone drogi wojewódzkie.
3: Najwięcej aut przejeżdża 631, odcinek Zielonka Warszawa.
2: Robert Lewandowski już oficjalnie piłkarzem Chicago Fire.
3: Nasz najlepszy piłkarz podpisał kontrakt z klubem zza oceanu.
2: Ale będzie też Link i Swift.
3: Plus Taylor Swift. Zapraszamy.
2: Śledztwo w sprawie afery dwóch wież umorzone. Taką decyzję podjęła prokuratura okręgowa w Warszawie.
3: Inwestorem, przypominamy, była w tej sprawie powiązana z PiS spółka Srebrna. Krzysztof Zasada otwiera fakty o 10. Krzysztofie, jakie są powody umorzenia postępowania?
4: W żadnym z trzech wątków tego śledztwa prokuratura nie dopatrzyła się znamion czynu zabronionego. To oznacza, że według niej nie doszło do przestępstwa. Tak więc przestępstwem nie było doprowadzenie austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera, który miał być inwestorem, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości co najmniej miliona 300 tysięcy euro. Przestępstwem nie było też danie łapówki członkowi Rady Fundacji Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego za umożliwienie realizacji inwestycji, a także nakłanianie biznesmena do dawania kolejnych łapówek na ten cel. Prokuratura nie podaje szczegółów podstaw umorzenia. Ma to zrobić dopiero, gdy uzyska tłumaczenie tego postanowienia na język niemiecki.
2: Pełnomocnicy pokrzywdzonego zapowiadają zażalenie. Jak to tłumaczą o tym w kolejnych faktach.
3: A teraz pod lupą faktów zatłoczone drogi wojewódzkie.
2: Z natężeniem ruchu jak na autostradach. Droga wojewódzka 631 rekordzistką. Konkretnie odcinek Zielonka Warszawa. 48,5 tysiąca pojazdów dziennie.
3: Liderem wojewódzkim listy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jest Małopolska. Po drogach wojewódzkich w ciągu doby przejeżdża tu średnio 7,5 tysiąca pojazdów.
5: Godzina szczytu no to jest ruch jak najbardziej, ale rozumiem, no wszyscy potrzebują gdzieś dojechać do pracy. Niektórzy mieszkają poza Krakowem, niektórzy w Krakowie, ale pracują poza Krakowem.
6: Jest okropne, zwłaszcza, że nikt tutaj nie myśli o infrastrukturze.
7: Samochodów za dużo.
8: To, że Kraków dookoła, kolejne kręgi domów i tych miejscowości, które się już zaliczałem, że już są w Krakowie, jest coraz większa, więc na pewno przez to też ilość aut w mieście jest też coraz większa.
2: Te głosy kierowców z Małopolski zebraliśmy, a my pytamy o rekordzistów z waszego regionu.
3: Dajcie znać, nasz adres to fakty@rmf.fm. Robert Lewandowski już oficjalnie piłkarzem Chicago Fire. Kontrakt podpisany.
2: O szczegółach amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
9: Dzień dobry. Informację potwierdził trener drużyny nazywanej Strażakami, informując media, że Robert Lewandowski jest teraz zawodnikiem klubu Chicago Fire. Reprezentant Polski może zadebiutować w klubie z Wiecznego Miasta 16 lipca. Kontrakt Polaka będzie obowiązywał do zakończenia sezonu 2027-2028. Pozostały jeszcze kwestie proceduralne. Lewandowski musi uzyskać wizę P1 dla sportowców. Podpisaliśmy kontrakt z Robertem Lewandowskim, ikoną światowej piłki nożnej i najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Polski. Napisano w komunikacie klubu. Trener podkreśla, że to wspaniała informacja, że klub buduje silny zespół. Stąd też pozyskanie Lewandowskiego. Klub zaznaczył, że sprowadzenie Lewandowskiego jest dowodem ambicji Chicago Fire, które chce walczyć o trofea oraz budować swoją markę na światowym poziomie.
3: O nowym strażaku z Wiecznego Miasta już za chwilę w internetowym radiu RMF24. Bogdan Zalewski porozmawia z byłym piłkarzem klubu z Chicago, Tomaszem Frankowskim.
2: Zapraszamy. A za nieco ponad 2 godziny z wysp Marszala wystartuje niezwykła ratunkowa misja kosmiczna.
10: Na orbitę zostanie wyniesiony satelita, który ma uratować innego satelitę przed przedwczesnym upadkiem na Ziemię.
3: Grzegorz Jasiński razem z nami w studiu. Dzień dobry. Na początek powiedzmy o przyczynach samego problemu.
10: Jedno z kluczowych obecnie obserwatoriów kosmicznych NASA, satelita Swift, do badania gwałtownych zjawisk we Wszechświecie zaczął niebezpiecznie obniżać swoją orbitę. Wszystko przez wzmożoną aktywność słoneczną i zwiększony opór rozszerzającej się atmosfery. By satelita nie spadł jesienią na Ziemię, NASA podpisała z firmą Catalyst Space kontrakt na budowę pojazdu ratunkowego Link. I to on wyruszy dziś na orbitę.
2: I to jest satelita o rozmiarach lodówki.
10: Tak, waży 400 kg, ma zbliżyć się do Swifta, przechwycić go z pomocą robotycznych ramion i wykorzystując własne silniki jonowe podnieść jego orbitę do bezpiecznych 600 km. Misja jest pionierska, przygotowano ją w niespełna rok. Jeśli się powiedzie, otworzy nowe możliwości zarządzania satelitami na orbicie. Umożliwi nie tylko przedłużenie ich żywotności, ale także naprawy, tankowanie czy modernizację już po wyniesieniu na orbitę. To może być ważny krok w kierunku budowy trwałej obecności człowieka poza Ziemią.
2: Przeczytajcie więcej na rmf24.pl.
3: A propos innej Swift. Amerykańskie media pokazują ciężarówki wypełnione sprzętem przed Madison Square Garden. Na tych sprzętach etykiety z napisami Garden Party 1. Scenografia.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Słuchacie RMF Depeche Mode.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Jest 11. Magdalena Wojtani, Tomasz Staniszewski.
2: Tak jest. Znacznie bliższa rzeczywistość. Prokuratura umorzyła śledztwo dotyczące warszawskich dwóch wież.
3: Ostatnio w tej sprawie przesłuchano Jarosława Kaczyńskiego.
2: Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że badane w toku śledztwa czyny nie zawierały znamion czynu zabronionego.
3: W faktach także podsumowanie niespokojnego poniedziałku w Śląskiem, gdzie prognozy znów straszą burzami.
2: A w faktach kulturalnych polówka z filmami Brada Pitta. Pani prokurator robiła wszystko, by w sprawie dwóch wież nie udało się dojść do prawdy. Tak przekonuje mecenas Jacek Dibła.
3: W ten sposób pełnomocnik pokrzywdzonego komentuje decyzję o umorzeniu śledztwa, które miało wyjaśnić nieprawidłowości przy planach budowy wieżowców w Warszawie przez powiązaną z PiS spółkę Srebrna.
2: Z prawnikiem rozmawiał dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co zamierzają teraz pełnomocnicy?
4: Czekają na pisemne uzasadnienie postanowienia o umorzeniu śledztwa. Potem, jak mówił mi mecenas Dibła, sporządzą zażalenie tej decyzji.
5: Jestem absolutnie ciekawy tego uzasadnienia, ponieważ to będzie na pewno dość duża ekwiwistyka prawna, no bo w naszej ocenie dowody w tej sprawie zgromadzone wskazują raczej na to, że do czynu zabronionego doszło.
4: Decyzja śledczych jest dla mecenasa niezrozumiała. Stwierdził jednak, że ostatnie przesłuchanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego zdradzało już intencje prowadzącej prokurator. Uchylanie wszystkich naszych pytań świadczyło o tym, że nie zależy jej na wyjaśnieniu sprawy, przekonywał prawnik.
2: A jak umorzenie sprawy dwóch wież komentują politycy, o tym w kolejnych faktach RMF FM.
3: A teraz utrudnienia na krakowskim lotnisku Balice.
2: Z powodu awarii na pasie startowym utknął jeden z samolotów, co uniemożliwiło przed godziną 10 wykonywanie kolejnych operacji. Pasażerowie zostali jednak bezpiecznie ewakuowani, przewiezieni do terminala.
3: Część maszyn z Balic została przekierowana. Niektóre z nich, m.in. do Warszawy, Stambułu czy Palermo, zanotowały opóźnienia.
2: A zepsutego Embraera 145 usunięto już z pasa startowego. Akcja służb na ekspresowej S5 w Rawiczu w Wielkopolsce. Tam na miejscu lądował śmigłowiec LPR.
3: W kierunku Poznania nie przejedziecie.
2: Ponad 1200 razy interweniowali minionej doby strażacy w związku z nawałnicami w Śląskiem.
3: Dwie osoby poszkodowane, zerwanych 5 dachów, a prawie 40 kolejnych jest uszkodzonych. Dzisiaj w tym regionie znów zapowiadane są burze.
2: W faktach reporter RMF FM Marcin Buczek. Marcinie, gdzie nawałnice szczególnie dały się we znaki?
6: Ponad 300 wyjazdów było w Rybniku i okolicach. Ponad 100 razy strażaków wzywano w okolicach Cieszyna. Podobnie było w powiecie wodzisławskim. W Zabrzu po uderzeniu pioruna zapaliło się poddasze budynku, z którego ewakuowano 7 lokatorów. Piorun uderzył też w hutę szkła w Częstochowie, co spowodowało awarię systemów chłodzących i zagrożenie pożarem. W Cieszynie natomiast wiatr uszkodził części dachu szpitala. Wreszcie w Rybniku na torowisko przewróciło się drzewo i prawie 50 pasażerów musiało się przesiąść do autobusów.
3: A gdzie dzisiaj spodziewać się burz?
6: Burze z deszczem, wiatrem i gradem zapowiadane są na południu województwa. Chodzi o okolice Bielska Białej, Cieszyna i Żywca. Ostrzeżenie w tej sprawie obowiązuje do wieczora.
2: A przed chwilą błyskawice koło Kraśnika w województwie lubelskim. Inflacja poniżej rynkowych oczekiwań.
3: W tym miesiącu ceny wzrosły o 2,5% w skali roku. To wstępne wyliczenia Głównego Urzędu Statystycznego.
2: A w przedpołudniowych faktach dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek.
7: Dzień dobry.
2: Igorze, witamy. Te najnowsze dane przynoszą duży spadek inflacji?
7: O 0,6 punktu procentowego, a więc duży w porównaniu z poprzednim miesiącem. Zejście do 2,5% oznacza też, że jesteśmy znów dokładnie w celu inflacyjnym Narodowego Banku Polskiego, a to oznacza, że nie ma obecnie powodów do podwyżek stóp procentowych. Tego w ostatnim czasie obawiali się kredytobiorcy z oprocentowaniem zmiennym. Według wstępnych wyliczeń GUS tańsza niż przed rokiem jest żywność. Ten spadek cen, choć niewielki, pozwolił na obniżenie wskaźnika inflacji. W górę cen windują jednak stawki za energię i paliwa. Rok do roku podrożały średnio o 5%.
2: A w Studiu Faktów Kulturalnych RMF FM czeka już Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
3: Dzień dobry.
2: Z zaproszeniem na polówkę.
3: Wieczór z filmami Brada Pitta w Łódzkim Parku na Zdrowiu. Zacznie zatytułowany tak letni festiwal filmowy. W tym roku w programie jest ponad 160 seansów w kilkudziesięciu lokalizacjach, m.in. w parkach, na osiedlach, na miejskich plażach. Można oglądać i hollywoodzkie superprodukcje, i kino artystyczne, ale też polskie klasyki czy kino familijne. Wszystkie pokazy zaczynają się po zmroku. Po 21:00 wstęp zawsze jest darmowy. Do piątku w Toruniu trwać będzie Międzynarodowy Festiwal Filmowy TOFI Fest. Pokazy odbywają się na przykład w ogrodach, na dziedzińcach, mówi dyrektorka Kawka Jaworska.
8: Czyli w tych pięknych, niezwykłych, czasem nieoczywistych miejscach kinoplenerowe, bo lato to i chłodzące sale, ale to też wieczorne, późnowieczorne seanse.
3: Z widzami spotkają się jeszcze m.in. Alicja Bachleda-Curuś, Anna Seniuk czy Bogusław Linda i słynna aktorka Anastazja Kiński, która odbierze też nagrodę za niepokorność twórczą. Wstęp na wszystkie spotkania jest bezpłatny. W połowie lipca na ekrany trafi kolejna odsłona jednego z dziwniejszych uniwersów współczesnego kina. Pinokio zerwany ze sznurków to nowa produkcja serii horrorów na podstawie znanych bajek. Był już Krwawy Kubuś Puchatek, Jelonek Bambi, Piotruś Pan. Pora na Pinokia.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: No ja nie wiem, po co z bajek robić horrory, jak wystarczy, że Muminkach była buka.

Otwarte rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Słuchacie RMF Depeche Mode.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Jestem, witam.
2: I słuchamy.
1: Zapraszam. Na początek nowe informacje w sprawie dramatycznego zdarzenia z udziałem dwóch 13-latków w Legnicy. To katastrofa ekologiczna, mówią nam mieszkańcy dolnośląskich Pilchowic po spuszczeniu wody z tamtejszego jeziora.
3: Od rana zbieramy martwe ryby, próbujemy ratować te, które przeżyły.
1: W faktach w południe także komentarze koalicji i opozycji po umorzeniu przez prokuraturę głośnego śledztwa w sprawie dwóch wież. Policjanci z Wydziału do Spraw Nieletnich wyjaśniają okoliczności niedzielnego ataku z użyciem noża w Legnicy na Dolnym Śląsku. 13-latek ranił swojego rówieśnika. Fakty w tej sprawie zebrała nasza reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, co ustaliłaś?
4: Do zdarzenia doszło w godzinach wieczornych na ulicy Bielańskiej. Jeden z chłopców ranił nożem drugiego i uciekł. Ranny chłopiec trafił do szpitala. Na szczęście jego życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo. Sprawca został szybko zatrzymany, ale ze względu na swój stan psychiczny został na obserwacji w szpitalu. O jego dalszych losach zdecyduje sąd. Na razie policja nie zdradza, dlaczego zaatakował.
1: Spełnił się najczarniejszy scenariusz, mówią nam mieszkańcy dolnośląskich Pilchowic. Spuszczanie wody z jeziora przy największej kamiennej zaporze w Polsce, które właśnie dobiega końca, zakończyło się ekologiczną katastrofą. Zginęły tysiące ryb, które mimo zapowiedzi nie zostały odłowione.
3: Rzeka na tym odcinku w tej chwili jest na granicy katastrofy ekologicznej. Od rana zbieramy martwe ryby. Próbujemy ratować te, które przeżyły, czyli ryby, które trafiły do rzeki ze zbiornika wraz ze spuszczaną wodą. Natomiast ilość osadów dennych, które trafiły w tej chwili do ekosystemu rzeki Bóbr, doprowadziły do tego, że wspomniana wcześniej katastrofa ekologiczna, jesteśmy tego świadkami po prostu.
5: Okoliczni mieszkańcy muszą się teraz mierzyć z tym zapachem, z tym nie wiemy, jakie to będzie miało skutki dla społeczeństwa, prawda? No dla ryb już wiemy, ale ci mieszkańcy teraz jeszcze będą przez ileś dni żyli z tym zapachem tych śniętych ryb.
3: Widząc to, co widzę w tej chwili, no to tylko jedno uczucie. Dzisiaj po prostu, jak to niektórzy mówią, coś we mnie pękło i sporo łez się polało.
1: Usłyszeliśmy w Pilchowicach. Ten temat na pewno wróci w kolejnych faktach RMF FM.
6: Fakty, opinie, komentarze.
1: Opozycja nie jest zaskoczona, w przeciwieństwie do koalicji rządzącej. To głosy z Sejmu, gdzie reporter RMF FM zbiera komentarze po decyzji prokuratury. Przypomnijmy, głośne śledztwo w sprawie afery dwóch wież zostało umorzone. Na linii sejmowe studio RMF FM i Kacper Wróblewski.
2: Witaj.
1: Kacprze, zbierasz komentarze. Zacznijmy od rządzących. Co mówią?
2: Poseł PSL-u Marek Sawicki uważa, że zarówno Adam Bodnar, jak i Waldemar Żurek nie potrafili poradzić sobie, tu cytat, z uporządkowaniem prokuratury po Zbigniewie Ziobrze.
7: Gratulacje dla Jarosława Kaczyńskiego, że po raz kolejny tak dowody ukrył, że nawet prokuratura Zbigniewa Ziobry nie zdołała ich znaleźć.
2: Zastanawia mnie decyzja prokuratury, tak mówi z kolei Andrzej Szejna z Lewicy.
8: Chciałbym się zapoznać z jej szczegółowym uzasadnieniem. Nie mam żadnego powodu, aby ją w tym momencie podważać. Mogę tylko powiedzieć o dużym zaskoczeniu.
2: Ta decyzja nie zaskakuje polityków Prawa i Sprawiedliwości.
9: Kiertych wymyślił aferę i teraz się dziwi, że prokuratura stwierdziła to, co było dla wszystkich oczywiste.
2: Usłyszałem od posła Janusza Cieszyńskiego z Sejmu Kacper Wróblewski.
1: W zachodniopomorskim Gryfinie wielkie sprzątanie po wczorajszej ulewie. Strażacy przez wiele godzin pompowali wodę z zalanych ulic i budynków. Mieszkańcy przyznają, było krótko, ale bardzo intensywnie.
10: Tutaj było zalane. Teraz idę do córki do garażu zobaczyć, czy jest zalane. Strasznie to wyglądało, no bo tutaj wszystko z górki, wie pani, spływa, zabetonowane wszystko jest. Zalewa wtedy.
11: Wiem, że zalane były ulice.
12: No bo tutaj cały czas widzę, piasek jest, służby jeszcze coś tu odpompowują.
11: Pompowują, garaże były zalane też. Chwilowe było takie przymoczenie.
12: Tak. No bo to wczoraj faktycznie intensywnie było,
11: tak,
12: prawda?
11: Intensywnie, tak. Niedługo, ale mocno.
1: Usłyszała w Gryfinie reporterka RMF FM Anna Pałamar. Dziś w pogodzie znów może być groźnie. Większa część kraju objęta jest alertami RCB przed burzami, ale także upałem. I na koniec tych faktów świat filmu. Właśnie pojawił się oficjalny zwiastun filmu Angry Birds 3. To animacja na podstawie gry, która ma na koncie miliardy pobrań na całym świecie. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Witamy cię, Kasiu. Co czeka fanów tej serii?
13: Tym razem główny bohater, czyli ptak Red, mierzy się z nowym wyzwaniem, z ojcostwem. Jest tatą, jednocześnie znów musi ratować świat i potrzebuje takiego ptasiego wsparcia, tylko z tym, no, dosyć trudno.
14: Wymień jednego ptaka fajniejszego ode mnie.
15: Gawron James, Zięba.
14: Zendaya, Michael Gil Jordan, Timothy Chalamet,
15: miał być jeden,
14: Taylor Swift, Colin Szpak Gregor, Tukan Szpakur, Ryan Gosling.
13: Intrygujące, prawda? Zwłaszcza ten Ryan Gosling. Filmowe adaptacje Angry Birds rozbudowały prostą fabułę z gry, czyli ptaki kontra świnki walczące o jajka, do animowanego uniwersum, a światowa premiera trzeciej części dzień przed Wigilią.
1: A u nas, Kasiu, w kinach film na początku stycznia.
13: Dokładnie.
1: A fakty w RMF FM już o 13:00. Zapraszam.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
2: O 12 najchłodniej jest w Łebie, 21 stopnia, najgoręcej na Podkarpaciu, Przemyśle, Rzeszów 30,5 stopnia. Ta temperatura jeszcze wzrośnie, Podkarpacie 35 będzie u was, 35 też w okolicach Lublina, centrum i południe to tak od 30 do 32 stopni. No a na północy 26 Szczecin, 22 Koszalin, 27 Suwałki.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
16: Sponsorem prognozy pogody jest

0: Piątkowy w Radiu RMF24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w Radiu RMF24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Well, thank you very much.
1: Słuchacie RMF Depeche Mode.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Ewa Kwaśny.
2: Zapraszam. Policja w Zakopanem wyjaśnia, czy nie doszło do narażenia na utratę zdrowia i życia młodych sportowców, których trener zabrał wczoraj na Orlą Perć. Nastolatkowie byli pozostawieni w czasie burzy bez opieki, musieli interweniować toprowcy. Potem w faktach tłumaczenie Tauron Ekoenergii w sprawie tego, co stało się z rybami na jeziorze Pilchowickim. Mieszkańcy obawiają się katastrofy ekologicznej. W faktach śledzimy również doniesienia z Wimbledonu. Zakopiańska policja sprawdza, czy nie doszło do narażenia na utratę zdrowia i życia młodych sportowców, których trener zabrał wczoraj na najtrudniejszy tatrzański szlak – Orlą Perć. 8 osób musiało być ewakuowanych śmigłowcem. Ratownicy, widząc, że niepełnoletni pozostawieni byli bez opieki, powiadomili organy ścigania.
3: Zgłoszenie, które wskazywało, że ci ludzie nie wiedzą, gdzie są, nie wiedzą, jak się zachować, są przestraszeni, dodatkowo złe warunki, burza, opad deszczu. No i poleciał śmigłowiec.
4: Zastaliśmy młode osoby mocno przestraszone całą sytuacją, niezdolne do poradzenia sobie z trudnościami, jakie przedstawia Orla Perć. No nie zastaliśmy tam żadnej osoby dorosłej, która by z nimi była.
5: No, naszym zadaniem jest teraz rozpoznanie, czy mogło dojść do złamania przepisów i narażenia na niebezpieczeństwo bezpośredniego utraty życia lub zdrowia tych młodych ludzi, którzy znajdowali się na tym eksponowanym szlaku.
2: Mówili nam kierujący działaniami ratunkowymi Jan Gąsienica-Roy i ratownik TOPR-u Andrzej Górka, a także rzecznik tatrzańskiej policji Roman Wieczorek.
6: Tylko w faktach RMF FM.
2: Martwe ryby to cena, jaką musimy zapłacić za bezpieczeństwo powodziowe. W ten sposób Tauron Ekoenergia odpiera zarzuty mieszkańców dolnośląskich Pilchowic. Jak informowaliśmy już w faktach, po spuszczeniu wody z jeziora, które było konieczne, aby rozpocząć remont zapory, zginęły tysiące ryb.
7: Podjęto działania, aby minimalizować straty w ekosystemie. Jednocześnie spółka Tauron poinformowała publicznie i otwarcie, że przy takiej skali operacji i uwarunkowaniach zbiornika nie ma możliwości, aby odłowić wszystkie ryby. Na skalę zjawiska dodatkowo wpłynęły ponadnormatywne upały i ilość namułów na dnie zbiornika. Śnięte ryby są niestety ceną, jaką musimy zapłacić za bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców Dolnego Śląska.
2: Tak tłumaczył to Jacek Bieńkowski z Tauron Ekoenergia, wykonawcy remontu. A mieszkańcy obawiają się katastrofy ekologicznej i załamują ręce.
8: Ja osobiście jestem zdruzgotana tym, co widzę. Te ryby, które są przed zaporą, takie ogromne i to wszystko do góry brzuchem, tragedia.
2: To wszystko możecie zobaczyć na zdjęciach na rmf24.pl. Tu RMF FM, słuchacie faktów. Jutro po południu ma dojść do spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z wicepremierem i ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Dowiedział się nieoficjalnie dziennikarz RMF FM. Rozmowa ma dotyczyć ustaleń w sprawie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Karol Nawrocki rozmawiał o tym z prezydentem Donaldem Trumpem podczas niedawnego pobytu w USA. Jak ustalił nasz dziennikarz, zaproszenie prezydenta zostało wystosowane do szefa MON-u w ubiegłym tygodniu. Jego termin ustalono właśnie na jutrzejsze popołudnie. Kamil Majchrzak dobrze rozpoczął spotkanie pierwszej rundy Wimbledonu z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Nasz tenisista wygrał pierwszego seta 6-3. Trwa teraz druga partia, a za półtorej godziny Iga Świątek rozpocznie walkę o obronę tytułu mistrzyni Wimbledonu. W pierwszym meczu zmierzy się z Amerykanką Taylor Townsend. Tak jak jej szanse oceniają komentatorzy, o tym prosto z Londynu korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
9: Komentatorzy podkreślają, jak trudno jest obronić tytuł na trawiastych kortach Wimbledonu. Od czasu Sereny Williams w 2016 roku nie udało się to żadnej tenisistce. W prasie sportowej Iga Świątek nie jest już postrzegana jako maszyna, której nie da się zatrzymać, ale eksperci zgodni są co do tego, że Polka doskonale wie, jak ten turniej wygrać. Problem w tym, że trawa wciąż nie jest dla Igi Świątek jej ulubioną nawierzchnią. Mówiła o tym podczas konferencji prasowej przed rozpoczęciem turnieju. Ale startując z numerem 3 w rankingu, jest zdecydowaną faworytką dzisiejszego meczu.
2: Relacje prosto z Wimbledonu, oczywiście w faktach RMF FM. Koniecznie zostańcie z nami.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: To uwaga, to teraz. Lepszej okazji, żeby wejść do trzech.
0: Słuchacie RMF Depesz Mode.

0: w radiu RMF24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM jest 14.
2: Tak, wszyscy w pogotowiu. Polskie sieci elektroenergetyczne ogłaszają tak zwane przywołanie na rynku mocy. Co to dla nas konkretnie oznacza, wyjaśni nasz dziennikarz. A za pół godziny Iga Świątek rozpocznie walkę o obronę tytułu mistrzyni Wimbledonu.
3: Mocno ten turniej, bez odpuszczania setów.
2: W faktach o 14 także zaproszenie do Krakowa. W czwartek rusza tam druga edycja Szturaliów. Alert w systemie energetycznym. Polskie sieci elektroenergetyczne trzeci raz w historii ogłosiły tak zwane przywołanie na rynku mocy. To specjalny środek do odbudowy rezerwy w sytuacjach dużego zapotrzebowania na energię. Fakty o 14 otwiera nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. Witamy Krzysztofie.
4: Dzień dobry.
2: Co oznacza to przywołanie?
4: Określone podmioty muszą dziś od 18 do 21 dostarczyć do systemu ustaloną umowami ilość mocy. Kolejni odbiorcy także mają umowy, natomiast oni muszą w tym czasie ograniczyć powór. PSE uspokajają, że choć zapotrzebowanie na energię jest w ostatnich dniach wysokie, dzisiejsza decyzja ma tylko umożliwić odnowienie rezerw. Powodów jest kilka, m.in. wysokie zapotrzebowanie na energię u naszych sąsiadów, mówił Maciej Wapiński z PSE.
5: Nie możemy w związku z tym liczyć na import energii od sąsiadów, bo energia u nich jest po prostu droższa. Doszło też do awarii w jednostkach konwencjonalnych. Jest stosunkowo niska generacja źródeł odnawialnych.
4: Między innymi z elektrowni wiatrowych. Maciej Wapiński zastrzega, że dzisiejsza decyzja PSE nie ma żadnego wpływu na indywidualnych odbiorców.
2: Szpital Południowy odmawia udzielenia informacji w ramach kontroli poselskich, przekazał dziennikarzom w Sejmie poseł PiS-u Janusz Cieszyński. Na linii reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
6: Witam.
2: Witaj Kacprze, co w tej sprawie zamierzają w takim razie zrobić politycy opozycji?
6: Liczą na wsparcie marszałka Sejmu. W tej sprawie Janusz Cieszyński złożył pismo w gabinecie Włodzimierza Czarzastego.
7: Poproszę pana marszałka, żeby wsparł mnie w dotarciu do prawdy na temat tego, co się działo w Szpitalu Południowym.
6: Podkreśla Janusz Cieszyński, czy w tej sprawie opozycja może liczyć na wsparcie marszałka Sejmu i jednocześnie lidera lewicy?
8: Ja myślę, że marszałek mu takiego wsparcia udzieli. Należy nam się pełne wyjaśnienie w tej sprawie, jak również w każdej innej.
6: Usłyszałem od Andrzeja Szajny z Lewicy. Tymczasem Klub Prawa i Sprawiedliwości w tym tygodniu złoży projekt w sprawie powołania Komisji Zaufania Publicznego, która ma, według polityków opozycji, w sposób dogłębny wyjaśnić to, co dzieje się w warszawskich szpitalach.
2: A teraz ważne przypomnienie, między innymi dla przedsiębiorców. Jeśli nie złożycie do końca dnia odpowiedniego dokumentu, wasze stare rachunki za prąd mogą zostać ponownie przeliczone i to na waszą niekorzyść. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, o które rachunki chodzi?
9: Chodzi o drugą połowę roku 2024. Wtedy obowiązywały zamrożone ceny energii, a niestety unijne przepisy o pomocy publicznej nakazują przedsiębiorcom przygotowanie oświadczenia, że byli uprawnieni do korzystania z takiej pomocy. Taki dokument składamy do sprzedawcy energii, który zaopatruje nas w prąd. Dziś jest ostatni dzień na złożenie ewentualnej korekty. Warto tego dopilnować, bo jeśli nie przedstawimy oświadczenia, sprzedawcy przeliczą rachunki ponownie, po stawkach wyższych niż ówczesne zamrożone.
10: Kibicujemy naszym tenisistom.
2: Odliczamy minuty do pierwszego meczu Igi Świątek na Wimbledonie. Jej przeciwniczką będzie Amerykanka Taylor Townsend. Nasza tenisistka broni tam tytułu mistrzyni trawiastych kortów, który zdobyła rok temu. Nasz korespondent Bogdan Frymorgan jest na miejscu. Co usłyszał od polskich kibiców?
11: Iga dobrze się jest przygotowana i pomimo komentarzom negatywnym pokaże, że umie wygrywać wciąż.
12: Bo ona jest wspaniała. Rok temu taki sukces. Tym razem startuje z trzeciej pozycji w rankingu.
13: No jest niezłomna, silna. No jest cudowna. Jest, no, wielki zapał do pracy, przede wszystkim pracy.
3: No Iga tutaj musi rozpocząć mocno ten turniej. Bez odpuszczania setów po prostu będzie wygrywała.
2: Usłyszał od kibiców nasz korespondent. Będziemy się z nim łączyć w kolejnych faktach RMF FM. Ale jeszcze jedna informacja z Londynu. Kamil Majchrzak prowadzi w meczu pierwszej rundy turnieju w Wimbledonie 2-0. Gra, przypomnę, z Alejandro Tabilo z Chile. W trzecim secie jest 6-5 dla Polaka. Już w najbliższy czwartek w Krakowie ruszy druga edycja Szturaliów. To festiwal pokazujący twórczość, jaką pozostawił po sobie wybitny aktor Jerzy Sztur. Celebrację rozpocznie obiad czwartkowy w Pałacu Nieśmiertelności, gdzie artyści wcielą się w rolę kucharzy.
14: Wygląda to tak, że publiczność, goście siedzą za wielkimi stołami. Artyści gotują kuchnię włoską. Goście dostają przystawkę i słuchają wykładu. Wykładu udzieli profesor Jacek Popiel, czyli były rektor także Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, a w innej z sal Pałacu Nieśmiertelności odbywać się będzie włoski koncert studentów, młodych ludzi, młodych artystów. I tak uczcimy tę pamięć o naszym cudownym profesorze. Mówię naszym, dlatego że wszyscy jesteśmy, większość z nas jest jego studentami.
2: Zapowiadał Piotr Sieklucki, aktor i reżyser. Początek obiadu czwartkowego z Jerzym Szturem w Pałacu Nieśmiertelności o 18. Fakty wracają punktualnie o 15.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Martin Garrix i Ed Sheeran z nowością, na pewno ich sobie zagramy.
0: Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka, tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki, tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer, tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama, tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Kimkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Hej na świecie, fakty w RMF FM. Ewa Kwaśny.
2: Zapraszam. Podczas jutrzejszego spotkania prezydenta z wicepremierem i szefem MONU będzie mowa o ustaleniach w sprawie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce, potwierdza podczas konferencji prasowej informacje dziennikarzy RMF FM wiceszefowa MONU Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. W rękach policji mężczyzna, który miał wysłać kobiecie paczkę, a która następnie eksplodowała w komendzie powiatowej policji w Iławie. Grę o awans do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu rozpoczęła najlepsza polska tenisistka Iga Świątek. Szczyt NATO w Ankarze i stała obecność wojsk USA w Polsce będą tematami jutrzejszej rozmowy wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Karolem Nawrockim. Planowane spotkanie, o którym jako pierwsi poinformowali dziennikarze RMF FM, potwierdziła na konferencji prasowej wiceszefowa MONU Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
3: Myślę, że najważniejsze, żeby podczas jutrzejszego spotkania pojawiło się wspólne stanowisko, bo we wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem. Szczyt NATO to jest takie miejsce, gdzie wybiera się i pan prezydent, i pan premier Kosiniak-Kamysz, i pan premier Sikorski. Wszyscy spotkają się w Ankarze i dobrze, żebyśmy wszyscy mówili jednym głosem.
2: Dodajmy, dwudniowy szczyt NATO w Turcji rozpocznie się w przyszły wtorek. Rzecznik rządu Adam Szłapka podczas konferencji prasowej poinformował również, że trwa spotkanie premiera Donalda Tuska z kierownictwem Narodowego Funduszu Zdrowia. Biorą w nim udział ministrowie zdrowia i finansów. Adam Szłapka pytany o możliwe odwołanie prezesa NFZ-u w związku z nieprawidłowościami w Szpitalu Południowym w Warszawie stwierdził tylko, że każde takie spotkanie oznacza poważną rozmowę, ale informacji o jego efektach rząd nie przewiduje.
4: Nie ma zaplanowanego briefingu ani komunikatu. To jest spotkanie dotyczące finansowania NFZ-u, które było wcześniej zaplanowane i nie będzie żadnego briefingu.
2: Informował rzecznik rządu Adam Szłapka. Tu RMF FM, słuchacie faktów. Mężczyzna, który miał wysłać kobiecie paczkę, która następnie eksplodowała w komendzie powiatowej policji w Iławie w Warmińsko-Mazurskim, zatrzymany przez policjantów. Przypomnijmy, chodzi o zdarzenie z zeszłego tygodnia. Wtedy kobieta przyniosła na policję przesyłkę, której nie zamawiała. Przy otwieraniu paczki doszło do eksplozji. Nikt na szczęście poważnie nie ucierpiał. Krzysztof Zasada teraz z nowymi faktami. Krzysztofie, co wiadomo o podejrzanym?
5: To 69-latek wpadł na Śląsku. W jego mieszkaniu policjanci odnaleźli petardy, a także różne substancje, które mogły posłużyć do skonstruowania przesyłki. Funkcjonariusze zabezpieczyli u niego także komputery, nośniki pamięci, a także krzaki marihuany. Mężczyzna usłyszał zarzuty m.in. posługiwania się substancją, która może zagrażać zdrowiu i życiu innych osób.
2: A jak tłumaczył się ten mężczyzna?
5: On częściowo przyznał się do zarzutów. Potwierdził też, że zna kobietę. Jak usłyszałem od śledczych, tu cytat, pozostawał z nią w towarzyskiej relacji. Nie jest jednak jasne, dlaczego wysłał jej niebezpieczną przesyłkę. To wyjaśni prokuratura. 69-latek trafił do aresztu, grozi mu 8 lat więzienia.
2: Problemy w kursowaniu pociągów kolei mazowieckich. Po wykolejeniu jednego ze składów część pociągów wyjeżdża na trasy z opóźnieniem. Informacje w tej sprawie sprawdzał nasz dziennikarz Michał Krasoń. Witamy.
6: Dzień dobry.
2: Michale, co dokładnie się stało?
6: Pociąg kolei mazowieckich około godziny 12 wyjeżdżał z bocznicy na Olszynce Grochowskiej i z nieustalonych jeszcze przyczyn wykoleił się, blokując wyjazd ze stacji postojowej. Pozostałe składy nie mogą obecnie wyjeżdżać na linię standardową trasą i muszą korzystać z torów używanych przez pociągi Intercity, ustępując im pierwszeństwa.
7: Opóźnienia pociągów mogą wynosić do 30 minut i tych pociągów może być opóźnionych kilkanaście.
6: Mówi Donata Nowakowska z kolei mazowieckich. Służby próbują ustawić wykolejony pociąg na tory. Jak usłyszałem, utrudnienia potrwają co najmniej do końca popołudniowego szczytu komunikacyjnego.
8: Kibicujemy Idze Świątek.
2: Grę o awans do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu rozpoczęła najlepsza polska tenisistka. Iga Świątek mierzy się z Amerykanką Taylor Townsend. Spotkanie śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Witamy. Wojtku, no jak radzi sobie nasza reprezentantka na początku spotkania?
9: Bardzo dobrze. Prowadzi już 4-1. Dwa razy przełamała serwis rywalki. Iga Świątek gra bardzo pewnie, dokładnie i świetnie serwuje. Amerykanka jak na razie nie sprawia naszej tenisistce najmniejszych problemów. W tym szóstym trwającym gemie Iga Świątek serwuje i prowadzi 40-30.
2: I oby tak było do końca. A w drugiej rundzie, Wojtku, zobaczymy dwóch naszych tenisistów,
9: tak
2: bo
9: jest.
2: Do Huberta Hurkacza dołączył dziś Kamil Majchrzak.
9: No i to po bardzo dobrym meczu pewnie pokonał Kamil Majchrzak wyżej notowanego Chilijczyka Alejandro Tabillo 6-3, 7-5, 7-5. Nasz tenisista cały mecz miał właściwie pod kontrolą, a najwięcej emocji było w końcówce trzeciej partii. Majchrzak zrewanżował się Chilijczykowi za porażkę w pierwszej rundzie niedawnego French Open.
2: Na korty Wimbledonu będziemy oczywiście wracać po południowych faktach RMF FM.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Dziś po południu burze wzdłuż zachodniej granicy, wzdłuż południowej granicy i także województwo łódzkie, Wielkopolska i jeszcze mazowieckie, aha, i jeszcze okolice Lublina. No to tak to będzie wyglądało. Najchłodniej na Wybrzeżu 22-23 i tutaj słońce, Warmia, ma Mazury, pięknie.
11: A kliknij czwartek, zobacz jeszcze proszę cię, bo czwartek, miało być w czwartek też mocne ochłodzenie.
1: Czwartek, proszę. No, rzeczywiście, będziemy marznąć od 21 do 25.
11: Ach, cudo.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: No to ja wam mówiłem, że u mnie to były takie głupotki, a przyjdzie Ola i będzie coś...
0: Słuchacie RMF Depesz Mode.

0: sytuacji.
1: Ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Słuchasz Polskie Przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie Przeboje. Polski Rock. PRL. Polski Hip-Hop. Polska Alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów RMF FM, a fakty o tej porze ma dla nas Ewa Kwaśny.
2: Witam ponownie. I na początek Wimbledon. Tam od ponad godziny pojedynek Igi Świątek z Amerykanką. Na razie w setach jest 1-1. Trwa trzeci set. Są nowe ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Chodzi o 11 województw. Szczegóły za moment. Mamy też ważne informacje dla kierowców podróżujących śląskim odcinkiem A4 i naukowcy, którzy kolejny raz ostrzegają przed niekontrolowanym spożyciem bezkalorycznych zamienników cukru. Problemy Igi Świątek w meczu pierwszej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Polka remisuje 1-1 z Amerykanką Taylor Townsend. Pierwszy set pewnie wygrany przez polską tenisistkę 6-1 nie zapowiadał problemów. Przyznaje to Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
3: Witamy cię.
2: Tak, śledzisz to spotkanie. Co stało się z grą Polki w drugiej partii?
3: No, Iga Świątek na ten drugi set wyszła zupełnie odmieniona i zaczęła grać naprawdę słabo. Popełniała mnóstwo błędów. 16 niewymuszonych błędów popełniła. 4 podwójne błędy przy serwisie, no więc to już sporo punktów oddanych rywalce. Townsend nakręcała się tymi błędami Polki, grała precyzyjnie, grała dokładnie, no i sama nie popełniała błędów, które robiła znowu w pierwszym secie. Ten drugi set Amerykanka wygrała 6-2. Zaczęła się trzecia partia, jak wspomniałaś. Ona jak na razie bardzo wyrównana, no i w niej aktualnie w pierwszym gemie przewagę ma Amerykanka i teraz znowu wyrównanie, więc będziemy tego pierwszego gema jeszcze chwilę obserwować.
2: Jakim wynikiem zakończyło się to spotkanie, dowiecie się oczywiście z popołudniowych faktów RMF FM. A teraz uwaga, kierowcy, duże utrudnienia na śląskim odcinku autostrady A4 między węzłami Gliwice-Sośnice a Zabrze Południe. Samochód zderzył się z autem dostawczym. Ruch w kierunku Krakowa odbywa się tylko jednym pasem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej znowu ostrzega przed burzami. Niebezpiecznie może być w 11 województwach. W wielu miejscach możemy spodziewać się gradu, silnego wiatru i intensywnych opadów deszczu. Alertami drugiego stopnia objęte są województwa lubuskie, dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i opolskie oraz część województwa śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Synoptycy ostrzegają, że kolejne dni mogą przynieść jeszcze większe zagrożenia. Najnowsze prognozy modeli meteorologicznych wskazują na formowanie się kolejnej, bardzo silnej fali ciepła nad Europą Zachodnią. Więcej na ten temat możecie przeczytać na rmf24.pl. 17-latkowie lepiej radzą sobie ze zdawaniem egzaminu na prawo jazdy niż dorośli. Ich wyniki są niemal 2 razy lepsze niż osób pełnoletnich, ustalili dziennikarze RMF FM. Na linii teraz nasz reporter Michał Radkowski. Witaj.
4: Witam, dzień dobry.
2: Zapoznałeś się z tymi danymi. Co z
4: tak
2: nich
4: jest.
2: Wynika?
4: A to, że 17-latkowie lepiej radzą sobie i z teorią, i z praktyką, i to znacznie.
5: Średnio 68% z nich zdaje egzamin teoretyczny i praktyczny, podczas gdy wśród pozostałych kandydatów odsetek ten wynosi zaledwie 39%.
4: Mówi nam Rafał Jaśkowski z Ministerstwa Infrastruktury. Dane mogą zaskakiwać, bo przepisy zmieniły się zaledwie 4 miesiące temu. Od marca, przypomnę, 17-latkowie mogą zdawać egzamin na prawo jazdy kategorii B i prowadzić auto, choć przez kilka pierwszych miesięcy tylko pod okiem doświadczonego kierowcy. Warszawiacy mają swoją teorię, czemu młodym idzie lepiej.
6: Nastolatkowie potrzebują może trochę więcej wolności i bardziej się do tego przykładają, chcą zdobywać nowe skille.
7: Chodzi o wiek. Lepsza pamięć, zapamiętują lepiej odpowiedzi.
4: Co wie pan? Egzamin na prawo jazdy to i testy, i praktyka.
7: Kwestia albo szczęścia, albo to, żeby mógł jeździć wcześniej, tak?
4: No i może ta determinacja młodych jest tutaj kluczowa.
2: Odsłaniamy fakty. Naukowcy kolejny raz ostrzegają przed niekontrolowanym spożyciem zamienników cukru.
8: Wielu z nas sięga po słodziki, traktując je jako zdrowszą alternatywę dla tradycyjnego cukru. No i niestety najnowsze badania potwierdzają, że te substancje mogą nie być tak obojętne dla zdrowia, jak dotychczas sądzono.
2: I z tymi informacjami w studiu Grzegorz Jasiński. Witamy cię, Grzegorzu. Na czym polega ryzyko?
8: Przeprowadzone przez badaczy Stawc University badania przeglądowe wskazują, że osoby spożywające te niskokaloryczne słodziki miewają podwyższony poziom insuliny naczczo i wyższe wartości hemoglobiny glikowanej, która jest odbiciem średniego stężenia glukozy we krwi w ciągu ostatnich miesięcy. Niektóre badania wskazują wprost, że słodziki zmieniają zarówno skład, jak i funkcję mikrobioty jelitowej, a to może mieć niekorzystny wpływ na przemianę materii.
2: No Grzegorzu, to nie brzmi optymistycznie.
8: Eksperci zwracają uwagę, że tempo wzrostu popularności tych słodzików znacznie wyprzedziło tempo badań nad ich długofalowym wpływem na zdrowie. Z tego powodu zalecają ostrożność. Zamiana dużych ilości cukru na słodziki może być oczywiście korzystna, ale nie należy zakładać, że są całkowicie bezpieczne. bezpieczne stosowanie z umiarem i unikanie ich, jeśli to możliwe, wydaje się rozsądnym wyborem.
2: Czyli kluczowe znaczenie ma tu słowo po prostu umiar.
8: Zdecydowanie.
2: Na kolejne istotne fakty zapraszamy punktualnie o 17.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
1: Umiar to słowo, które powinna przyswoić sobie pogoda, bo jeśli chodzi o stopnie na termometrach, to ewidentnie umiaru w ostatnich dniach nie ma. Dziś nawet 35 stopni na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie. To jest ten najgorętszy rejon Polski. Jutro również ta strona naszego kraju będzie najcieplejsza, nawet 36 stopni na Lubelszczyźnie. Możliwe burze z gradem.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
1: A przed nami...
0: Polska polityka w radiu RMF 24.
12: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
13: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
14: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode.
1: This is Photographic!

Wielkie, nowe, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: W studiu faktów RMF FM, a to wydanie faktów ma dla nas Ewa Kwaśny. A na początek incydent z samolotem lecącym z Warszawy do Tel Awiwu. Poderwano izraelskie myśliwce. Co się konkretnie wydarzyło? O tym dziennikarz RMF FM. Nie było łatwo, ale jest zwycięstwo. Iga Świątek wygrała z Amerykanką Taylor Townsend w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Za moment relacja naszego korespondenta w Londynie. O uwagę prosimy też kierowców podróżujących obwodnicą Trójmiasta. Tam duże utrudnienia po karambolu. Dwa izraelskie myśliwce eskortowały samolot polskich linii lotniczych LOT z Warszawy do Tel Awiwu. Maszyny poderwano po tym, jak załoga zgłosiła stan zagrożenia. Fakty w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Michał Radkowski.
2: Witam.
1: Michale, dopytywałeś, co się wydarzyło?
2: No, jak nieoficjalnie ustaliłem, pilot samolotu lecącego z Warszawy do Tel Awiwu nad Turcją omyłkowo nacisnął przycisk na pulpicie oznaczający stan zagrożenia. To sygnał, który od razu postawił na nogi kontrolerów lotu kapitan samolotu. Od razu ich poinformował, że omyłkowo włączył przycisk. Poderwane zostały jednak dwa myśliwce sił powietrznych Izraela. Ich interwencja była krótka, bo po kilku minutach samoloty wróciły do bazy, ale to spowodowało, że samolot zamiast do Tel Awiwu musiał wylądować na lotnisku w Burgas. Teraz zarówno załoga, jak i pasażerowie czekają tam, by wznowić lot do Izraela. Pewne jest, że ci, którzy czekają teraz na lot z Tel Awiwu do Warszawy, będą mogli wejść na pokład samolotu znacznie później, niż zakłada rozkład lotów.
3: Aktualny obraz faktów.
1: Ale to były emocje, ale jest zwycięstwo. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy turnieju na Wimbledonie po wygranej z Amerykanką Taylor Townsend w trzech setach 6-1, 2-6, 6-3. Widzowie na trybunach kortu centralnego byli świadkami niezwykłego pojedynku. Mecz w Londynie śledził również nasz korespondent Bogdan Fremorgan.
4: Trzeba mieć nerwy ze stali, żeby po przegranym w tak złym stylu drugim secie rozbić bank w decydującym trzecim. Mecz zaczęła Iga Świątek, jaką pamiętaliśmy z zeszłego roku. Skupiona, precyzyjna, niezawodna. Potem przyszedł niewytłumaczalny kryzys, ale prawdziwe mistrzynie poznaje się właśnie w takich momentach. Nasza tenisistka sięgnęła do sejfu, w którym trzyma swoje najlepsze umiejętności i rozbroiła nimi granaty rzucane w jej kierunku przez przeciwniczkę, choć nie było to proste. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy, ale to nie był dla niej łatwy mecz, a to dopiero początek turnieju.
1: Wracamy do kraju i ważne informacje dla kierowców. Cztery samochody osobowe i ciężarówka zderzyły się na obwodnicy Trójmiasta na wysokości Szadułek, informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. A na linii trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
5: Dzień dobry.
1: Staszku, witaj. Co więcej udało ci się ustalić?
5: Jedna osoba została poszkodowana. Strażacy zakończyli już działania, ale skutki wypadku kierowcy odczuwają do teraz. Przez pewien czas obwodnica była całkowicie zablokowana, bo rozbite samochody zajmowały całą szerokość jezdni. Udało się udrożnić jeden z pasów. Korek ma teraz ponad 5 kilometrów. Sznury samochodów ciągną się aż po Matarnię. Wydłuża się więc wyjazd z Trójmiasta w kierunku autostrady A1 i Łodzi. Zatory tworzą się także na drogach dojazdowych. Na tak zwanej WZ-ce kierowcy stoją już w ponad 2-kilometrowym korku.
1: Utrudnienia po wypadku również na drodze numer 92 w Mazowieckiem, na odcinku Sochaczew-Warszawa, w pobliżu miejscowości Kożuszki-Parcel. Zderzenie samochodu osobowego z motocyklem i jedna osoba została ranna. Droga w obu kierunkach została zablokowana. Najpóźniej w piątek ponownie otwarta ma być jezdnia drogi S17 w stronę Warszawy, uszkodzona przez upał. Chodzi o odcinek w pobliżu miejscowości Żerć na Lubelszczyźnie. Taki termin zadeklarował dzisiaj Lubelski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dzisiaj zaczęły się prace przy podbudowie drogi. Nocą powinno się rozpocząć układanie warstw nawierzchni. Na odcinku 2 kilometrów ruch w obu kierunkach odbywa się jedną nieuszkodzoną jezdnią. O nowe eksponaty może się wzbogacić kolekcja Muzeum Narodowego w Lublinie. I to nie byle jakie eksponaty, bo stworzone przez dzieci, którym Lubelski Zamek tego lata umożliwia wejście w rolę artystów.
6: Można jeszcze zobaczyć ładne obrazy.
7: Czarcią łapę.
8: Obrazy.
9: I co jest na tych obrazach?
8: Króla.
10: Aniołki.
11: Ale też jestem ciekawa, co jest po tych obrazach.
12: Maski wojowników, maski teatralne, kaligrafia japońska, lampiony, czarki do picia herbaty. Dzieciaki lubią coś działać, lubią sprawczość. Tych zajęć mamy w ofercie aż 9.
1: Usłyszał nasz reporter Dominik Smaga. A fakty w RMF FM wracają za godzinę. Zapraszamy punktualnie o 18.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: W jakich barwach maluje nam się środa, jeśli chodzi o pogodę? Na mapach to są takie barwy od głębokiego pomarańczu przez ogniste wręcz bordo. No bo właśnie, jutro nawet 35-36 stopni na zachodzie kraju, za to na wschodzie kraju, za to na zachodzie nawet 20, więc powoli to ochłodzenie idzie, powinno dotrzeć do całej Polski w okolicach czwartku.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Milion.
3: Słuchacie RMF Depesz Mode.

0: wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

RMFON. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF ON. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, a to wydanie faktów ponownie ma dla nas Ewa Kwaśny.
2: Zapraszam. Komisja Europejska ogłasza nowe limity na import stali z Ukrainy i innych krajów spoza Unii Europejskiej. Posłuchajcie, co to oznacza dla Polski. W faktach także Iga Świątek.
3: W pierwszym secie akurat bardzo fajnie mi się grało. Był to bardzo dobry set.
2: Nasza najlepsza tenisistka pokonała Amerykankę i zagwarantowała sobie awans do drugiej rundy Wimbledonu. Fakty o 18:00 rozpoczniemy jednak od ostrzeżeń dla kierowców. Akcja gaśnicza na trasie S7 na Mazowszu w miejscowości Stary Żdżary zapaliła się ciężarówka. To odcinek między Białobrzegami a Radomiem. W kierunku Krakowa przejedziecie teraz tylko jednym pasem. Komisja Europejska ogłosiła nowe limity na import stali z Ukrainy i innych krajów spoza Unii Europejskiej. Chodzi o ochronę europejskiego, w tym polskiego hutnictwa przed nadmiernym importem i globalną nadwyżką. Na linii korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co to konkretnie oznacza dla Polski?
4: Jak powiedział mi polski dyplomata, nasze postulaty zostały w dużej mierze uwzględnione, więc jesteśmy usatysfakcjonowani. Dla Warszawy najważniejsze było objęcie Ukrainy nowym systemem limitów na import stali do Unii. W praktyce oznacza to, że bezcłowy eksport ukraińskiej stali do Unii będzie około 60% mniejszy niż w ubiegłym roku, kiedy to ukraińska stal dosłownie zalała polski rynek. Komisja Europejska podkreśla jednak, że ze względu na wojnę i status Ukrainy jako kraju kandydującego do Unii, przyznała jej nieco korzystniejsze warunki niż innym partnerom handlowym.
5: Fakty prosto z Waszyngtonu.
2: Jeden z najważniejszych placów w amerykańskiej stolicy wyremontowany. Dzisiaj odbyło się tam uroczyste przecięcie wstęgi na Freedom Plaza przy Pennsylvania Avenue, która przebiega obok Białego Domu i prowadzi na Kapitol. Zniszczony plac zyskał nowy wygląd, a od dziś między innymi stojący na tym placu pomnik Kazimierza Pułaskiego jest godnie wyeksponowany. Na miejscu jest korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Witamy Cię.
6: Dzień dobry. Przez lata było to miejsce, gdzie koczowali bezdomni. Murki służyły za nieformalny skatepark, połamane granitowe płyty. Teraz pomnik Kazimierza Pułaskiego, twórcy amerykańskiej kawalerii, uznawanego za jednego z bohaterów wojny o niepodległość, stoi w naprawdę godnym miejscu. Za kilka dni otwarty zostanie natomiast po remoncie park Lafayette przed Białym

0: Welcome to RMF FM. Słuchacie faktów i emocje sportowe. To były trudne kilka tygodni. Nie był to sezon, w którym wszystko układało się po mojej myśli. Dlatego po prostu cieszę się, że tu jestem. Tak mówiła po wygranym meczu Iga Świątek. Polka, jak mówiliśmy, w faktach pokonała Amerykankę Taylor Townsend w trzech setach 6-1, 2-6, 6-3. Zwycięstwem zagwarantowała sobie awans do drugiej rundy Wimbledonu.
1: W pierwszym secie akurat bardzo fajnie mi się grało. Był to bardzo dobry set, a później Taylor, mam wrażenie, że trochę przyspieszyła, przestała psuć te voleje niektóre kończące. Wygrała więcej takich piłek zdecydowanie, więc na pewno ciężko było później się przeciwstawić, ale mam wrażenie, że wróciłam właśnie do tej gry z pierwszego seta i byłam bardzo solidna w trzecim.
0: Mówiła Iga Świątek w pomeczowym wywiadzie dla Polsat Sport. Po spotkaniu z polskimi kibicami rozmawiał nasz korespondent w Londynie, Bogdan Fremorgan.
2: Bardzo nerwowy, ale myślę, że już jesteśmy trochę przyzwyczajeni, że takie spotkania zdarzają się Idze. No i zakończyło się to wszystko szczęśliwie, no i oby jak najdalej, jak najdłużej, prosto do finału.
3: Tętno wróciło już?
1: Tak. No cieszymy się oczywiście, że przeszła do kolejnej rundy. Myślę, że no emocje były duże. Widać było ten pierwszy set, oczywiście no to było z górki, potem było pod górę. No i była duża walka w trzecim i się udało.
0: Kolejny mecz Igi Świątek w czwartek. Rywalką Polki będzie Karolina Pliskowa. Nawet w wakacje nasze informacyjne Radio RMF 24 nie zwalnia tempa. Już za chwilę kolejna porcja informacji i analiz, tym razem politycznych. W studiu z nami jest już prowadząca program Polska Polityka, Barbara Brudzińska-Mirowska, politolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, która analizuje słowa polityków i mówi: sprawdzam. Witamy cię, Basiu.
4: A ja sprawdzam dziś, jakie są konsekwencje polityczne decyzji Karola Nawrockiego a propos Ukrainy i kto na tym zyskuje, a kto na tym traci. Wspólnie z profesor Katarzyną Bąkowicz będziemy się przyglądać tej sprawie w polskiej polityce. Zapraszam.
0: Barbara Brzezińska-Mirowska i Polska Polityka w Radiu RMF 24. Polecamy i zapraszamy. A w RMF FM o 19:00 najważniejsze fakty przedstawi już Marlena Chudzio. Ja pięknie dziękuję za wspólnie spędzone godziny i do usłyszenia.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Słuchacie RMF Depeche Mode.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Polska Polityka w radiu RMF24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.

0: Słuchacie RMF Depeche Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów RMF FM, a w faktach o tej porze zmiana. Z nami od teraz Marlena Chudzio. Dobry wieczór.
2: Dobry, zapraszam. Drony dla Ukrainy za unijne pieniądze. Połączymy się z naszą korespondentką, która wie, na co mają być przeznaczone nowe fundusze. Mieszkańcy Gryfina wspominają wczorajszą ulewę, która przyniosła spore zniszczenia.
3: Ślady są widoczne, trzeba to naprawić.
2: Centrum Himalaizmu imienia Jerzego Kukuczki w Katowicach zostanie otwarte w przyszłym roku. Powstaje w niezwykłym miejscu. Unia Europejska sfinansuje ukraińskie drony. Komisja uruchomiła 3 miliardy 900 milionów euro na ten cel. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, w jaki sposób mają zostać wydane te pieniądze?
4: Pieniądze trafią na produkcję i zakup dronów dla ukraińskiej armii. Unia finansuje zamówienia składane przez Kijów w ukraińskich fabrykach, dzięki czemu sprzęt szybciej trafi na front, a jednocześnie rozwija się tamtejszy przemysł zbrojeniowy. To pierwsza wypłata z części obronnej unijnej pożyczki wartej 90 miliardów euro. Jeszcze kilka tygodni temu środki te blokowały Węgry, ale nowy węgierski premier wycofał weto. Komisja zapowiada kolejne miliardy na amunicję, pociski i systemy obrony powietrznej. Jeśli Ukraina nie spłaci pożyczki z rosyjskich reparacji, mają zostać wykorzystane dochody zamrożonych rosyjskich aktywów.
2: Zakończyły się rozmowy premiera Donalda Tuska z kierownictwem Narodowego Funduszu Zdrowia, a także ministrami zdrowia i finansów. O spotkaniu informował dziś na konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka.
5: Dotyczy finansowania NFZ-u i ono było zaplanowane już z jakimś wyprzedzeniem, więc ono nie jest zwołane ad hoc.
2: Tyle rzecznik rządu. Premier zwołał spotkanie po wynikach kontroli NIK. Raport wykazał skrajne przypadki łamania czasu pracy medyków. W tle jest też temat nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Lewica uważa, że odpowiedzialność za sytuację w ochronie zdrowia ponosi NFZ, a prezesa funduszu należy odwołać.
6: Fakty z bliska.
2: Trwa sprzątanie po ulewie w Gryfinie w Zachodniopomorskim. Mieszkańcy przyznają, że wody było sporo.
7: Tutaj było pełno wody, ale tam na dole nie byliśmy. Było zalane tam na dole i to bardzo dużo. Ludzie się wypowiadają, których znam z Gryfina. Nie pamiętają nawet takiej raptownej ulewy, coś okropnego. Była siwo.
8: Przyspałam. Po prostu nie słyszałam, nie wiem. Pojawiłam się dopiero, jak tu coś płynęło.
9: Ale była ta woda?
8: No była, była, tak, tak. Zresztą ślady są widoczne. Piasek przyniesiony przez wodę. Trzeba to naprawić.
2: Usłyszała reporterka RMF FM Anna Pałamar. Na pogodę nadal trzeba uważać. Spora część kraju objęta jest alertami RCB przed burzami i upałem. Kolejne drużyny powalczą wieczorem i w nocy o awans do 1/8 finału mundialu. W Arlington w Teksasie o 19:00 właśnie teraz zagrają Wybrzeże Kości Słoniowej z Norwegią. W faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Kto będzie faworytem w tym spotkaniu?
10: Dzień dobry. Zanosi się na wyrównany mecz, ale mimo wszystko stawiam na Norwegów, którzy poza dużą jakością, na podstawie której określa się ich mianem czarnego konia turnieju, mogą być też bardziej wypoczęci. W meczu z Francją trener Ståle Solbakken dokonał aż 10 zmian. Nie zagrał m.in. lider i najlepszy strzelec Erling Haaland. To nasz wielki lider, pokazuje to na boisku. Świetne warunki fizyczne odziedziczył po rodzicach, chyba najbardziej po mamie. Ma też to coś, czego nie da się wytrenować. Ciąg na bramkę. Podkreśla trener Norwegów. O 23:00 faworyci mundialu Francuzi zmierzą się ze Szwecją, a nad ranem Meksykanie z Ekwadorem.
2: A za godzinę wieczorne mistrzowskie fakty sportowe. Polecam. To nie będzie zwykłe muzeum, ale także Centrum Edukacji. Zakończył się ważny etap budowy Centrum Himalaizmu imienia Jerzego Kukuczki w Katowicach. Dziś zawieszono wiechę w najwyższym punkcie konstrukcyjnym obiektu. Centrum powstaje w katowickiej dzielnicy Bogucice. Składa się z kilku budynków, w tym z mieszkania, w którym urodził się, wychował i mieszkał Jerzy Kukuczka. Tak wspomina to miejsce żona himalaisty.
11: Wielkim sentymentem w ogóle darzę to miejsce, ponieważ tutaj obok z tego domu Jerzy wyruszał na swoje wyprawy. Tutaj mieszkaliśmy kilka lat po ślubie. Tutaj urodził się nasz syn Maciej. To jest miejsce dla mnie bardzo sentymentalne i bardzo kocham i wspominam to miejsce.
12: Ja myślę, że będzie tętnić to życie bardzo dobrze. No świetnie, że to jest Katowice i słusznie, bo gdzie mogło być tylko tu.
13: I pan pełni taką rolę doradczą tutaj.
12: My jesteśmy w takiej konsultacyjnej grupie, ale robota tak naprawdę dla nas to się dopiero zacznie. Ale muszę powiedzieć, że takiego obiektu o takim wymiarze nigdzie nie ma w Europie.
2: Z Cecylią Kukuczką oraz himalaistą Krzysztofem Wielickim rozmawiała Anna Kropaczek. Otwarcie Centrum Himalaizmu planowane jest na przyszły rok.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A w RMF FM takie szybkie pytanie z cyklu pogodowo-muzycznych. Jak jeszcze długo musimy się nauczyć?

Wielkowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Depeche Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Marlena Chudzio.
2: Zaczynamy od pilnej informacji z warmińsko-mazurskiego. W Rucianem Nidzie doszło do wycieku gazu przy stacji benzynowej. W faktach też historia budząca nadzieję. 12-letni Kuba z Koszalina wygrał z rakiem. Nie była to łatwa walka. W faktach sportowych Norwegia kontra Wybrzeże Kości Słoniowej. Stawka 1/8 mundialu. Nieprzejezdna jest Krajowa 58 w miejscowości Ruciane Nida w województwie warmińsko-mazurskim. To informacja z gorącej linii RMF FM. Szczegóły ustala nasz reporter Michał Radkowski.
3: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Co jest powodem utrudnień?
3: Na stacji paliw Orlen przy ulicy Dworcowej po 18.30 rozszczelniła się instalacja LPG w aucie osobowym. Na miejsce wezwano strażaków i policjantów. Ze stacji trzeba było ewakuować 14 osób, pracowników i klientów. Miejsce zabezpieczają teraz strażacy. Jak się dowiedziałem, droga numer 58 może być zablokowana jeszcze przez godzinę.
2: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na A4 w pobliżu węzła Kąty Wrocławskie. Zderzyły się tam 4 auta osobowe. Zarówno w kierunku Wrocławia, jak i z Zgorzelca ruch odbywa się jednym pasem. Amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner są w dosze. Bezpośrednich negocjacji z Irańczykami jednak nie będzie. Przewidziano jedynie rozmowy z katarskimi mediatorami. To wbrew wcześniejszym zapowiedziom prezydenta Donalda Trumpa. O zamieszaniu opowie korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
4: Dzień dobry. Teheran natychmiast zaprzeczył, że dojdzie do rozmów, jednak Donald Trump powiedział, że Iran chciał rozmów w Katarze w sprawie cieśniny Ormus i on się na to zgodził. Dziś już wiemy, że bezpośrednich rozmów dzisiaj na pewno nie będzie. Katar i Pakistan pośredniczą w rozmowach między Waszyngtonem a Teheranem. Iran nie chce zgodzić się na inne rozwiązania. Mimo zawartego w połowie czerwca wstępnego porozumienia postępy są niewielkie, a w ostatnich dniach napięcie między stronami ponownie wzrosło. Sprzed Białego Domu Paweł Żuchowski.
5: Te fakty budzą nadzieję.
2: Najpierw uroczysta eskorta w towarzystwie policji i 30 motocyklistów. Potem czerwony dywan, prezenty i nowy etap życia. 12-letni Kuba z Koszalina po prawie 3 latach zakończył leczenie onkologiczne. Chłopiec walczył z guzem mózgu wielkości grejpfruta. Jak wyglądały te 3 ostatnie lata, mówiła pani Elżbieta, mama chłopca.
6: Bardzo ciężko, rozłąka między rodzeństwem a bycie tutaj. Leczenie było bardzo długie. Były komplikacje po chemioterapii. Tak samo były komplikacje po operacji usunięcia guza mózgu. Ale jakoś dostaliśmy takie wsparcie ze strony tutaj lekarzy, jak i muszkieterów szpitalu, no i najbliższej rodziny.
2: 12-letni Kuba na oddziale onkologicznym w Szczecinie uderzył w dzwon zwycięstwa, czyli symbol zakończenia leczenia nowotworowego. Potem odebrał 100 prezentów, w tym voucher na wycieczkę do Disneylandu.
7: Teraz plan jest iść do szkoły, potem lot do Paryża, potem do Disneylandu. Na jakieś roller coastery i na jakieś atrakcje. Muszę to być w następnym roku kolejny pasek czerwony. Już mam 2.
2: I jeszcze zdrowia też życzymy, a oprawą całej uroczystości zajęli się muszkieterowie szpiku. Jeśli na szlaku waszych wakacyjnych podróży jest Londyn, możecie odwiedzić otwartą właśnie wystawę w Galerii Tate Modern Frida Narodziny Ikony. Poświęcona jest fenomenowi słynnej Meksykanki.
8: Są tam dzieła artystki, są jej osobiste pamiątki. Wystawa pokazuje też wpływ twórczości Fridy Kahlo na innych artystów. Widz ogląda wiele jej wcieleń. Od oddanej żony Diego Rivery, przez intelektualistkę, działaczkę polityczną, aż po nowoczesną, niezależną artystkę, która nie bała się przełamywać tabu. Wśród eksponatów są jej barwne stroje, biżuteria i jeden z jej słynnych gorsetów ortopedycznych, które nosiła po wypadku. Są też komercyjne przedmioty z jej wizerunkiem, ubrania, butelki, a nawet lalki.
2: O czym informowała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Na pierwsze wieczorne, nie tylko mundialowe, mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
9: Dobry wieczór. Zaczniemy jednak od mundialu i stadionu w Arlington w Dallas, gdzie o awans do 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata Norwegia gra z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Po 45 minutach 1-0 dla ekipy ze Skandynawii, która w pierwszej połowie jednak nie zachwycała gola dającego prowadzenie. Efektownym strzałem w samo okienko bramki Iworyjczyków zdobył Nusa. Zostajemy za oceanem, bo fani Sokera i MLS od wczoraj mówią o transferze Roberta Lewandowskiego. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski został zawodnikiem Chicago Fire. Transfer za ocean ma nie tylko wielką wartość marketingową, którą Lewandowski będzie chciał z pewnością spieniężyć, ale na polskim napastniku spoczywa też wielka sportowa odpowiedzialność, podkreśla były gracz Chicago Fire Tomasz Frankowski.
1: Nie płaci się $20 milionów za sezon zawodnikowi, który ma odcinać kupony, więc na pewno oczekiwania działaczy, kibiców w MLS są ogromne względem tego piłkarza.
9: Cała rozmowa z byłym świetnym napastnikiem jest na naszej stronie rmf24.pl. Murawę zamieniamy na trawiasty kort Wimbledonu po 3-setowym dramatycznym meczu. Do drugiej rundy awansowała broniąca tytułu Iga Świątek. Polka 6-1, 2-6, 6-3 pokonała Amerykankę Taylor Townsend. Ten mecz dużo kosztował naszą tenisistkę nie tylko fizycznie, ale i emocjonalnie, bo po nim pojawiły się łzy. Po prostu to było kilka ciężkich tygodni. To jest sezon, w którym nie wszystko poszło tak, jakbym chciała. Nie sądzę, żebym wygrała jakiś mecz trzysetowy w tym roku. Cieszę się więc, że mogłam to zrobić tutaj. Mówiła po meczu Iga Świątek. W drugiej rundzie jest też Kamil Majchrzak, który pewnie w 3 setach pokonał wyżej notowanego Chilijczyka Alejandro Tabilo.
10: Największe przeboje minionych tygodni. Wasze wspomnienia i wydarzenia, które zmieniły świat, czyli gry i zabawy.
5: Słuchacie RMF Depeche Mode.

0: Łombo!
1: Słuchacie RMF Depeche Mode.

0: Jeden Wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty w RMF FM przygotowała i przedstawia Marlena Chudzio.
2: Nieumyślne spowodowanie śmierci. Pod tym kątem prokuratura bada sprawę rowerowych zawodów w Markach pod Warszawą. Podczas imprezy zmarło dwóch uczestników. W faktach też o dramacie ocalonych w Wenezueli. Sytuacja humanitarna w miejscach nawiedzonych przez trzęsienie ziemi jest tragiczna. A w faktach sportowych, oprócz emocji mundialowych, także tenisowa legenda, która wróciła na kort. Prokuratura bada sprawę śmierci uczestników rowerowych zawodów w Markach pod Warszawą pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. W czasie niedzielnego wyścigu w prawie 40-stopniowym upale dwóch rowerzystów nie dojechało do mety. Ciało 30-latka znaleziono w niedzielę wieczorem około 200 metrów od trasy, a 71-latka wczoraj po całonocnych poszukiwaniach ponad kilometr od trasy. Informacje w tej sprawie zbiera reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, co prokuratura ustaliła już w tej sprawie?
3: Śledczy przesłuchali osoby, które znalazły ciało pierwszego z mężczyzn. Jak usłyszałem, kluczowe będzie ustalenie konkretnych przyczyn śmierci obu rowerzystów. Na ten tydzień zaplanowano sekcję zwłok 30-latka. Jeszcze dziś prokuratorzy zlecą także sekcję 71-latka. Śledczy nie wiążą obecnie śmierci mężczyzn z organizatorem wyścigu, ale najprawdopodobniej zostanie on przesłuchany na dalszym etapie śledztwa.
4: Fakty RMF FM z miejsca kataklizmu.
2: Tysiące ludzi, którzy stracili dach nad głową w wyniku trzęsienia ziemi, koczuje w parkach w Caracas. Mówią, że brakuje im nawet pitnej wody. Według wstępnych szacunków w całej Wenezueli zniszczonych mogło zostać nawet prawie 60 tysięcy budynków. O katastrofie humanitarnej w kraju opowiada Małgorzata Olasińska-Hart z Polskiej Misji Medycznej, która organizuje pomoc dla poszkodowanych.
5: Nie są zorganizowane schronienia, ludzie nie mają dokąd iść, śpią na ulicach. Kontrolowany jest przepływ ludzi, nie mogą się przemieszczać, w związku z czym de facto zostają tam, dokąd doszli i uciekli z La Guajry. Brakuje podstawowych usług publicznych, nie ma dostępu do pomocy medycznej, nie ma leków, lekarzy, pielęgniarek. Oni wszyscy wyemigrowali, więc nie ma żadnych zasobów medycznych w Wenezueli. Nie ma światła i elektryczności, bo sieci elektryczne zostały zerwane przez trzęsienie ziemi.
2: Po trzęsieniach ziemi do Wenezueli z pomocą przybyło ponad 2000 ratowników z całego świata. Zakazy wstępu do lasów wprowadzają nadleśnictwa, przez które w ostatnich dniach przeszły nawałnice. Trwa usuwanie skutków silnego wiatru. Z nami dziennikarz RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. W których regionach nie wejdziemy do lasu?
6: Po burzy, która w weekend przeszła przez zachodnią Polskę, wprowadzono ograniczenie na terenie nadleśnictw Smolarz i Krosno w województwie lubuskim. Tam trwa usuwanie połamanych drzew. Leśnicy sprawdzają też, które okazy nadają się do pozostawienia i szacują straty. Zakazy są wprowadzane z uwagi na bezpieczeństwo i charakter prowadzonych działań. Ciężki sprzęt, walące się drzewa, praca w trudnych warunkach. W Wielkopolsce zakazy obowiązują na terenie nadleśnictwa Jarocin, gdzie tydzień temu wichura wyrządziła sporo zniszczeń. Ograniczenia dotyczą nie tylko wiatrołomów, ale też pożarzysk. Trwa usuwanie skutków pożarów na terenie nadleśnictw Mińsk czy Gościno. Zakazy są wydawane na określony czas, ale może on ulec zmianie. Najlepiej sprawdzić na stronie Banku Danych o Lasach, które miejsca są wyłączone z użytkowania.
2: Rynek podziemny, Barbakan, mury obronne z bramą floriańską oraz wieża ratuszowa na jednym bilecie. Od jutra Muzeum Krakowa wprowadza ofertę nazwaną Kraków Średniowieczny. Przez tydzień będzie można dzięki niemu zapoznać się z ważnymi w historii miasta zabytkami z tej epoki.
7: Bilet obowiązuje dość długo. Ważna jest na tym bilecie przede wszystkim data zwiedzania rynku podziemnego. Tam będzie wydrukowany dzień, dokładna godzina, ponieważ rynek podziemny cieszy się ogromną popularnością, więc tutaj dość restrykcyjnie musimy przestrzegać przepływu osób przez wystawę. Natomiast od tej daty, zarówno na 7 dni przed, jak i 7 dni po, będzie można sobie zaplanować wizyty w tych pozostałych miejscach.
2: Zapowiadał Łukasz Walas z Muzeum Krakowa. Podczas wycieczki zobaczymy m.in. takie perełki jak srebrny denar bity przez Władysława Łokietka.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Norwegia kolejnym zespołem, który awansował do 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. Właśnie Mundial otwiera kolejne dziś mistrzowskie fakty sportowe, na które zaprasza Wojciech Marczyk.
8: Norwegowie 2-1 pokonali wybrzeże Kości Słoniowej. Zespół ze Skandynawii długo prowadził w tym meczu po golu Nusy, jednak w 74 minucie wyrównał Diallo, od czego ma się jednak Erlinga Haalanda. To właśnie napastnik Manchesteru City zdobył zwycięską bramkę w 86 minucie, dobijając piłkę tak naprawdę do pustej bramki. Norwegowie w 1/8 finału Mistrzostw Świata zagrają z Brazylią, a o 23 polskiego czasu początek meczu w New Jersey. Wicemistrzowie globu Francuzi zmierzą się ze Szwedami. Trójkolorowi wygrali wszystkie mecze w fazie grupowej i są faworytami tego starcia, ale sami zawodnicy tak się nie czują. Wiemy, że Szwedzi mają świetnych zawodników i traktujemy ten mecz bardzo poważnie. Nawet jeśli na zewnątrz usłyszymy, że jesteśmy zdecydowanymi faworytami, nie zamierzamy tracić czujności. Mówił reprezentant Francji Adrien Rabiot. Serena Williams, tenisowa legenda, wróciła na korty. Amerykańska tenisistka rozgrywa swój pierwszy mecz singlowy od blisko 4 lat. Serena Williams dzięki otrzymanej dzikiej karcie mierzy się w pierwszej rundzie Wimbledonu z Mają Joint z Australii. Jak na razie tenisistka z antypodów w pierwszym secie prowadzi 4-3. Polscy koszykarze zakończyli zgrupowanie w Krakowie. Biało-czerwoni przygotowywali się do ostatnich meczów pierwszej rundy eliminacji przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni, mimo że awans do kolejnej fazy eliminacji mają już zapewniony, no to wcale nie mają zamiaru traktować ulgowo dwóch ostatnich spotkań.
9: Zrobiliśmy kawał dobrej roboty w pierwszych dwóch okienkach, ale teraz mamy taką sytuację, że gramy z Austrią na wyjeździe i z Holandią u siebie, i jakbyśmy to z sukcesem zakończyli, to by nam dało taką dodatkową przewagę w drugiej grupie.
8: Mówił trener kosz kadry Igor Milicic. Z powodu problemów zdrowotnych naszej reprezentacji na piątkowy wyjazdowy mecz z Austrią pojedzie 13 graczy.
1: To już teraz. Bardzo radiowy, popularny giz startuje z waszym udziałem.

Słuchacie RMF Depesz Mode.

0: w radiu RMF24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: W FM, które przedstawia Marlena Chudzia.
2: Burze i ulewy przechodzą przez Wielkopolskę i Lubuskie. Powiemy o szkodach, które już odnotowano. Śledztwo w sprawie afery dwóch wież umorzone. W żadnym z trzech wątków sprawy nie dopatrzono się przestępstwa. Norwegowie w kolejnym etapie mundialu. Przed taką szansą tej nocy stanie Szwecja i Francja. Więcej o tym w faktach sportowych. Uszkodzone dachy, powalone drzewa i połamane gałęzie. Przez zachodnią Polskę przechodzi silna komórka burzowa. Do tej pory strażacy z województw lubuskiego i Wielkopolski odebrali już ponad 140 zgłoszeń. Sytuację monitoruje nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. W których regionach sytuacja jest najpoważniejsza?
3: Przede wszystkim w powiecie wschowskim, gdzie strażacy odebrali już ponad 70 zgłoszeń.
4: Powalone drzewa, połamane gałęzie. Mamy kilkanaście uszkodzonych dachów.
3: Mówi młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej. W Wielkopolsce strażacy również interweniowali ponad 70 razy. Najwięcej zdarzeń odnotowano w powiatach leszczyńskim i kościańskim.
5: Uszkodzony dach na kościele w Wilkowicach w powiecie leszczyńskim. Po godzinie 20 z kolei ten front nad Leszna zaczął przechodzić na teren powiatu kościańskiego. No i mamy tutaj kolejne uszkodzenia. W miejscowości Jerka kolejny uszkodzony dach budynku mieszkalnego.
3: A także powalone drzewo na dwa samochody osobowe, mówi aspirant Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Nie ma osób poszkodowanych, burza przenosi się w rejon powiatu średzkiego. Błyski i grzmoty są też w samym Poznaniu.
2: Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie afery dwóch wież. Pełnomocnicy poszkodowanego austriackiego biznesmena zapowiadają zażalenie. Chodzi o postępowanie, które wyjaśnić miało podejrzenie nieprawidłowości w związku z planami budowy w Warszawie dwóch wieżowców przez powiązaną z PiS spółkę Srebrna. Krzysztof Zasada.
6: Nie ma jeszcze pisemnego uzasadnienia decyzji prokuratury. Śledczy tłumaczą, że przedstawią szczegółową argumentację po przetłumaczeniu postanowienia na niemiecki. Wiadomo natomiast, że nie dopatrzyli się przestępstwa w żadnym z trzech wątków sprawy. Po pierwsze, chodzi o doprowadzenie austriackiego biznesmena do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości co najmniej 1 300 000 euro. Po drugie, mowa była o 50 tysiącach złotych łapówki za umożliwienie inwestycji, a także o nakłanianiu do dawania łapówek. Pełnomocnicy nie godzą się z tymi decyzjami. Zaskarżymy je, gdy tylko dostaniemy uzasadnienie, mówił mecenas Jacek Dibuła.
7: Jestem absolutnie ciekawy tego uzasadnienia, ponieważ to będzie na pewno dość duża ekwiwistyka prawna, no bo w naszej ocenie dowody w tej sprawie zgromadzone no wskazują raczej na to, że do czynu zabronionego doszło.
6: Jak stwierdził prawnik, podsumowując śledztwo, w jego ocenie działania prokuratury wskazują, że robiła wszystko, aby w sprawie dwóch wież nie udało się dojść do prawdy.
2: Akcja gaśnicza na Krajowej 11 w Wielkopolsce. W miejscowości Szczury zapalił się samochód osobowy. Droga na odcinku między Pleszewem a Ostrowem Wielkopolskim jest zablokowana.
8: Te fakty warto przypomnieć.
2: Dziś mija termin montażu czujników dymu, a także czujników tlenku węgla w hotelach i w innych lokalach oferujących nocleg turystom. Obowiązek dotyczy miejsc, gdzie znajduje się kominek, kuchenka gazowa lub piec. Za brak wymaganych czujek grozi mandat.
9: Dzisiaj to ostatni dzwonek, żeby zamontować czujkę dymu i czujkę czadu tam, gdzie mamy do czynienia z procesem spalania, czyli wszelkiego rodzaju piecyki i podgrzewacze wody.
10: Jakich kar możemy się spodziewać, jeżeli takiej czujki nie zamontujemy?
9: Mandat karny w wysokości nawet do 5 000, a jeżeli te naruszenia będą się kumulowały i będą jeszcze jakieś inne nieprawidłowości, wówczas ten mandat może wynieść nawet 6 000 zł. Dlatego warto wydać kilkadziesiąt, no kilkaset złotych na czujkę, zamontować i zadbać o bezpieczeństwo swoich gości.
2: Mówił brygadier Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej w rozmowie z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Jeśli dojdzie do pożaru, w mieszkaniu nie było wymaganej czujki, sąd może nałożyć na właściciela grzywnę w wysokości do 30 000 zł. Ponadto ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Na ostatnie dziś mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
11: Po meczu 1/16 finału mundialu w Arlington w Dallas było słychać głośne... A wszystko dlatego, że łódź norweskich Wikingów dopłynęła do 1/8 finału mundialu, pokonując 2-1 wybrzeże Kości Słoniowej. Norwegowie o awans do ćwierćfinału zagrają z Brazylią. Swojego rywala w 1/8 finału pozna dziś też Paragwaj, który sensacyjnie, przypomnę, wyeliminował Niemców. Zespół z Ameryki Południowej zagra ze zwycięzcą rozpoczynającego się za godzinę meczu Francja-Szwecja w wyjściowym składzie trójkolorowych Dembele, Olize, Barcola i Mbappé. No a o 3 nad ranem na legendarnym stadionie Azteka współgospodarze mundialu Meksykanie zagrają z Ekwadorem. Doskonale zdajemy sobie sprawę z siły Meksyku, widzieliśmy ich mecze. Zdobyli maksymalną liczbę punktów w fazie grupowej, nie stracili żadnej bramki, więc będą dla nas bardzo trudnym przeciwnikiem. A ja jednak zawsze skupiam się na naszej grze. Mówił selekcjoner reprezentacji Ekwadoru Sebastian Becacese. LeBron James odchodzi z Los Angeles Lakers. Koszykarz miał już poinformować władze klubu o swojej decyzji, a według medialnych doniesień ma on dołączyć do Golden State Warriors. Jak na razie Serena Williams na kortach Wimbledonu walczy o zwycięstwo w drugim secie z Mają Joint z Australii. Wracająca po niemal 4 latach na kort amerykańska tenisistka pierwszego seta przegrała 3-6, w drugiej partii prowadzi aktualnie 6-5, a już w piątek początek trzeciej rundy rajdowych Mistrzostw Europy ERC, rajd Roma di Capitale. Na rzymskich OS-ach pojawią się broniący tytułu Mistrzów Starego Kontynentu Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Polska załoga ma już za sobą testy na trasach na południe od włoskiej stolicy.
12: Jest bardzo gorąco, jest duża wilgotność. W samochodzie myślę, że jest około 70 stopni, ale przywykliśmy jak to w Rzymie. Na to też musimy być przygotowani na rajdzie, także czekamy na zapoznanie z trasą, a później na rajd.
11: Mówił pilot Miko Marczyka Szymon Gospodarczyk. Rajd Roma di Capitale liczy w tym roku 11 OS-ów.
1: Gry i zabawy dla dorosłych wieczorową porą w RMF FM 22:06.

Ty też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Wam zapraszam w imieniu Marleny Chudzia.
2: Strażacy w Lubuskiem i w Wielkopolsce walczą ze skutkami burz, które przechodzą przez region. Powiemy, w których powiatach sytuacja jest najtrudniejsza. W faktach też polityczne komentarze dotyczące umorzenia śledztwa w sprawie afery dwóch wież. Będzie też piłka nożna i pieniądze. Dobę od oficjalnego ujawnienia sportowej przyszłości Roberta Lewandowskiego. Wielkopolscy strażacy usuwają skutki nawałnicy, która przechodzi przez region. Zerwane dachy, powalone drzewa, awarie energetyczne. W faktach monitorujemy sytuację pogodową na zachodzie kraju. Ponownie nasz reporter Beniamin Kubiak-Piłat. Gdzie teraz skupiają się działania straży?
3: Sytuacja cały czas jest poważna w powiatach leszczyńskim i kościańskim, ale strażacy dostają też zgłoszenia z okolic Międzychodu oraz Środy Wielkopolskiej. Łącznie odnotowano już prawie 100 interwencji. Zgłoszenia dotyczą przede wszystkim powalonych drzew, połamanych gałęzi, ale też uszkodzonych dachów w budynkach mieszkalnych i gospodarczych.
4: W pierwszej kolejności podczas wielu zgłoszeń ratownicy docierają do osób, gdzie ich sytuacja zagraża bezpośrednio życiu czy zdrowiu. W dalszej kolejności trafiamy w te miejsca, gdzie mamy zgłoszenia o powalonych drzewach, które zalegają na przykład na drogach, ograniczając skuteczną komunikację. Dla nas, dla strażaków, najważniejsze jest zawsze najpierw ratowanie życia i zdrowia.
3: Mówi aspirant Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Ponad 30 awarii prądu odnotował już operator Enea w Wielkopolsce. Na jedno zgłoszenie przypadać może od kilku do nawet kilkudziesięciu adresów.
2: Koalicja rządowa jest zaskoczona w przeciwieństwie do opozycji. Tak politycy zareagowali na decyzję prokuratury o umorzeniu śledztwa w sprawie afery dwóch wież. Komentarze w tej sprawie zbierał w Sejmie reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
5: Poseł PSL-u Marek Sawicki twierdzi, że ta decyzja to pokłosie zarządzania prokuraturą przez Zbigniewa Ziobrę na przestrzeni ostatnich lat.
6: Powiem szczerze, że jeden prokurator generalny tej koalicji i drugi prokurator generalny tej koalicji nie potrafi sobie poradzić z uporządkowaniem prokuratury.
5: Według Janusza Cieszyńskiego z Prawa i Sprawiedliwości afera dwóch wież została wykreowana przez polityków koalicji rządzącej.
7: Chyba w tej prokuraturze powinni wprowadzić jakieś dodatki za pracę w trudnych warunkach, bo spędzenie tylu godzin z Giertychem to naprawdę ciężka sprawa.
5: Tylko przypomnę, w 2019 roku austriacki biznesmen złożył zawiadomienie do prokuratury, w którym twierdził, że nie otrzymał zapłaty za półtora roku pracy przy przygotowaniu inwestycji spółki Srebrna powiązanej z Jarosławem Kaczyńskim.
2: 11 milionów złotych miał stracić samorząd Podkarpacia w związku z budową szerokopasmowej sieci internetowej. Prokuratura Regionalna w Rzeszowie oskarżyła w tej sprawie 3 osoby. Szczegóły zna reporter RMF FM Dominik Smaga. Kim są oskarżeni?
8: Jeden z nich jest dyrektorem w Urzędzie Marszałkowskim, dwaj pozostali to przedstawiciele inżyniera kontraktu. Prokuratura zarzuca im, że poświadczyli nieprawdę o prawidłowym działaniu urządzeń i prawidłowym wykonaniu sieci, w efekcie czego urząd wypłacił wykonawcy o 11 milionów złotych więcej niż zdaniem prokuratury powinien, biorąc pod uwagę faktyczny stan wykonania zlecenia. Oskarżeni nie przyznali się do winy, grozi im do 10 lat więzienia.
9: Inne oblicza sportu.
2: Co czeka Roberta Lewandowskiego w amerykańskiej Major League Soccer? Jak silna jest tamtejsza liga? Pytań po ogłoszeniu przyszłości Lewego jest u polskich kibiców dużo. Odpowiedzi poszukał Cezary Dziwiszek.
10: Oczywiście daleko jej do lig angielskiej czy hiszpańskiej. W MLS nie ma bowiem brutalnego kapitalizmu jak w Europie i najbogatsze kluby systemowo nie mogą wykupić najlepszych graczy. Jest za to salary cap, czyli limit wynagrodzeń dla prawie wszystkich piłkarzy. Poza designated players, którzy mogą zarabiać więcej, jak Leo Messi w Interze Miami czy Thomas Miller w Vancouver. Taką właśnie rolę będzie pełnił Lewandowski w Chicago Fire. Za 20 milionów dolarów rocznie ma być gwiazdą, która przyciągnie ludzi na powstający nowy stadion. A jak już USA, to tylko Chicago, komentuje wybór Lewego w Radiu RMF24 były piłkarz Fire Tomasz Frankowski.
11: Mówi się o społeczności Polski, blisko miliona mieszkańców w Chicago i w okolicach, więc tutaj na pewno kilka tysięcy więcej na pierwsze mecze Roberta z polskimi flagami w polskich koszulkach się na Soldier Field pojawi.
10: Potencjalny debiut Lewego w Chicago Fire 16 lipca.
2: A my na koniec faktów zaglądamy na Mundial. Zaczyna się mecz 1/16 finału Francja-Szwecja stawką awans do 1/8. Z tego zwycięstwa cieszą się już Norwegowie, którzy pokonali 2-1 wybrzeże Kości Słoniowej. Zanim opuścili stadion, oczywiście zrobili swoje triumfalne wiosłowanie, podkreślając korzenie Wikingów. Teraz przed szansą Francja lub Szwecja. Do tego spotkania wrócimy w faktach RMF FM za godzinę.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: środę duże zachmurzenie.
0: Słuchacie RMF Depesz Mode.

0: Thank you.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
2: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

tak jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Thank you very much. Thank you.
1: Słuchacie RMF Depeche Mode.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Depeche Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na fakty o północy, które przedstawia Marlena Chudzio.
2: Zapraszam. Burzowy front przesuwa się na północ kraju. W Lubuskiem i w Wielkopolsce są straty po przejściu nawałnic. Od tych informacji zaczynamy fakty. Jeszcze w lipcu Trybunał Konstytucyjny ma zająć się rozporządzeniem w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. W faktach też nieudany powrót na kort Sereny Williams. Legendarna zawodniczka odpadła w pierwszej rundzie Wimbledonu. Zaledwie około 10 minut trwała burza, która doprowadziła do poważnych zniszczeń w gminie Wschowa w Lubuskiem. Silny wiatr zrywał dachy, woda z intensywnych opadów zalewała posesje. Powalonych zostało wiele drzew, między innymi zniszczony został odnowiony niedawno Park Wolsztyński, relacjonował dla RMF FM burmistrz miasta i gminy Wschowa Konrad Antkowiak.
3: Ja mogę powiedzieć bardzo dokładnie, ponieważ znalazłem się w samym środku tego wywiału. Drzewa powaliły się na nasz samochód i przez kilka minut byliśmy uwięzieni w samochodzie. Na szczęście udało nam się wydostać samochodem z zagrożonego miejsca, tak aby drzewa nie powaliły się kolejne na nas. Sam żywioł, ta burza, która przeszła przez gminę Wschowa, poczyniła bardzo duże zniszczenia, bo zostało powalonych bardzo dużo drzew, a drzewa uszkodziły linię energetyczną. Gmina Wschowa jest pozbawiona teraz prądu. W niektórych miejscowościach ta energia elektryczna już jest. Natomiast będzie ona stopniowo przywracana zarówno w mieście, jak i wsiach sołeckich.
2: Jak informowaliśmy w faktach, sytuacja jest poważna także w powiatach leszczyńskim i kościańskim. Zgłoszenia napływają z okolic Międzychodu i Środy Wielkopolskiej. Więcej piszemy o tym na rmf24.pl.
4: Fakty ze świata.
2: Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6 nawiedziło Zatokę Kalifornijską u wybrzeży w Meksyku. Jak przekazała amerykańska służba geologiczna, na razie nie ma doniesień o skutkach wstrząsu. Bezpłatny tranzyt przez Ormuz obowiązuje tylko przez 60 dni. Tak przekazał główny irański negocjator w wywiadzie dla irańskiej telewizji państwowej. Dodał, że Ormuz to suwerenna sprawa Iranu i Omanu. Teheran nigdy nie zrezygnuje ze swych praw do tej cieśniny, a ruch przez nią odbywa się zgodnie z ustaleniami, które Iran określa. Ponadto Teheran nie będzie podejmował dalszych rozmów z USA, dopóki nie zostaną spełnione warunki określone we wstępnym porozumieniu. Trybunał Konstytucyjny wyznaczył rozprawę dotyczącą majowego rozporządzenia ministra cyfryzacji, pozwalającego na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych. Posiedzenie ma odbyć się 28 lipca. Rozporządzenie na początku czerwca zaskarżyli posłowie reprezentowani przez Marcina Warchoła z Prawa i Sprawiedliwości. Od dzisiaj w życie wchodzą przepisy, które dotyczą nawet 200 tysięcy lokali wynajmowanych w naszym kraju. Każdy z nich, a właściwie każda sypialnia, która jest wynajmowana turystom, musi być wyposażona w czujkę dymu, mówi komendant Zakopiańskiej Państwowej Straży Pożarnej, młodszy brygadier Andrzej Król-Łęgowski.
5: Obowiązek dotyczy wszystkich właścicieli, którzy prowadzą najem krótkoterminowy, właścicieli domków, apartamentów, pokoi gościnnych, agroturystyki. Czujki dymu we wszystkich pomieszczeniach, gdzie śpimy, w każdym pomieszczeniu, które jest oddzielone przegrodami pionowymi, ścianami, musi mieć odrębną czujkę. Jeżeli taki lokal, który podlega najmowi krótkoterminowemu, wyposażony jest w jakieś urządzenie, gdzie zachodzi proces spalania, czy to paliwa stałego, czy gazowego, dodatkowym obowiązkiem jest wyposażenie takiego lokalu w czujkę tlenku węgla.
2: Za niezrealizowanie takiego obowiązku grożą wysokie kary finansowe. Warszawscy drogowcy zaskoczyli kierowców. Ciężki sprzęt pojawił się na wyremontowanej niedawno Alei Komisji Edukacji Narodowej. Położony kilka miesięcy temu asfalt zaczął znikać z fragmentu jezdni. Michał Krasoń ustalał, dlaczego zdecydowano się na ponowne prace.
6: Wszystko ma związek z rozbudową stacji metra Kabaty. Prace są konieczne i jak usłyszałem od Macieja Dziubińskiego z warszawskiego ZDM-u, były zaplanowane jeszcze przed wiosenną modernizacją Alei Komisji Edukacji Narodowej.
7: Pierwotnie prace metra i ZDM miały być skoordynowane, natomiast niestety w ogłoszonym przez metro przetargu nikt się nie zgłosił, przez co prace po prostu się opóźniły.
6: A ZDM dłużej czekać nie mógł, bo stan nawierzchni był fatalny, a ominięcie zrywanego właśnie fragmentu nie miało większego sensu. Drogowcy zapewniają, że po zakończeniu prac metro ma ponownie położyć nową warstwę asfaltu.
2: Teraz w faktach sport. Serena Williams, która po prawie 4 latach wróciła do gry w singlu, przegrała z Australijką Mają Joint 3-6, 7-6, 3-6 w pierwszej rundzie Wimbledonu. 44-letnia amerykańska tenisistka wystąpi jeszcze w deblu w parze ze swoją siostrą Venus. Co ciekawe, 20-letnia Joint urodziła się 6 lat po pierwszym wielkoszlemowym sukcesie Williams. W rankingu zajmuje 87 miejsce. I jeszcze rzut oka na mundialowe starcie Francja-Szwecja. W tej chwili bliżej awansu do 1/8 finału są Francuzi, którzy prowadzą 1-0 do przerwy. Będziemy śledzić to spotkanie i powiemy o nim w faktach o pierwszej. A te fakty przedstawi i przygotuje Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: od...
1: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
2: Do Polo po...
3: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku łopatka wieprzowa bez kości. Produkt polski tylko 9,99 za kilogram z apką lub polokartą. Tak, 9,99 za kilogram. Cena przed obniżką 15,49. A nektarynki aż 46% taniej. Jedynie 6,99 za kilogram. Cena przed obniżką 12,99. Polo.

0: Słuchacie RMF Depeche Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam.
2: Front burzowy przenosi się na północ. Sytuacja w Lubuskiem i Wielkopolskiem już powoli się uspokaja. Nowe limity na import stali z Ukrainy i innych krajów spoza Unii ogłosiła Komisja Europejska. Francja melduje się w 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. Trójkolorowi pokonali Szwedów aż 3-0. Powoli uspokaja się sytuacja burzowa w Lubuskiem. Od godziny 18 strażacy interweniowali ponad 80 razy. Głównie były to zgłoszenia dotyczące połamanych gałęzi, ale były też przypadki zerwanych dachów. Mimo groźnej aury nie było jednak sytuacji zagrażających życiu czy zdrowiu. Podobnie było na Wielkopolsce. W Wielkopolsce do północy strażacy odnotowali około 100 interwencji, ale to także jest już spokojniej i obyło się bez osób poszkodowanych. Jednym z miejsc, które ucierpiało jednak podczas nawałnicy w Lubuskiem, jest miasto i gmina Wschowa. Jak mówił nam burmistrz miasta i gminy Konrad Santkowiak, wiele miejsc jest jeszcze teraz pozbawionych prądu. Powalonych zostało też wiele drzew, które uszkodziły linię energetyczną.
3: Z tego, co widziałem, z tego, co udało mi się objechać teren gminy, mówimy o kilkudziesięciu posesjach, gdzie zostały uszkodzone dachy, ogrodzenia i inne mienie, które było również na tych posesjach.
4: Też Park Wolsztyński, prawda? Tam wiele tych drzew jest powalonych.
3: Akurat jestem w tym parku. Jestem w Parku Wolsztyńskim we Wschowie. On został zrewitalizowany kilka lat temu, natomiast przechodząca burza poczyniła tutaj wielkie szkody i będziemy musieli włożyć tutaj wiele wysiłku, aby go przywrócić do świetności, do stanu pierwotnego.
2: Mówił Konrad Antkowiak naszej dziennikarce Marlenie Chudzio. Front burzowy przemieszcza się teraz na północ kraju. Komisja Europejska ogłosiła nowe limity na import stali z Ukrainy i innych krajów spoza Unii Europejskiej. Chodzi o ochronę europejskiego, w tym polskiego hutnictwa przed nadmiernym importem i globalną nadwyżką. Nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą, ustalała, co konkretnie to oznacza dla Polski.
5: Jak powiedział mi polski dyplomata, nasze postulaty zostały w dużej mierze uwzględnione, więc jesteśmy usatysfakcjonowani. Dla Warszawy najważniejsze było objęcie Ukrainy nowym systemem limitów na import stali do Unii. W praktyce oznacza to, że bezcłowy eksport ukraińskiej stali do Unii będzie około 60% mniejszy niż w ubiegłym roku, kiedy to ukraińska stal dosłownie zalała polski rynek. Komisja Europejska podkreśla jednak, że ze względu na wojnę i status Ukrainy jako kraju kandydującego do Unii, przyznała jej nieco korzystniejsze warunki niż innym partnerom handlowym.
6: Posłuchaj, chodzi o twoje zdrowie.
2: Po długiej zimie cieszymy się ze zmiany aury, zwłaszcza gdy to już są te ciepłe, upragnione, słoneczne dni. Musimy jednak uważać, specjaliści apelują, trzeba pamiętać o ochronie. Bo w przypadku zachorowania na nowotwory skóry, w tym czerniaka, jest coraz więcej.
7: W spektrum promieniowania słonecznego znajduje się też promieniowanie UV, ultrafioletowe. A to promieniowanie jest dla naszej skóry toksyczne i powoduje rozwój nowotworów skóry.
8: Ale jak mówimy o tym, żeby uważać, to zwykle myślimy o wakacjach, o plaży, o tym, że się już tak smażymy na tym słońcu, a takie te pierwsze niewinne promienie słoneczne wiosenne jeszcze nie powinny nam zaszkodzić.
7: No otóż właśnie promienie słoneczne nigdy nie są niewinne. Nawet w zimie, nawet kiedy to słońce nie jest w zenicie, zawsze należy chronić skórę za pomocą odpowiednich kremów z filtrem, zwłaszcza jeżeli mamy jasny kolor skóry.
2: Ostrzega profesor Wojciech Wysocki, chirurg-onkolog z Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie. Rozmawiała z nim Kamila Kontorek-Zięba z portalu Twoje Zdrowie RMF24.pl. I to tam znajdziecie więcej informacji o diagnozowaniu czerniaka i profilaktyce. A teraz jeszcze najnowsze doniesienia, sportowe doniesienia z oceanu. Francja z awansem do 1/8 finału mundialu. Pokonali Szwecję, nie pozostawiając żadnych złudzeń. 3-0. Dwa strzały dołożył Kylian Mbappé. Wcześniej w 1/8 rozgrywek zameldowali się Norwegowie. 2-1 pokonali Wybrzeże Kości Słoniowej. Decydującego gola zdobył Erling Haaland, napastnik Manchesteru City. A Norwegowie w 1/8 finału, to już wiemy, zagrają z Brazylią.
9: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
2: Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun był gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM.
10: Jeszcze pan poprawia swoje zdjęcia w AI-u?
11: Nie poprawiam. Jedyne,
10: bo wrzuca pan całkiem sporo swoich.
11: Jedyne co robię, to dodaję jakiś filtr na przykład, czy wyostrzam to zdjęcie, w sensie tak, to jest taka opcja.
10: Ale miny pan nie zmienia, orzełków pan nie wyrzuca.
11: Nie, a jak fałdek tuszu też sobie nie eliminuje.
10: Nie? O, naprawdę. A jak z tyłu ktoś za panem stoi z nieodpowiednią koszulką, to pan wypiksuje?
11: Nie zamieszczam takich zdjęć. jeżeli ktoś by z tyłu za mną stał i miał nieodpowiednią koszulkę.
10: To w zasadzie, a jak pan ocenia te działania Ministerstwa Obrony Narodowej i pani wiceminister?
11: Ja myślę, że wierzę w ten komunikat, który został przedstawiony, czyli była chęć, żeby...
10: Ale to nie zauważyli, że orzełka wyeliminowali żołnierzowi, ordery, no naprawdę, to trzeba się patrzeć, co robią.
11: No ja to robię sam, w związku z tym nikt mi tego nie poprawia, więc wiem, co mam zrobić i wiem, jaką ponoszę odpowiedzialność.
10: Przejdźmy teraz do poważniejszych tematów. Pracował pan na kolei ukraińskiej. O co chodzi Zełenskiemu? W co on gra w tej chwili z Polską i ze sobą, i z opinią publiczną ukraińską?
11: Ja myślę, że przede wszystkim z ich perspektywy to nie jest gra z Polską, tylko to jest gra wewnętrzna.
10: Ale co, nie słyszą, co się dzieje w Polsce?
11: Nie, oczywiście, że słyszą, tylko wykorzystują całe to zamieszanie, które sami sprowokowali, zresztą przecież pamiętajmy o tym, wykorzystują do zbudowania kapitału politycznego wewnątrz Ukrainy. Ewidentnie to służy Zełenskiemu, który miał z tym dosyć poważny problem. I te wskaźniki poparcia mu malały. Mówiło się o tym, że wybory muszą się odbyć jak najszybciej. Są teoretycznie poważni kontrkandydaci, jak chociażby generał Załużny, który siedzi w Londynie, jest tam ambasadorem Ukrainy. Więc Zełenski w sposób dosyć wyrachowany wykorzystuje tę sytuację dla swoich politycznych korzyści.
10: Ale nie obawia się tego, że rzeczywiście Polska, co zapowiadają kolejni, nie tylko prezydent zapowiada, zapowiedział już wicepremier, mówiąc, że no jak będzie trzeba, to my zablokujemy, albo przynajmniej jasno sprzeciwimy się, zasygnalizujemy niechęć do obecności takiej Ukrainy w Unii Europejskiej.
11: Ja myślę, że też toczy się taka wewnętrzna dyskusja w Ukrainie dotycząca tego, czy oni faktycznie w ogóle mają szansę wypełnić wszystkie oczekiwania, żeby stać się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Oczywiście jest dyskusja na temat opcji light członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej.
10: Friedrich Merz złożył taką propozycję, ale szczerze mówiąc, Ukraina na początku ją odrzuciła dość ostro.
11: Oni mają wielki problem z tym, żeby zmienić swoje prawodawstwo, regulacje, zasady funkcjonowania państwa i dostosować je do standardów zachodnioeuropejskich. Chcieliby zachować swój własny model, który jest dla elit ukraińskich bardzo korzystny.
10: Ale dla ludzi to tak średnio.
11: Dla ludzi to jest średnio, ale to jest wschodni model, więc pamiętajmy o tym. Ja to miałem wiele takich dyskusji na temat tego.
10: To spróbujmy opisać ten model. Znaczy, bo pan mówi
11: na temat tego,
10: model,
11: gdzie leży Polska. Kiedy zawsze była dyskusja, czy Polska leży na wschodzie, czy na zachodzie. Kiedy pojechałem do Ukrainy po wygraniu konkursu międzynarodowego na funkcję prezesa kolei ukraińskich, w bardzo krótkim czasie zorientowałem się, że Polska leży na zachodzie.
10: A Ukraina na wschodzie.
11: A Ukraina jednak bardzo.
10: A co to znaczy?
11: Bardziej...
10: Powiedział pan o tym systemie ukraińskim. Co to jest za system? Znaczy, na czym polega jego specyfika?
11: No przede wszystkim tak zresztą to do czynienia mamy z tym samym w Rosji. Rosja powiedział, żywi bardzo mocno elity, które są niewyobrażalnie bogate. Ci, którzy są przy władzy, którzy mają wpływ na decyzje kluczowe i decydują o gospodarce, a większość społeczeństwa żyje w skrajnej nędzy.
10: Ukraińcy mówią, że są społeczeństwem zachodnim, że zmierzają, że chcą oczyszczenia. Pana zdaniem to są tylko deklaracje bez pokrycia. I grupy interesów są tak silne, że to nie jest do zmiany w krótkim terminie?
11: Nie postawiłbym takiej tezy, czy jest, czy nie jest do zmiany, bo to jest proces. Natomiast zderzają się te żywioły każdego dnia. Oczywiście jest mnóstwo reformatorów, mnóstwo młodych ludzi, którzy chcieliby żyć w innym państwie. Bardzo dużo Ukraińców wyjechało i przed wojną, a w czasie wojny no, ogromna ilość wyemigrowała. Oni obserwują, jak wyglądają zachodnie standardy, co to znaczy społeczeństwo obywatelskie, co to znaczy poszanowanie prawa i szacunek dla instytucji. No ale tam się toczy ta święta wojna. Jak zachować model, który jest tak korzystny dla ukraińskich elit i jednocześnie spróbować przekonać Zachód, że są na ścieżce,
10: no dobrze,
11: na kursie.
10: Jakie to w tym wszystkim ma znaczenie dziedzictwo ukraińskiej powstańczej armii? Tutaj rzeczywiście z perspektywy nie tylko Polski, ale Unii Europejskiej, no, która powstała jako sprzeciw wobec ludobójstwa. Jaki ma na UPA akurat jest organizacją, która dopuściła się ludobójstwa w pewnym momencie. Jaki ma znaczenie w tym wszystkim, w całej tej walce, ten panteon bohaterów, w którym mają być ludzie UPA?
11: No to jest to, czego Ukraińcy nie mieli do tej pory, a co my mamy. My mamy swoją historię, swoje dziedzictwo, swoją tradycję, swój kod kulturowy, swoje symbole.
10: Ale potrafimy o niej dyskutować. Czasami z problemami, czasami bez, ale dyskutujemy.
11: Oczywiście, ale u nas są to rzeczy oczywiste. A oni, budując swoją państwowość, tego szukają. W związku z tym zaczepiają się o rzeczy, które mogą dawać im podstawę do zbudowania tego fundamentu państwowego, którego nie mają.
10: Był pan w Ukrainie. Czy oni znają realną historię ukraińskiej powstańczej armii? Czy oni wiedzą, co ona robiła?
11: Kompletnie nie znają. Ona była zatarta, ona była wymazana w czasach Związku Radzieckiego. Ja wiele takich dyskusji stoczyłem, bo sam nawet ostatnio napisałem na swoich social mediach, że sprawa ludobójstwa nigdy nie może być wymazana i ona zawsze będzie przedmiotem dyskusji i oczekujemy gestów ze strony Ukrainy. I jak ja im o tym mówiłem, pracując tam, to oni bardzo często otwierali oczy, o czym ja mówię, bo oni w ogóle tej historii nie znali. Jeżeli my to jakby porównamy do tego, co było w Polsce, to nawet za czasów komuny dyskusja o Katyniu, o Staszkowie, duża część Polaków ma w swoich rodzinach ofiary tego ludobójstwa dokonanego przez Rosję, przez Sowiecki Sojuz. I sam mam w rodzinie takie osoby, które zostały zamordowane. Brat mojego dziadka, sędzia sądu grodzkiego na Kresach, został zamordowany w 40 roku przez NKWD. Więc u nas, mimo tego, że propaganda próbowała to wymazać, u nas się o tym mówiło w domach. Pytanie, u nich tego nie było.
10: Pytanie, czy to działanie nie zaorało nam dialogu? Czy Ukraińcy nie mają świadomości, że wiele lat pracy, także z ich strony, zostało właśnie zakończone?
11: Ja odnoszę wrażenie, że oni sobie nie zdają sprawy z tego, jak to będzie rezonowało i jak wielkie rowy tak naprawdę to wykopało pomiędzy nami. Oni mają trochę takie, ja użyłem tego słowa w rozmowie nieraz, podejście sytuatywne, więc oni uważają, dobra, dzisiaj potrzebujemy, bo dla nas ten temat jest korzystny, bo budujemy sobie kapitał, ale za parę miesięcy to się przecież zmieni, wsiądziemy do stołu i będziemy rozmawiali jak zwykle, rozmawiamy i szukali interesów. Oni nie rozumieją, że uderzyli w bardzo wrażliwą strunę, która dla nas jest rzeczą super ważną i ona będzie rezonowała i będzie wpływała na nasze stosunki.
10: Skoro jesteśmy przy sformułowaniu sytuatywny, to jak to sytuatywne podejście wyglądało i rezonowało w czasie konferencji odbudowy Ukrainy? Tam próbowano ten sytuatywny model myślenia uwzględniać?
11: Ja myślę, że akurat konferencja w Gdańsku, którą oceniam bardzo pozytywnie, to znaczy uważam, że ona jest wielkim sukcesem Polski przede wszystkim. Została perfekcyjnie zorganizowana. Tutaj pani minister Zajdler, moja zastępczyni, miała ten największy ciężar odpowiedzialności za organizację tego wydarzenia, więc wyszło super, zwłaszcza, że mam porównanie, bo rok temu byłem w Rzymie na URC i widziałem, jak wiele niedoskonałości organizacyjnych tam było, ale jednocześnie fakt, że Zełenski nie przyleciał czy nie przyjechał, też spowodował, że ona miała w dużo większym stopniu wymiar biznesowy, a na poziomie biznesowym jak zawsze liczy się pragmatyzm, więc wiele rozmów konstruktywnych.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, ministra aktywów państwowych Wojciecha Balczuna. Do tej rozmowy wrócimy jeszcze w Faktach za godzinę.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: just smile.
1: Rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Z Polski i świata zbliżają się fakty. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Koniec darmowego tranzytu przez Ormus. Iran zapowiada, że powróci do pobierania opłat za żeglugę przez cieśniny. Funkcjonariusze policji przechwycili 93 kg środków odurzających z paczek oraz przesyłek kurierskich i pocztowych. Dziś rusza 3-dniowe posiedzenie Sejmu. Wśród projektów ustaw ta dotycząca zakazu telefonów w szkołach czy tzw. Lex Szarlatan. Iran zapowiada koniec darmowego tranzytu przez Ormuz po 60 dniach. Główny negocjator Teheranu, Mohammad Bagher Ghalibaf, oświadczył, że swobodna żegluga przez cieśninę obowiązuje tylko w okresie przewidzianym we wstępnym porozumieniu z USA. Podkreślił, że Iran nie zrezygnuje z kontroli nad Ormuz i nie wróci do rozmów z Waszyngtonem, dopóki nie zostaną spełnione uzgodnione warunki. Jednocześnie zapowiedział gotowość zarówno do dialogu, jak i do dalszej konfrontacji. Na tle pozostaje spór o ewentualne opłaty za tranzyt oraz kolejne rozmowy prowadzone z udziałem Kataru i Omanu. Premier Izraela Benjamin Netanyahu zapowiedział tymczasem, że izraelskie wojska pozostaną na południu Libanu tak długo, jak Hezbollah będzie stanowił zagrożenie. Szef izraelskiego rządu odwiedził żołnierzy w utworzonej przez armię strefie bezpieczeństwa i podkreślił, że Izrael nie wycofa się, dopóki wspierane przez Iran ugrupowanie nie zostanie rozbrojone. Deklaracja padła kilka dni po podpisaniu izraelsko-libańskiego porozumienia, które ma doprowadzić do trwałego pokoju. Teraz ostrzeżenie dla kierowców na Śląsku. Zablokowana jest ta droga ekspresowa S1 w kierunku Żywca. W rejonie Bielska-Białej samochód ciężarowy najechał na przyczepę zabezpieczającą roboty drogowe. Utrudnienia mogą tam potrwać około 2 godzin.
2: To są fakty RMF FM.
1: 93 kg różnego rodzaju środków odurzających przejętych w ramach operacji Kryształ. Policja oraz Krajowa Administracja Skarbowa skupiły się na wykrywaniu nielegalnych substancji w przesyłkach pocztowych i kurierskich. Krzysztof Zasada, nasz dziennikarz, zna więcej szczegółów. Jak wyglądała ta akcja służb?
3: Funkcjonariusze, w sumie ponad 700 mundurowych, wzięli pod lupę centra logistyczne, sortownie przesyłek, miejsca przeładunku przesyłek kurierskich. Działali też na lotniczych przejściach granicznych. Wykorzystywali specjalistyczny sprzęt i psy przeszkolone do wykrywania środków odurzających. W trakcie operacji sprawdzono ponad 2,5 tysiąca przesyłek. W ponad 500 przypadkach wykryto nieprawidłowości celno-skarbowe, natomiast nielegalne substancje znaleziono w 126 paczkach. Była to głównie marihuana, na 65 kg, ale także m.in. klofedron, amfetamina, haszysz czy kokaina. W ramach akcji zatrzymano 7 osób, usłyszały zarzuty posiadania narkotyków i handlu nimi. 4 podejrzanych trafiło do aresztu.
1: Sejm rozpocznie dziś 3-dniowe posiedzenie. Posłowie zajmą się m.in. projektem zakazu korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów szkół podstawowych oraz tzw. ustawą Lex Szarlatan, która ma zwiększyć uprawnienia rzecznika praw pacjenta w walce z pseudomedycyną. W planie obrad są także przepisy dotyczące energetyki jądrowej, osobistych kont inwestycyjnych oraz przedłużenie ograniczenia prawa do azylu na granicy z Białorusią. Termy Maltańskie w Poznaniu przygotowują się na wakacyjny sezon. W ciągu 2 miesięcy poznański akwapark odwiedzi nawet kilkaset tysięcy osób. Upały nie odstraszają przed kąpaniem się w basenach termalnych, mówi Filip Szymanowski, dyrektor marketingu w Termach Maltańskich. A rozmawiał z nim nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
4: Zawsze woda ochładza troszeczkę i powoduje, że jest taki komfort.
5: Spodziewają się Państwo tłumów na wakacje?
4: Tak, szczególnie jeżeli będzie piękna pogoda. W zeszłym roku, kiedy lato nie było wcale i nie rozpieszczało nas, mieliśmy też bardzo wielu klientów. Chyba nawet rekordowo.
5: Jakieś liczby, jeśli chodzi o to, jak wyglądał sezon wakacyjny w ubiegłych latach?
4: To jest kilkaset tysięcy osób przez 2 wakacyjne miesiące w ciągu roku. Klientów, którzy przechodzą tutaj przez Termy Maltańskie, to jest ponad 1,5 miliona.
2: Publicystyka w faktach RMF FM.
1: O tym, jak wygląda robienie interesów w Ukrainie, Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem, Wojciechem Balczunem, ministrem aktywów państwowych.
6: Ja zawsze tłumaczyłem, że popełniamy ciągle jeden błąd, że próbujemy ich mierzyć własną miarą. To jest inny świat, inny system, inny porządek prawny,
7: no to skąd wiemy,
6: inny
7: że nas
6: sposób
7: też
6: działania.
7: Sytuacyjnie
6: jednocześnie,
7: nie załatwią.
6: Jednocześnie nie możemy też wyciągać wniosków i dokonywać uogólnień na bazie jednego przypadku. Dlatego, że w Ukrainie działa kilka tysięcy polskich firm. Do tego są podstawione dosyć dobre instrumenty finansowe. BGK ma tam swój oddział w Kijowie. KUKE podstawia instrumenty zabezpieczające transakcje. Te interesy są cały czas robione skutecznie i oczywiście zdarzają się przypadki. Ja miałem takie spotkanie, pamiętam, w tamtych czasach jeszcze z taką organizacją zrzeszającą polskich